0: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Mieszkańcy Śródmieścia spacerują po Wyspie Muńskiej. Mieszkańcy Osiedla Leśnego idą albo jadą do Myślęcinka, by pospacerować tamtejszymi uliczkami, a mieszkańcy Osowej Góry po prostu idą do lasu. Mamy to szczęście, że wokół Bydgoszczy mamy sporo lasów. Ja też na takie spacery chodzę zawsze z psem i zawsze z psem na smyczy i do tego też namawiam wszystkich. Musimy jednak pamiętać o jednym, to my jesteśmy gośćmi w lesie. A w programie Tydzień w Bydgoszczy gość z lasu. Beata Korzeniowska. Zapraszam, bądźcie z nami.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: W Bydgoszczy powstają kolejne plenerowe siłownie, powstają kolejne miejsca z wybiegami dla psów, na których mogą biegać nie tylko psy, bo to są takie tory przeszkód i tam właściciel musi ze swoim psem też trochę pobiegać. Powstają też kolejne siłownie albo zmieniają się te siłownie, które czynne są przez całą dobę i często widać

0: zachęcać do spacerów po lesie, do porządnego, grzecznego zachowywania się w lesie.
1: Zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu. One mają wielki, pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Chcemy zachęcić w ogóle do przebywania na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o lasy nadleśnictwa, no, to mamy wiele tras rowerowych, szlaków turystycznych, ścieżki do Nordic Walking, trasy do jazdy konnej specjalne. Taka właśnie aktywność na świeżym powietrzu, na przykład ten spacer, ma taki zbawienny wpływ na nasz układ nerwowy. Obniża się hormon stresu. Według badań już po 20 minutach przebywania w lesie ten hormon stresu się nam obniża, a część układu nerwowego, która układ przywspółczulny, tak, który odpowiada za relaksację, się aktywuje, tak, czyli zmniejsza się hormon stresu, a sprzyja ten spacer relaksacji.
0: No, pomyślałam, że musisz być zatem bardzo spokojną osobą, skoro tyle godzin dziennie spędzasz w lesie. Nie ma co się złościć, można pójść na spacer do lasu, tyle że w tym lesie trzeba się też zachowywać porządnie. Jeśli przynosimy ze sobą coś do jedzenia i do picia, to potem te papierki i puste butelki zabieramy ze sobą, a nie wyrzucamy do lasu.
1: Oczywiście, wszystko właśnie zabieramy ze sobą. Staramy się pozostawić ten las takim, jakim był, zanim przyszliśmy.
0: Jedyne, co można zabrać, to ewentualnie grzyby, jagódkę.
1: Tak, można korzystać z tych darów lasu.
0: Czy problem śmieci w lesie jest nadal aktualny?
1: Niestety jest to cały czas problemem.
0: Co jakiś czas słyszymy, że ktoś wywiózł do lasu też albo śmieci z domu, albo jakiś gruz, albo opony, części od samochodów, albo inne niebezpieczne odpady, ale pewnie zdarzają się też te osoby, którym nagle ciąży ta pusta butelka po wodzie. Można też w lesie biwakować, ba, można zapalić ognisko, ale w konkretnym miejscu w lesie.
1: Tak, tak. Ogniska w lesie można tylko wyłącznie w wyznaczonych miejscach rozpalać. Jeśli chodzi o biwakowanie, są wyznaczone miejsca do biwakowania. Jest też specjalny program w każdym nadleśnictwie, który się nazywa Zanocuj w lesie. Polega on na tym, że jest obszar wyznaczony, na którym można biwakować. Jest to obszar taki, gdzie nie ma jakiejś specjalnej infrastruktury przygotowanej. To jest raczej w kierunku bushcrafterów, survivalowców. Można ze swoim namiotem po prostu rozbić namiotem bądź hamakiem i przez dwie noce, właściwie bez zgłaszania nadleśnictwu, można na danym obszarze nocować. W naszym nadleśnictwie mamy dwa takie miejsca właśnie, gdzie legalnie można rozpalić ognisko, nawet jest przygotowane drewno do tego celu.
0: Korzystają ludzie?
1: Korzystają, tak. Robi się cieplej, to widać coraz więcej zainteresowanych.
0: Zachęcamy zatem do tego, by korzystać z uroków lasów, zwłaszcza że wokół Bydgoszczy mamy ich sporo, a nad Zalewem Koronowskim dodatkowo jeszcze Zalew Koronowski w okolicach. Można wybrać się na spacer, można też do lasu pojechać na biwak, ale najpierw poczytać sobie te wszystkie ważne informacje. Znaleźć można je w internecie, na stronach lasów albo na waszych konkretnych stronach Nadleśnictwa Różanna.
1: Tak, zapraszam.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami. Już za moment będziemy rozmawiać o tym, jak zachęcić najmłodszych bydgoszczan do czytania książek, ba, do tworzenia książek, bo niektórzy jeszcze pisać nie potrafią, ale potrafią już rysować i to też można wykorzystać.
2: Ciekawostki o Bydgoszczy.
3: O tym, że Bydgoszcz jest miastem wyjątkowym, nie muszę chyba nikogo przekonywać. Jedni twierdzą, że jest wyjątkowa, bo ciągle rozkopana, bo autobusy nie przyjeżdżają na czas i tak dalej. Inni twierdzą, że jest wyjątkowa, bo jest po prostu pięknym miastem. Mamy piękną Wyspę Muńską, mamy w mieście mnóstwo zieleni. Nie, to nieprawda, nie tylko beton, bo przecież mamy i parki, no i właśnie wyspę, i kanał, i rzekę w centrum miasta. To jest coś, co zachwyca. Bydgoszcz jest miastem wyjątkowym, bo też u nas powstają wyjątkowe miejsca. Możemy na przykład poszczycić się jedynym w Europie muzeum, w którym oglądać można pokaźną kolekcję wyjątkowych maszyn do pisania. Te maszyny pochodzą po części z prywatnej kolekcji mojego gościa, a to Emilia Walczak z Miejskiego Centrum Kultury i z Domu Liter.
4: To jest takie miejsce stworzone przede wszystkim przez osoby, które kochają książki, ale też dla osób, które kochają książki i wszystko, co z książkami, literkami się kojarzy.
5: Tak, dokładnie nasza pełna nazwa brzmi Dom Liter, Centrum Literatury i Pisma. Jesteśmy jedną z filii Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. O tym nie można zapominać, jakby nie jesteśmy żadną samodzielną, prywatną instytucją. Natomiast tak, był taki pomysł, żeby jakby wszystkie działania, które koncentrują się na tematach literackich i okołoliterackich, skupić w jednym miejscu, zabrać je z MCK-u, bo w MCK-u jest wszystko tam. Są i koncerty, i filmy, i wystawy plastyczne, i kawiarnia. Także czasem jest tak, że ludzie może obawiają się tam wejść, trzeba jeszcze

0: żeby się nie zagubić w tym miejscu i jakby, no ono po prostu nie było utożsamiane stricte z literaturą, ona tam tak trochę była przy okazji, że tak powiem, więc zależało nam na tym, żeby stworzyć takie miejsce, które będzie utożsamiane tylko i wyłącznie z literaturą i faktycznie tak jest, ponieważ zdążyłam zauważyć, że zdołaliśmy zgromadzić stałego odbiorcę, jest stała grupa, która przychodzi na spotkania autorskie z pisarzami, pisarkami i to są też takie twarze właśnie, których ja wcześniej nie widziałam w MCK-u, więc ci ludzie się odważyli wyjść z domu, skonfrontować z tą literaturą i faktycznie do nas przychodzą, bardzo licznie zresztą, co tylko nas cieszy. Dom Centrum Literatury i Pisma istnieje od początku października roku 2024, wtedy otworzyliśmy się.
1: Powiedzmy, gdzie od razu?
0: To jest ulica Podwale 15, to jest taka narożna kamienica z Placem Kościeleckich, a więc całkiem niedaleko Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Tam przez wiele lat była apteka, a wcześniej sklep ogrodniczy, czego już nikt nie pamięta, natomiast wiele osób pamięta, że była tam apteka, ponieważ po dziś dzień jeszcze ludzie wchodzą i się pytają, czy to jest apteka. Nie, tam już nie ma apteki, tam jest dom liter, Centrum Literatury i Pisma.
1: Ale książka to jest bardzo dobre lekarstwo. na smutek, na złość.
0: Tak, jeśli tak do tego podejść, to prawda. No, ale nikt nie chciał książki ode mnie.
1: Ale to jest też miejsce, w którym rozmawia się i pokazuje też pismo, bo macie te maszyny do szycia, chciałam powiedzieć. Maszyny do pisania i to takie niezwykłe.
0: Wiesz co, ale to, że powiedziałeś maszyny do szycia, to wcale tak bardzo się nie pomyliłaś, ponieważ było wiele takich zakładów, które produkowały maszyny do pisania i one zajmowały się po prostu produkcją takiego sprzętu bardzo precyzyjnego, także było bardzo dużo takich producentów, którzy produkowali zarówno maszyny do pisania, jak i maszyny do szycia, a przy okazji też samochody, motory i tego typu rzeczy. Ale dobrze, bo w dygresję uciekam. Są u nas, owszem, dwie wystawy stałe. Specjalnie tutaj podkreślam stałe, ponieważ planujemy też wystawy czasowe. Natomiast wystawy stałe są faktycznie dość unikalne w skali całego kraju. No bo po pierwsze mamy stałą wystawę 20-wiecznych faktycznie tych maszyn do pisania. Myślę, że na tę chwilę mamy około 100 egzemplarzy, chociaż nie wszystkie są wyeksponowane, ponieważ brakuje nam miejsca, więc one niektóre stoją u mnie w biurze, pod biurkiem, na szafie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że do obejrzenia jest około 70 może, z czego 30 parę pochodzi z mojej prywatnej kolekcji.
1: Można dotykać?
0: Można dotykać, jak najbardziej. Chociaż jak przychodzą grupy takich całkiem malutkich dzieci, to byłabym ostrożna w mówieniu, że mogą dotykać, ponieważ później fruwają te maszyny. Ale faktycznie dla dzieciaków to jest coś, czego one mogły nigdy wcześniej nigdzie nie widzieć, bo tych maszyn do pisania już nie ma w domach po prostu.
1: No właśnie, jeśli coś piszemy, to na plastikowej klawiaturze komputerowej.
0: Dokładnie, ale jej układ pochodzi z maszyny do pisania. To jest jedyne tego typu miejsce w kraju, gdzie można faktycznie obejrzeć wystawę maszyn do pisania. Są w Polsce różni kolekcjonerzy maszyn, którzy, jeśli jest taka potrzeba, to wypożyczają swoje zbiory na potrzeby wystaw czasowych, ale stałej wystawy maszyn nie ma nigdzie w kraju. Także pod tym względem
1: unikalni jesteśmy.
0: Druga wystawa stała to książka eksperymentalna i artystyczna, czyli no w skrócie mówiąc taka, która jakby wskazuje też na materialność tego pisma. Takie miejsca są, jest na przykład Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, chociaż nasze zbiory są zupełnie inne niż ich, także myślę, że też warto pod tym względem nas odwiedzać.
1: Mhm. Czy Bydgoszcz to jest dobre miejsce do rozmawiania o książkach, do pisania książek? No, mamy coraz więcej tych autorów, którzy rzeczywiście piszą nie dość, że w Bydgoszczy, to jeszcze piszą o Bydgoszczy.
0: Mm-hmm. To prawda, no w ostatnim czasie jest, i to mnie strasznie cieszy, że jest sporo takich nazwisk, którym udało się przebić do mainstreamu po prostu. No choćby tutaj autorki kryminałów Hanna Szczukowska-Białys czy Aleksandra Śmigielska. To bardzo cieszy i bardzo cieszy faktycznie też to, że one piszą o Bydgoszczy i można później się wybrać w taki spacer, na przykład śladami tych lokalizacji, które w tych książkach się pojawiają. Dla mnie to jest szczególnie ciekawe. Dla mnie miejsca pojawiające się w książkach są fascynujące. I jeżdżę też po Polsce śladami miejsc właśnie występujących w różnych książkach, które mnie szczególnie ciekawią, ale to na marginesie wspominam. Czy Bydgoszcz to dobre miejsce, żeby rozmawiać o literaturze? Myślę, że każde miejsce jest dobre, żeby rozmawiać o literaturze.
1: Zajmujesz się tym zawodowo od lat. tak, czyli jesteś też organizatorką, współorganizatorką tak, różnych wydarzeń związanych z literaturą. Przychodzą bydgoszczanie?
0: Przychodzą.
1: Chcą rozmawiać?
0: Chcą rozmawiać. Nieraz nie chcą oddać mikrofonu. Jak jest ten czas właśnie po spotkaniu autorskim na pytania z sali, ze strony publiczności, to tak, chętnie zabierają głos.
1: I super jest chyba też to, że to są nie tylko czytelnicy powieści, ale to są też czytelnicy tych książek takich mocno bydgoskich, którzy lubią te nasze wspomnienia, którzy lubią te albumy, których tak dużo powstaje w Bydgoszczy.
0: To jest bardzo fajne, bo też okazuje się jakby za pośrednictwem tego, o czym powiedziałaś, że Bydgoszcz jest ciekawym miastem po prostu, które wciąż można odkrywać na nowo i jakby oglądać je w zupełnie nowym świetle, które zaproponuje dany autor czy autorka.
1: No i mamy unikatowe miejsce w skali kraju. Dom Liter,
0: tak,
1: w którym można niezwykłe maszyny do pisania obejrzeć. Czy was można odwiedzać codziennie?
0: Nas można odwiedzać od wtorku do soboty. Od wtorku do piątku jesteśmy otwarci w godzinach 12-18, natomiast soboty od godziny 12 do 15.
1: I warto pewnie śledzić wasze media społecznościowe, bo o różnych wydarzeniach, które tam są organizowane, informujecie na bieżąco.
0: Tak, na bieżąco. Mamy i Facebooka, i Instagrama. Można znaleźć, wpisując dom.liter, także bardzo proste do zapamiętania. Mogę powiedzieć, że oprócz tych spotkań autorskich, które staramy się z taką częstotliwością organizować raz, dwa razy w miesiącu, odbywają się też u nas warsztaty. I to są warsztaty zarówno skierowane do osób dorosłych, z pisania prozy, takie prowadzi u nas Marta Kłacz-Kocot. Były też warsztaty pisania, no można powiedzieć, reportażu. Prowadził je u nas Mikołaj Grinberg, który specjalnie przyjeżdżał do nas do Bydgoszczy co jakiś czas, także bardzo duże nazwisko też. Ale mamy też super ofertę warsztatów takich, no około literackich, bo to jest czytanie książek, później takie warsztaty, w drugiej części zawsze się odbywają takie warsztaty plastyczne, różne. I je organizuje Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, która zresztą jest doskonale znana, myślę, że w Bydgoszczy jako właśnie organizatorka tego typu wydarzeń.
1: Czyli i coś dla dorosłych, i coś dla tych trochę młodszych czytelników, albo przyszłych czytelników.
0: Tak, staramy się. Ja myślę, że jakby stwarzanie takich sytuacji, w których dziecko może zetknąć się z książką. Ja myślę, że też w domu też rodzice czytają książki dzieciakom, ale myślę, że jakby zwiększanie ilości tego typu wydarzeń, czy możliwości właśnie zetknięcia się najmłodszych z książką jest no na pewno wartościowe, ale przede wszystkim jakoś może zaprocentować na przyszłość.
1: A możecie też stać się współautorami czyjegoś sukcesu, bo na przykład u was na warsztatach ktoś uczył się pisać, a potem zostanie znakomitym, docenianym autorem powieści, albo
0: może tak być.
1: Grafikiem, rysownikiem i będzie w bajkach rysował.
0: Może tak być, może w kimś zaszczepimy coś takiego.
1: Super, dziękuję za rozmowę. Fajnie, że takie miejsce mamy w Bydgoszczy.
0: Bardzo dziękuję.
1: A moim gościem w programie Tydzień w Bydgoszczy była Emilia Walczak z Miejskiego Centrum Kultury i z domu Liter, jedynego takiego miejsca w Polsce.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Kto mieszka w Bydgoszczy? Ile osób tak naprawdę mieszka w Bydgoszczy? I co myślimy o swoim mieście? To tylko kilka z tematów, których nie zabraknie w programie Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska, zapraszam, będzie dużo miłości do naszego miasta.
3: Jestem zakochana w tym mieście, myślę, że niepoprawnie.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Ilu mieszkańców ma Bydgoszcz? Okazuje się, że zależy kto i jak liczy. Bo według Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2024 roku Bydgoszczan było 324 043 osoby. Szacowana rzeczywista liczba mieszkańców według badań Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednak aż o 50 tysięcy wyższa. Zdaniem prezydenta Rafała Bruskiego, który na jednej z sesji Rady Miasta omawiał raport o stanie miasta, w którym to znalazły się dwie liczby mieszkańców, liczenie przez GUS liczby mieszkańców jest prowadzone archaicznymi metodami, dlatego Bydgoszcz poprosiła o pomoc naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego. We Wrocławiu też wyszło, że mają o 180 tysięcy więcej mieszkańców niż podaje Główny Urząd Statystyczny. GUS podaje też, że na 100 bydgoszczan przypada 114 bydgoszczanek. W wieku przedprodukcyjnym jest ponad 50 tysięcy osób, w wieku produkcyjnym ponad 184 tysiące, a w wieku poprodukcyjnym ponad 89 tysięcy. Z tego raportu dowiadujemy się też o tym, w jaki sposób działa w naszym mieście polityka społeczna, jak wygląda wygląda opieka nad dzieckiem i wsparcie rodzin, a Bydgoszcz jakiś czas temu została doceniona przez duże rodziny, na przykład jako miasto, które wspiera rodziny z większą ilością dzieci. Miasto dba też o seniorów. Powstają miejsca, w których seniorzy mogą się spotykać, mogą się uczyć i nie mówię tu o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ale o takich osiedlowych klubach, w których seniorzy mogą się spotykać. Bydgoszcz jest też miastem, które doskonale rozwinęło już swój program obywatelski. Rokrocznie w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłaszają mnóstwo projektów, coraz więcej osób na te projekty głosuje, a potem dzięki temu i dzięki temu, że miasto przekazuje od kilku lat już blisko 16 milionów złotych na takie inwestycje, powstają w mieście nowe place zabaw, tężnie, dzięki budżetowi obywatelskiemu rewitalizowane są też okolice kanału i brdy. Mamy też na przykład potańcówki nad kanałem, czyli wracamy do tego, co było przed laty. Bydgoszcz jest dobrym miejscem do życia, to też pokazują różne badania przeprowadzane wśród mieszkańców Bydgoszczy. To też dobre miejsce do pisania tu książek. Bydgoszcz jest też znakomitym bohaterem książek i o tym w programie Tydzień w Bydgoszczy za moment będziemy rozmawiać. Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: To jest miasto, które ma tyle tajemnic, tak bogatą historię i tyle mrocznych zakamarków, w których różne złe rzeczy mogą się dziać, a mogą się przydarzyć. Wspaniale nam się współpracuje.
1: To miasto, to rzecz jasna Bydgoszcz, a w programie Tydzień w Bydgoszczy będziemy gdzieś rozmawiać o tym, jak pisze się książki, których akcja dzieje się w Bydgoszczy, ba, w których Bydgoszcz jest jedną z głównych bohaterek powieści. Moim gościem jest Hanna Szczukowska-Białys, bydgoszczanka, która pisze kryminały, których akcja dzieje się w latach 90. w Bydgoszczy. Tej Bydgoszczy, którą niektórzy z nas doskonale pamiętają, inni trochę mniej, a inni poznają ze wspomnień swoich bliskich albo właśnie z takich książek.
2: O tym się mówi.
1: Czy Bydgoszcz jest dobrym miejscem jako tło do kryminałów?
3: Bydgoszcz jest fantastycznym miejscem, ale nie tylko jako tło, ale nawet jako główny bohater w moim odczuciu do powieści kryminalnych. I ja ten potencjał Bydgoszczy widziałam tak naprawdę od kiedy przyszedł mi pomysł, żeby spróbować swoich sił w pisaniu. Wiedziałam, że to tutaj na pewno osadzę ten pierwszy cykl kryminalny, który chciałam napisać. I Bydgoszcz mi się bardzo odwdzięczyła. To jest miasto, które ma tyle tajemnic, tak bogatą historię i tyle mrocznych zakamarków, w których różne złe rzeczy mogą się dziać, a mogą się przydarzyć. Wspaniale nam się współpracuje.
1: Tyle, że w twoich książkach to jest Bydgoszcz sprzed lat, nie ta Bydgoszcz dzisiejsza. Dlaczego?
3: Myślę, że Bydgoszcz końca lat 90. była jeszcze wdzięczniejszym miejscem. Dzisiaj to miasto przeszło ogromną zmianę, przemianę. Starówka jest przepiękna, jest to miasto nowoczesne, coraz bardziej otwarte. Po wejściu do Unii Europejskiej myślę, że zmieniło nie tylko swój wizerunek, ale też trochę mentalność. Natomiast koniec lat 90. to jest taki moment, nie tylko dla Bydgoszczy, dla większości miast w Polsce, który nie był kolorowy. Był takim momentem tuż po przemianie. Różne rzeczy się działy. Były porachunki gangsterskie, było takie zachłyśnięcie zachodem, dużo ogromnych zakładów upadało, prywatyzacja i tak dalej. I myślę, że to jest też taki ciekawy moment, żeby opisywać nie te ogromne zmiany, które dochodziły, nie tę politykę, gospodarkę, ale życie zwykłych ludzi. Jak oni się w tym odnajdywali, to był ogromny przełom i zmiana i trzeba było za tym nadążyć, dostosować się do nowych warunków i to mnie ciekawi.
1: Ale bazujesz jednak na wspomnieniach i swoich, no i pewnie bliskich czy znajomych osób, no bo to parę lat minęło.
3: Parę lat minęło, no niedługo już 30-lecie będzie od pierwszego Bondysa, więc od umieszczenia akcji, więc jest to szmat czasu. Nam się też tak wydaje, że te lata 90. były całkiem niedawno.
1: No, już to przed chwilą, nie?
3: A niestety czas mija i są to już prawie 3 dekady i naszym dzieciom, czy dzisiejszej młodzieży bardzo trudno już zrozumieć, w jaki sposób się wtedy żyło i funkcjonowało. Ja też mam taką podróż sentymentalną, bo to jest moje dzieciństwo, moja szkoła podstawowa i chętnie do tego wracam, w jaki sposób wtedy funkcjonowałam, jaką miałam perspektywę, oczywiście zupełnie inną niż spojrzenie osoby dorosłej, jakie miałam problemy i to jest też dla mnie takie ciekawe doświadczenie.
1: No jest też ten sentyment. Wiele osób gdzieś z sentymentem mówi o byłym Zachemie.
3: Tak, no byłym Zachemie czy jakimkolwiek innym zakładzie, w którym każdy kogoś znał, kto pracuje, albo miał kogoś z rodziny, albo może bywał. I dlaczego tak chętnie wracamy do czasów, które minęły? Bo kojarzą nam się z młodością, kojarzą nam się z beztroską dzieciństwa, kojarzą nam się z pierwszymi zauroczeniami, przyjaźniami, jakimiś przygodami, wycieczkami szkolnymi i tak dalej. Czasami te wspomnienia oczywiście nie są takie wesołe, ale tak czy owak miałam wiele rozmów z osobami starszymi, które przeżyły naprawdę traumatyczne przeżycia, czy moja babcia, która przeżyła obie wojny. Mimo wszystko ona lubiła wracać do czasów dzieciństwa. To jest niesamowite. Jej dzieciństwo dalekie było od beztroskiego i szczęśliwego, a mimo to ona najbardziej lubiła ten okres w swoim życiu. Jest coś takiego, że jako dziecko jesteśmy pozbawieni tych problemów życia dorosłego i ja sobie też tak wracam. Dzięki Bontesowi.
1: To jest takie ciekawe połączenie, bo z jednej strony kryminalne zagadki, no jednak trochę tam tych zbrodni jest, a z drugiej strony właśnie ten sentyment do naszego ukochanego miasta, bo jednego jestem pewna po przeczytaniu kolejnej książki twojego autorstwa, tak jak ja kochasz Bydgoszcz.
3: Tak, jestem zakochana w tym mieście, myślę, że niepoprawnie, ale jeśli chodzi o ten patriotyzm lokalny, to jest faktycznie we mnie na pewno i nie wiem, czy on też nie rośnie z wiekiem.
1: Ale też jest tak, że tą swoją miłość do Bydgoszczy przelałaś właśnie w komisarza Marka Bondysa, bo on też bardzo lubi to nasze miasto.
3: Tak, no on ma też taki duży obiektywizm, jeżeli można być obiektywnym w swoich uczuciach, bo on zna wady Bydgoszczy. On wie, że to nie jest miasto kolorowe, zwłaszcza na końcu lat 90. idealne. Zna przywary, wady tego miasta, mroczne zakamarki, gdzie lepiej się nie zapuszczać po zmroku, ale mimo wszystko widzi taki urok i takie zalety tego miasta, że nie chce się stamtąd wyprowadzać.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. W programie Tydzień w Bydgoszczy rozmawiamy dziś o Bydgoszczy jako bohaterce książek. No, powstaje coraz więcej albumów o Bydgoszczy, książek historycznych, wspominkowych, ale powstaje też coraz więcej książek obyczajowych. Powstają też kryminały, których akcja dzieje się w Bydgoszczy. Moim gościem jest Hanna Szczukowska-Białys, autorka serii z komisarzem Markiem Bondysem. To on w latach 90. ścigał w Bydgoszczy groźnych przestępców. Dzięki tym książkom przypominamy sobie Bydgoszcz sprzed lat, ale dzięki tym książkom i dzięki temu, że autorka przykłada ogromną wagę do tego, by tam się naprawdę wszystko zgadzało i wykorzystuje wspomnienia osób, które doskonale pamiętają Bydgoszcz sprzed lat. Osoby spoza naszego miasta mogą poznać Bydgoszcz z zupełnie innej strony. Rozmawiamy tu jako bydgoszczanki o tej Bydgoszczy, która jest jednym z bohaterów twoich książek. A jak jest z odbiorem tych książek przez czytelników z zupełnie innych, odległych zakątków naszego kraju?
3: Te relacje, które do mnie przychodzą, czy osoby, które piszą po lekturze, czy to z takich pobliskich województw dookoła kujawsko-pomorskiego, czy zupełnie z dalszych miejsc, ten wydźwięk jest jeden, że oni poznają Bydgoszcz dzięki tym książkom, odkrywają i nawet jeżeli ktoś zna Bydgoszcz z jakiegoś powodu, przyjeżdżał tu w jakimś konkretnym celu, to mimo wszystko jest w stanie dowiedzieć się czegoś więcej i to jest też taki mój cel osobisty. Nie chcę tego jakoś górnolotnie nazywać, ale jest to jakaś taka moja mała misja, którą sobie nałożyłam przy pierwszej części, żeby pokazać to miasto, opowiedzieć o nim i też może zachęcić kogoś, żeby odwiedził Bydgoszcz.
1: Czyli rozumiem, że w kolejnych książkach ta Bydgoszcz też będzie odgrywała bardzo ważną rolę, ale nie tylko Bydgoszcz, bo też miasteczka wokół Bydgoszczy.
3: Bydgoszcz jest siłą rzeczy powiązana z wszystkimi miejscowościami dookoła. Albo część osób dojeżdża do pracy, albo tam mieszka, albo ma rodzinę, albo ma działkę, albo jakikolwiek inny powód jest, dla którego ta migracja ludności następuje, czy przemieszczanie się codzienne. No i jesteśmy jednym organizmem. Ja nie mogę pisać o samej Bydgoszczy, nie uwzględniając tych okolicznych miasteczek, bo jesteśmy jedną metropolią i jest to połączone, są naczynia połączone, jeden krwioobieg, który funkcjonuje. A też są to przepiękne miejsca, które mimo, że są małe, mimo, że są może niekoniecznie po drodze, są naprawdę warte zobaczenia.
1: Marek Bondys w jednej z książek pojechał do Chełna i sam się przyznał, że tyle lat tu mieszkam, a nigdy tu nie byłem, a to takie ładne miejsce.
3: Tak, to jest takie miasteczko, które faktycznie jest bardzo mało odwiedzane. Jeden z czytelników do mnie napisał, czy Marek Bondys może pojechać do Chełna. A ja akurat szukałam miejsca, gdzie może pojechać w jakimś konkretnym celu i stwierdziłam, że dlaczego nie, to jest świetny pomysł i tak jak Marek Bondys o Chełmie nie wiedziałam za dużo, ale sprawdziłam, zobaczyłam, co tam może być ciekawego. Pojechałam do Chełna i uznałam, że tak, to jest dobry pomysł i bardzo dziękuję temu panu.
1: Pomyślałam właśnie, że są autorzy, którzy skupiają swoje książki w konkretnych miejscach, a potem sami czytelnicy tworzą tam szlak, prawda, tropem komisarza takiego albo komisarza takiego. To może w Bydgoszczy też będziemy mieli taki szlak tropem komisarza Marka Bondysa.
3: To są takie pomysły, które zawsze bardzo cieszą autorów, no bo to już jest taki hołd wobec autora od czytelników. Ja w zeszłym roku miałam przyjemność poprowadzić spacer z bydgoszczanami śladami dwóch pierwszych części i już to było dla mnie takie wzruszające. fascynujące i ekscytujące, że oglądaliśmy te miejsca, gdzie tutaj jakieś właśnie zwłoki leżały, tudzież gdzie Marek Bondys przychodził i te kilkadziesiąt osób chciało ze mną przejść, poświęcić niedzielne czy sobotnie popołudnie, aby tak spędzić czas. Czytaliśmy sobie fragmenty, które właśnie dzieją się w tym miejscu. Mnie najbardziej cieszyło to, że duża część osób opowiadała, z czym im się kojarzy ten miejsce, co oni tu przeżyli, jak oni to wspominają. Mam wrażenie, że stało się coś takiego dla mnie, co wymknęło się już poza ramy książki. Taka grupa się stworzyła osób, których te książki połączyły, ale to ewoluowało jeszcze w taką dalszą stronę i to jest dla mnie piękne.
1: Czy kilka lat temu, nie wiem, tak na poważnie usiadłaś do komputera czy maszyny do pisania?
3: Do komputera.
1: I powstała ta pierwsza książka z komisarzem Bondysem. Myślałaś, że to się tak pięknie rozwinie? Że będziemy rozmawiać o każdej kolejnej książce, że czytelnicy będą chcieli tych spotkań z tobą i że będą na spotkaniu z nową książką pytać, a kiedy następna?
3: Ja oczywiście nie wiedziałam, co się wydarzy i ten strach i ekscytacja były. Nie miałam pojęcia, dokąd ta przygoda mnie zaprowadzi, ale myślę, że mam w sobie taką nutę marzycielki. I ja miałam takie marzenia, że wizualizacje, że właśnie będę podpisywać książki, albo że może one się pojawią w głównych księgarniach, może będę miała spotkania autorskie. Jakie to by było wspaniałe.
1: I jest.
3: I to się spełniło. I to są też cele, które myślę prowadzą mnie. Ja mam swój cel, ja je widzę, ja cały czas nowe sobie tworzę. I mam takie poczucie, że jak opowiadałam na początku mojemu mężowi, jeszcze wtedy nie mężowi, czy moim bliskim, że ja chcę być autorką kryminałów i ja będę, mi się to uda. Mam nadzieję, że zrobię wszystko, żeby tak było. I bardzo bym tego pragnęła. To oni mi oczywiście kibicowali, ale wiem, że na samym początku patrzyli z takim lekkim przymrużeniem oka. Że może będzie tak, że po połowie książki stwierdzę, że już nie mam czasu, że już nie mam siły. Pierwsza książka jest o tyle trudna, że nie ma żadnej gwarancji, co się dalej wydarzy. To jest niewiadoma. Ją się napisze i nie wiadomo, czy ktokolwiek będzie chciał ją wydać, czy ktokolwiek będzie chciał ją czytać. A to są setki godzin pracy. I myślę, że bardzo łatwo o taki przypływ frustracji, który zablokuje.
1: Frustracji nie było, za to jest spełnione marzenie. Super, no marzenia są po to właśnie, żeby je spełniać. Dziękuję za rozmowę i dziękuję za to, że tak bardzo promujesz to nasze piękne miasto. Pięknie opisujesz Bydgoszcz sprzed lat, ale kiedy rozmawiamy, to opowiadasz ładnie też o tej Bydgoszczy, którą mamy dziś.
3: Bardzo dziękuję za zaproszenie i zawsze bardzo chętnie przyjdę do bydgoskiej stacji i porozmawiam.
1: A moim gościem w programie Tydzień w Bydgoszczy była bydgoszczanka Hanna Szczukowska-Białys, autorka powieści kryminalnych, których akcja dzieje się w latach 90. w Bydgoszczy.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Nie musi jak modelka przygotowywać się do każdego zdjęcia. Nie musi jak paw stroić piórek, by na tych zdjęciach wyglądać pięknie. Po prostu piękno zawsze jest. Czy Bydgoszcz to jest dobre miasto do fotografowania?
4: Tak.
1: Program Tydzień w Bydgoszczy, Beata Korzeniowska, zapraszam. O Bydgoszczy na fotografiach będziemy dziś rozmawiać. Bądźcie z nami.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Jakiś czas temu wpadł mi w ręce przepiękny opis Bydgoszczy, zachęcający do przyjazdu do naszego miasta, zamieszczony na internetowych stronach Wód Polskich. Po przeczytaniu tego zaproszenia do Bydgoszczy, naprawdę myślę, że niewiele osób będzie zwlekać z przyjazdem do naszego miasta. W końcu Bydgoszcz nazywana jest polską Wenecją i to właśnie tutaj rzeka Brda i kanał bydgoski tworzą niepowtarzalny klimat, który z roku na rok przyciąga coraz więcej odwiedzających. My mieszkając tu doskonale wiemy, że spacer wzdłuż bulwarów, rejs tramwajem wodnym, a nawet kajakowanie po centrum miasta to tylko ułamek atrakcji, jakie serwuje nam nasze piękne miasto. Bydgoszcz przyciąga coraz bardziej turystów i przyciąga ich nad wodę, a przyciąga też za sprawą cudownych zdjęć naszego miasta, które pojawiają się w sieci. Pojawiają się też na przykład w grze Monopoly, tej bydgoskiej. I to właśnie tam znalazły się fotografie pani Justyny Szalongowskiej. To bydgoszczanka z niesamowitą pasją, która kocha nasze miasto i uwielbia pokazywać miejsca, które być może my, nawet mieszkając tutaj, dopiero pierwszy raz zobaczymy na jej zdjęciach.
4: Jestem mieszkanką Bydgoszczą, można powiedzieć, od urodzenia.
1: Chodzę po mieście z aparatem fotograficznym, bo kocham nasze miasto, robię piękne zdjęcia.
4: Dużo właśnie spaceruję, dużo chodzę, nie tylko z aparatem, ale również z dronem. No i fotografuję to, co nas tutaj otacza w naszym mieście i staram się pokazać je od jak najpiękniejszej strony. Staram się pokazać jakieś takie nowe spojrzenie również, nie banalne, także no...
1: Kocham nasze miasto, musi pani od tego też zacząć, że pani kocha Bydgoszcz i pani oczami ta Bydgoszcz widoczna na zdjęciach jest jeszcze ładniejsza niż ta, którą chyba znamy na co dzień, ale musimy wyjść od tego, że poznałyśmy się jakiś czas temu, kiedy wygrała pani konkurs i była pierwsza wystawa z pani zdjęciami. Chwilę później sensacja, pani zdjęcia zaczęły pojawiać się na internetowych stronach w Bydgoszczy. Potem okazało się, że kiedy powstała bydgoska wersja gry Monopoly, to właśnie pani zdjęcia znalazły się w tej grze. To też ogromny sukces. A dzisiaj przychodzi pani do mnie z przepięknie wydanym albumem Bydgoszcz Wodne Impresje. Piękny album, mnóstwo, ile tam jest zdjęć?
4: Około 160. W takim dosyć dużym formacie, również takie rozkładówki. Także na pewno jest to format, który pozwala wydobywać różne szczegóły i inaczej się zupełnie ogląda niż zdjęcia w internecie czy na komórce.
1: Pani Justyno, czy pani myślała, że ten sukces przyjdzie do pani tak szybko i że nagle wszyscy będą odmieniać pani imię i nazwisko przez wszystkie przypadki, mówiąc o Bydgoszczy i o zdjęciach Bydgoszczy?
4: No, zupełnie się nie spodziewałam.
1: A propozycja, aby pani fotografie znalazły się w tej grze, którą dzisiaj może sobie kupić każdy w Polsce albo za granicą, robić biznesy w Bydgoszczy i tam oglądać też pani zdjęcia. Jak to było? Kto zadzwonił?
4: Miasto się do mnie zwróciło z propozycją wzięcia udziału w tym projekcie. Oczywiście zgodziłam się z miłą chęcią i no, z dużym zaskoczeniem, że akurat moje zdjęcia zostały wybrane i praktycznie wszystkie zdjęcia w tej grze to są mojego autorstwa, więc no, to był dla mnie ogromny sukces, ogromne wyróżnienie, no taki zupełnie niespodziewany.
1: Ale nie spoczęła pani na laurach, bo pani cały czas oczywiście chodzi po mieście, robi pani te zdjęcia, odkrywa pani Bydgoszcz, być może niektórym nieznaną, sobie też pewnie czasami jeszcze nieznaną, bo na pewno są takie zakamarki, w które pani zajrzała ostatnio po raz pierwszy w życiu.
4: To się zgadza. To myślę, że w ogóle fotografia to jest uzależnienie, można powiedzieć, i nawet jeżeli się na chwilę odłoży ten aparat, bo są takie chwile nieraz, mam dość, może sobie zrobię przerwę, to jednak tęskni się do tych wędrówek, do tych podziwiania właśnie tego piękna, które nas otacza. No i się wraca do tego.
1: Albo kiedy pani idzie bez aparatu fotograficznego i nagle widzi pani piękne światło, piękne ujęcie, to co telefonem?
4: No zdarza mi się również, ale to już tam raczej rzadko. No żałuję wtedy, że nie mam aparatu przy sobie na pewno.
1: Czy Bydgoszcz to jest dobre miasto do fotografowania?
4: Tak. W każdym miejscu, w każdym mieście, czy w każdej miejscowości można znaleźć takie miejsca, takie ciekawe jakieś obiekty, które można fotografować.
1: A coś nas może wyróżnia na tle innych miast? Dlaczego nie chodzi pani z aparatem po Gdańsku, Toruniu albo Opolu?
4: Czasami jak jestem na wyjeździe, to chodzę.
1: Ale Bydgoszcz ładniejsza.
4: Ale Bydgoszcz jest, no ma swoją specyfikę na pewno i to nas wyróżnia. Wiele osób mówi, że jest nie za duże, nie za małe to miasto, więc no takie w sam raz jakby. Ta ilość turystów oczywiście się zwiększa z roku na rok, ale nie są to takie tłumy jak na przykład latem powiedzmy w Trójmieście. Mi się wydaje, że żyje się tutaj na pewno przyjemniej i też można odkrywać różne miejsca właśnie z aparatem.
1: Pani fotografie już rozprzestrzeniły się na cały świat. No internet to jest jednak cudowne miejsce, gdzie można pokazywać swoją twórczość, ale ten album z pani zdjęciami też od jakiegoś czasu jest dostępny. Jakie ma pani informacje zwrotne na temat tych zdjęć i na temat samej Bydgoszczy, jaką pani pokazuje?
4: No dużo mam pozytywnych informacji zwrotnych. No ludzie są zachwyceni w sumie. Również samą Bydgoszczą często zaskoczeni. Osoby, które jakby oglądają na bieżąco zdjęcia w grupach, to może to zaskoczenie nie jest tak duże, ale są takie też osoby, które generalnie nie wędrują po Bydgoszczy, nie robią zdjęć, to dla nich ta Bydgoszcz właśnie pokazana w ten sposób jest na pewno zaskakująca. Odkrywają właśnie miejsca, w których nigdy nie byli nawet.
1: A mieszkają tu całe życie.
4: A mieszkają tutaj, tak, zgadza się.
1: A takie osoby w ogóle z zewnątrz, które nawet może nie wiedziały, gdzie ta Bydgoszcz dokładnie na mapie jest i nagle oglądają zdjęcia pięknego miasta nad wodą. Może przyjeżdżają do Bydgoszczy, może proszą o to, by pani podesłała im jeszcze więcej miejsc albo propozycji, gdzie warto zajrzeć, kiedy już w końcu tu przyjadą.
4: Tak, przyjeżdżają. Też dostaję takie informacje, że przyjechali właśnie, bo widzieli moje zdjęcia i Bydgoszcz tak bardzo mi się spodobała. Na przykład jakoś tak było na początku roku, dostałam informację od pani, która właśnie przyjechała na ten czas Sylwestra, Nowego Roku. Mówi, właśnie spędziła tam czas w Bydgoszczy i bardzo jej się podobało. A to to właśnie też dzięki temu, że gdzieś tam obserwuje moją stronę i mogła pooglądać właśnie te zdjęcia Bydgoszczy, także na pewno myślę, że zachęcają do przyjazdu tutaj.
1: W programie Tydzień w Bydgoszczy moim gościem jest dziś Justyna Szalongowska, bydgoszczanka, fotograf z pasją, autorka zdjęć do bydgoskiej wersji gry Monopoly, ale też autorka albumu Bydgoszcz Wodne Impresje, no bo właśnie ta woda w naszym mieście to jest coś, czego być może my, mieszkając tu od lat, nie doceniamy, ale dla turystów, dla osób, które przyjeżdżają po raz pierwszy do naszego miasta, Wyspa Muiska, Kanał Bydgoski, Brda, to jest coś, co zachwyca. No niewiele miast w Polsce może się pochwalić rzeką w centrum miasta i taką piękną, zieloną wyspą, jaką jest nasza Wyspa Muiska. Kiedy dodasz do tego też zawody, które odbywają się na Brdzie, na przykład Woda Bydgoska, czyli jedyne w Polsce zawody pływackie odbywające się w rzece, albo Wielka Wioślarska, która od lat przyciąga wioślarzy, w tym wyścig osad Oxford i Cambridge. To nie ma się co zastanawiać. Warto zachęcać do przyjazdu do Bydgoszczy i warto zachęcać do podziwiania i odkrywania być może swojego miasta na nowo. A w programie Tydzień w Bydgoszczy już za moment o tym, jak spełnia się marzenia, jak dzięki kilku zdjęciom pokazanym publicznie otworzyła się przed bydgoszczanką niesamowita szansa na to, by pokazać swoje fotografie całemu światu.
2: Tydzień w Bydgoszczy. Bydgoszczanie z pasją.
1: Pani Justyno, czy fotografia to jest pani praca, czy to jest pani pasja?
4: To jest moja pasja. Od lat w sumie.
1: A czy trudno było pokazać publicznie swoje pierwsze zdjęcia?
4: Chyba nie. Nie miałam jakichś takich większych oporów. No może troszkę taka nieśmiałość. Te grupy jednak są przyjazne, nie ma tak jakichś takich, nie wiem, negatywnych odzewów dużo. Więc myślę, że to też zachęca do publikacji.
1: Zachęca do dalszego spacerowania po mieście.
4: To na pewno.
1: Aparatem. Są takie ulubione miejsca, które pani najbardziej lubi fotografować?
4: No to na pewno te wszystkie miejsca, które są nad wodą. Dla mnie sercem Bydgoszczy jest na pewno Wyspa Muńska i to otoczenie. Młynówka również, te urokliwe nasze mosteczki nad Młynówką. No oczywiście też zaglądam nad kanał często, nasze piękne parki. Także myślę, że sporo jest takich miejsc, ale takim chyba najbardziej ulubionym miejscem to jest właśnie to Wyspa Muńska i to otoczenie.
1: A jest coś trudnego do pokazania na fotografii w Bydgoszczy? Czy jest jakieś takie miejsce, w które pani poszła raz, drugi, dziesiąty i to ciągle nie jest to na tym zdjęciu.
4: Spaceruję też ostatnio po ulicach, na przykład Śródmieścia. Mamy piękne kamienice, ale też właśnie przymierzam się jakby do tego tematu od dłuższego czasu, ale trudno je czasami wyeksponować ze względu na przykład na stojące, parkujące tam samochody. To mi trochę przeszkadza, więc...
1: Trzeba by poprosić, żeby się przestawili. Albo też niektóre kamienice piękne, a obok no jeszcze stoi taki koszmarek, który wymaga remontu i wtedy pewnie też trudno zrobić takie zdjęcie.
4: No czasami też zdarzało mi się fotografować takie kamienice, bo można jakby pokazać ich piękno mimo tego, że są w jakiś sposób jeszcze tam powiedzmy zaniedbane, ale myślę, że się doczekają swojej rewitalizacji, więc liczę na to.
1: Czyli nawet z tymi koszmarkami Bydgoszcz to nie jest Brzydgoszcz?
4: Nie, absolutnie nie.
1: Pani Justyno, ma pani jakieś marzenia związane z fotografią? Bo one się na razie to spełniają jedno po drugim, prawda? Już wszyscy wiedzą, kim jest pani Justyna Szalongowska. Wszyscy wiedzą, że w grze Monopoly można zobaczyć pani zdjęcia. Jest teraz piękny album. Pani nadal chodzi po mieście z aparatem. To co, jakie teraz marzenia?
4: Największym moim marzeniem było właśnie wydanie tego albumu.
1: No długo pani musiała chodzić za wydawnictwem, żeby zechciało wydać ten album?
4: Spotkałyśmy się kiedyś właśnie z Ewą Stadnicką, rozmawiałyśmy na temat zdjęć, ja właśnie powiedziałam o tym, że moim marzeniem jest wydanie tego albumu. Chyba tak z rok później się spotkałyśmy i właśnie tutaj wydawnictwo zaproponowało mi wydanie tego albumu, także bardzo się ucieszyłam. W sumie to nie trwało tak długo.
1: Ja zapytałam trochę przekornie, czy pani musiała długo za nimi chodzić, bo to jest wydawnictwo, które uwielbia tych naszych bydgoskich twórców. Te osoby, które fotografują Bydgoszcz, te osoby, które pasjonują się historią naszego miasta. I te albumy, one cieszą się przecież ogromną popularnością, nie tylko wśród bydgoszczan.
4: To się zgadza, tak. To są ludzie, którzy też pasjonaci również i myślę, że jak tak pasjonat pasjonata spotka, to zawsze się dogada i no to była dla mnie wspaniała współpraca, także będę na pewno ją przez lata wspominać bardzo mile.
1: To taka krótka rada dla osób, które przyjadą do Bydgoszczy ze swoim aparatem fotograficznym, będą chciały zrobić piękne zdjęcia z takiego weekendu u nas albo z jakiegoś dłuższego pobytu u nas, gdzie mają pójść, pstryknąć kilka fotek, by potem zachwycać i siebie, i wszystkich, którym będą te zdjęcia pokazywać.
4: Jak ktoś mnie pyta właśnie, jakie miejsca odwiedzić, no to głównie oczywiście polecam moją ulubioną wyspę Młyńską, bulwary nad Brdą, w ogóle Stare Miasto, nasze piękne parki, kanał bydgoski. Warto zajrzeć też oczywiście do Fordonu, który też nam pięknie jest praktycznie z roku na rok. Myślęcinek również. Wiele jest takich ciekawych miejsc, no, ale to są takie, można powiedzieć, Bydgoszcz w pigułce.
1: Czasami pojawia się gdzieś taki zarzut, że Bydgoszcz to takie bardzo zabetonowane miasto. Na pani fotografiach to miasto jest zielone.
4: Myślę, że najlepiej widać to, jak zielonym miastem jest Bydgoszcz z lotu ptaka.
1: No właśnie, bo pani powiedziała, że z dronem pani też spaceruje.
4: Tak, tak. Latam dronem i chyba tak jak z tego, co może z ziemi nie widzimy, bo dużo osób właśnie mówi o Starym Rynku, że to jest taka betonoza, no ale przecież dookoła jest tak mnóstwo zieleni, sama Wyspa Młyńska, czy właśnie parki, i doskonale to widać właśnie na tych zdjęciach z drona.
1: Gdzie można zobaczyć o pani zdjęcia, te, które nie trafiły do tego albumu?
4: Na grupach naszych bydgoskich tutaj fotograficznych, ale również na moim profilu na Instagramie i na stronie na Facebooku.
1: Powiedziała pani, że w tym albumie jest około 160 zdjęć, a pewnie pani w swoim archiwum ma ich tysiące? Dziesiątki tysięcy?
4: No robię bardzo dużo zdjęć, no na pewno to już idzie w tysiące. Z tym, że wybieram z takiego spaceru czasem jedno zdjęcie, czasem dwa, czasem żadnego, więc tych takich moich ulubionych, takich moich perełek, no nie ma aż tak dużo.
1: Ale pewnie to był nie lada problem wybrać 160 z tych wielu dobrych.
4: No może powiem, że album miał być nieco mniejszego formatu, ale rozrósł się do tego rozmiaru 248 stron, bo no ciężko było odrzucać niektóre zdjęcia.
1: Nie spoczywa pani na laurach. Będzie pani robić następne zdjęcia, być może pojawi się kolejny album?
4: No tego nie wiem, jeżeli będzie taka okazja.
1: Trzymam kciuki, pani Justyno. Cudownie rozwinęła się ta pani kariera i najpiękniejsze jest to, że to nadal jest pasja.
4: Tak, tak.
1: Niech nie słabnie, niech ta miłość do naszego miasta też nie słabnie. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Mówi się, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko albo szczęśliwe dzieci, a szczęśliwe miasto to w takim razie szczęśliwi mieszkańcy. Czy rzeczywiście tak jest? Bydgoszcz znalazła się w gronie najbardziej szczęśliwych miast na świecie. Jesteśmy w rankingu Happy City Index 2025, o tym, na którym miejscu na świecie i na którym miejscu w Polsce, bo kilka polskich miast w tym rankingu też się pojawiło. Już za moment w programie Tydzień w Bydgoszczy.
5: Jedno z nowoczesna.
6: Powiedziałam może różnorodność, ale gdyby tak powiedzieć żartobliwie, to chaos, w pozytywnym sensie.
7: To jest piękne miasto, które warto odwiedzać.
1: Będzie o szczęśliwej Bydgoszczy, ale będzie też o Bydgoszczy trochę pechowej, bo choć od lat organizujemy wielkie rowerowe święto, czyli wyścig o tytuł rowerowej stolicy Polski, no to jakoś nigdy tego tytułu zgarnąć nam się nie udało. W programie Tydzień w Bydgoszczy porozmawiamy z rowerzystami o tym, jak się jeździ po naszym mieście, czy ścieżek już mamy wystarczająco. Wystarczającą ilość, czy może jeszcze warto byłoby coś zbudować? Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: To warto wiedzieć o Bydgoszczy.
1: Bydgoszcz jest jednym z najszczęśliwszych miejsc na świecie. Znaleźliśmy się w rankingu Happy City Index opracowanym przez londyński Instytut for Quality of Life. W zestawieniu ujęto 200 miast. Bydgoszcz jest jednym z kilku polskich miast, które też wzięto pod uwagę. Jesteśmy na 161 miejscu na świecie, ale na 6 w Polsce. Czy rzeczywiście sami mieszkańcy uważają, że Bydgoszcz jest szczęśliwym miastem? Czy dobrze nam się tu żyje? Co jeszcze należałoby poprawić? Bo w tym rankingu oceniano zarządzanie miastem, środowisko, mobilność, rozwój ekonomiczny, politykę społeczną, opiekę zdrowotną i warunki do życia. Najwyższe noty Bydgoszcz uzyskała za aktywność obywatelską i poziom kultury.
8: Czy jesteś szczęśliwy jako student Bydgoszczy?
5: Bardzo jestem szczęśliwy. Bardzo fajne miasto, super ludzie, tylko trochę z randkowaniem słabo, trzeba szukać po Wrocławiu, ale tak ogólnie to no wszędzie blisko, fajne eventy Bydgoszczy organizuje i darmowe, co jest myślę super wiadomością dla studentów.
8: Tak, jestem tutaj bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona, po prostu można powiedzieć, że się zakochałam w tym mieście.
9: Mogę uznać, że tak i to nawet bardzo.
8: Tak, bardzo.
1: Czy żyje się pani szczęśliwie w Bydgoszczy?
10: Tak, bardzo.
1: A dlaczego?
10: Bo się urodziła w tym mieście, skończyłam szkołę. Pracuję, coraz piękniejsze jest. Tak, bo znalazłam tutaj miłość swojego życia oraz poznałam fantastyczne zwierzęta, jakimi są jamniki.
11: No chyba jestem, bo co mam powiedzieć, jak ja tu mieszkam już 75 lat.
12: Oczywiście, że tak, chociaż mieszkam tu rozwedzia. No po prostu to miasto mi się podoba i teraz w tej nowej dzielnicy Fordonie tak samo jest bardzo ładnie, chociaż brakuje miejsca do rozrywek.
13: Jestem, jest tu pięknie, nie? Piękny Fordon, lasy, rzeki dookoła.
14: Czy jesteśmy szczęśliwi? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Duże miasto, było gdzie pracować.
15: No jasne, no w Bydgoszczy jest bardzo fajnie i sympatycznie. Czasami również oczywiście się zdarzają niesympatyczni ludzie, ale ogólnie to jest bardzo sympatycznie, miło.
16: Ja się urodziłem w Bydgoszczy, to jest najważniejsze. Dla mnie innego miasta nie ma, jest jeszcze Paryż.
17: Ja cenię sobie przede wszystkim spokój, więc jeżeli zatrzyma mnie przeciętnie jedna osoba tylko pod wpływem tygodniowo, to wydaje mi się, że mogło być gorzej. Są dostępy do dwóch dużych jezior w okolicach, jest duży park, wydaje mi się, że nic więcej mi do szczęścia nie trzeba.
18: No tak, tam gdzie się mieszka, to powinno się być szczęśliwym.
19: Jak się żyje w Bydgoszczy?
20: Bardzo fajnie, jest tu ciepło, jest tu miło, mamy Myślęcinek.
21: Tak, jest super.
19: A co ci się najbardziej podoba?
22: Podoba mi się to, że nigdy jakby tutaj nie jest takie samo, że ciągle się tutaj coś dzieje. Za każdym razem jak się na spacer wychodzi, to albo inni ludzie, albo coś innego dzieje, albo jakieś eventy i w ogóle po prostu tutaj nigdy się nie można znudzić.
19: A gdybyś miała coś zmienić, to co to by było?
22: Przede wszystkim komunikację miejską, żeby przyjeżdżała na czas.
19: A jest coś, czego brakuje w Bydgoszczy?
11: W Myślęcinku miał być. No na pewno by było lepiej, gdyby było więcej może jakichś rozrywek, więcej jakichś kulturalnych tych, ale ogólnie dobrze mi się żyje, ja nie narzekam.
23: Pieniędzy.
14: Brakuje, jak zwykle, każdemu pieniędzy.
24: Brakuje mi gór.
11: Większego spokoju, większego bezpieczeństwa i większej opieki w służbie zdrowia.
17: Wydaje mi się, że brakuje inwestycji na pewno w jakieś wydarzenia. Mogłoby się go więcej. Nie mówię, że tego nie ma w ogóle, ale mogło na pewno być się go więcej.
11: No właśnie tak patrzyłam teraz na tę łodzie, że kiedyś, w 1984-86 roku to tu były do kąpieliska. Panienki nie wiedzą, bo młodziutkie są, ale to były kąpieliska. Tak patrzę sobie, by mogło się wrócić to z powrotem, ale obiecują, a nic nie robią. Bo kiedyś, mówię, w 80-tych latach właśnie było, jeszcze z dzieciaczkami sobie moimi i siostrzeńcami przychodziłam. Tu był brodzik, a tu gdzie ta trawa, to brodzik. Wy mnie się tu kąpali, prysznic, a tam dla dorosłych było, nie? I dla tego, no fajnie.
22: Brakuje mi Bydgoszczy tego, że autobusy nie mają swoich własnych linii na ulicach i muszą stać w korkach. Psychologowie mogliby lepiej funkcjonować, mogłoby być ich więcej i mogliby być bardziej otwarci do ludzi i na ich problemy.
16: Przede wszystkim właśnie w Fordonie, żeby powstało normalne kino, no co jeszcze. No i trochę mniej tych ograniczeń, bo już teraz piwa się na mieście nie wypije nigdzie, bo wszędzie są jakieś przeszkody.
22: Mogliby prowadzić jakiś zakryty stok narciarski, żeby można było jeździć na snowboardzie.
19: A ma pani jakieś ulubione miejsce w Bydgoszczy?
11: No to właśnie tu sobie wychodzimy, bo mieszkamy tam dalej, nie? To tu sobie wychodzimy, no ale na Wyspę Mińską też lubimy, nie? Wyjść. I do Myślęcinka też jedziemy, nie?
9: Myślęcinek, Stare Miasto. Myślę, że to tyle.
19: A gdybyś miał opisać Bydgoszcz jednym słowem?
5: O Boże, jednym słowem? Nie wiem. Nowoczesna.
22: Bym powiedziała może różnorodność, ale gdyby tak powiedzieć żartobliwie, to chaos. W pozytywnym sensie.
17: Piekło.
11: To jest piękne miasto, które warto odwiedzać.
18: Wieczne przede wszystkim, jak na razie.
22: Rodzina.
19: A dlaczego rodzina?
22: Ponieważ mam tutaj całą rodzinę. To jest to moje rodzinne miasto, w którym czuję się jak najbardziej komfortowo.
11: Ta zielona.
16: Jednym słowem, Bydgoszcz jest piękna.
24: Pięknie tu jest.
22: Nudna.
11: Miasto rozwojowe, wspaniałe, oby się dalej tak rozwijało.
17: Niedoceniona.
9: Stare, piękne.
19: Zatłoczona.
22: Po rozmowach z mieszkańcami jedno jest pewne. Bydgoszcz naprawdę potrafi zaskoczyć. Dobra, wciąż mamy swoje minusy. Najczęściej powtarzało się, że brakuje dużego basenu, większej liczby wydarzeń kulturalnych, ale mimo tych braków Bydgoszcz daje radę. Wyspa Młyńska, romantyczna i klimatyczna. Balaton, idealny na letnie południe. Fordońskie bulwary, coraz ładniejsze. No i oczywiście Myślęcinek. Nasze zielone płuca miasta, w które warto się czasem zanurzyć. A na koniec najlepszy komentarz z całej Sądy. Kiedy zapytałyśmy, jak jedno słowo opisać Bydgoszcz, jedna osoba odpowiedziała?
20: Miami.
1: W rankingu najszczęśliwszych miast na świecie, wśród polskich miast, przed Bydgoszczą znalazła się Gdynia, Białystok, Gdańsk, Kraków i Lublin. Ale za nami jest Warszawa, Sopot czy Częstochowa.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: To jest program Tydzień w Bydgoszczy, Beata Korzeniowska. Zapraszam, zostańcie z nami. Mówiliśmy o tym, że Bydgoszcz jest jednym z najszczęśliwszych miast na świecie. No, tak wynika z rankingu, który powstał, oceniając 200 miast z całego świata, no i kilka z Polski. Na szóstym miejscu w Polsce jesteśmy, więc chyba nieźle. Bydgoszczanie zauważają wiele plusów naszego miasta, zauważają też pewne mankamenty, no ale przecież miasto to żywy organizm, który cały czas się rozwija. Miejmy nadzieję, że ten aquapark w końcu kiedyś nam w Bydgoszczy zbudują. W programie Tydzień w Bydgoszczy teraz będziemy z kolei rozmawiać o rowerach. Bydgoszcz od lat organizuje konkurs o tytuł rowerowej stolicy Polski. Jakoś nigdy nam się tego tytułu zgarnąć nie udało. A przecież bydgoszczanie na rowerach jeżdżą. I o tym już za moment.
2: Z mikrofonem przez Bydgoszcz.
1: Blisko 19 milionów kilometrów przejechali rowerzyści w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ten konkurs już od 7 lat organizuje Bydgoszcz. Rowerzyści kręcili kilometry dla swoich miast albo, tak jak w przypadku Bydgoszczy, dla metropolii Bydgoszcz. I tu nasi rowerzyści też wypadli znakomicie, bo przejechali ponad 2 miliony kilometrów. I chociaż Bydgoszcz od lat ten konkurs organizuje, jakoś na podium ciężko nam się znaleźć. Nawet wśród zwycięzców w ramach metropolii Bydgoszcz, bo najlepsze były Białe Błota, potem Solec-Kujawski, a później Osielsko. Wśród najlepszych miast znalazły się Puławy, Gniezno, Siedlce, Gorzów Wielkopolski. Byli też oczywiście rekordziści, którzy nakręcili dla swoich miast niesamowitą ilość kilometrów. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się ultrakolarz Jacek Kwiatkowski, który reprezentował gminę Łysomice i w 30 dni pokonał na rowerze ponad 12 tysięcy kilometrów. No pewnie niewielu z nas byłoby w stanie przejechać tyle kilometrów, ale bydgoszczanie coraz więcej tych kilometrów na rowerach kręcą. To widać, coraz chętniej zamieniamy samochód czy autobus właśnie na rower.
0: W Myślęcinku, w parku przemysłowym czy fajne trasy. Za mną ogólnie tylko tam jeżdżę, ewentualnie gdzieś poza miastem, nad jezioro jeżdżę. Są miejsca, gdzie nie ma ścieżek rowerowych i wtedy jest ciężej, żeby gdzieś dojechać.
3: Głównie do Myślęcinka jeżdżę z Czyszkówka. Teraz miałem taką fajną trasę z Tucholi na Dom, Zalew Koronowski do Bydgoszczy. Bardzo fajna trasa. Myślęcinek jest bardzo sprzyjający rowerzystom. No i okolice, okoliczne miejscowość Piecki, tutaj Smukała. Bardzo atrakcyjne tereny.
4: Jeżdżę od dzieciaka. Jeżdżę po ścieżkach rowerowych, ale bardzo lubię jeździć po lesie. A jeżdżę z Fordonu właśnie tutaj inwalidów, Kamienną, aż do PKP. Jest bardzo dobra droga. Poza Bydgoszczą rzadziej jeżdżę. Bydgoszcz ma bardzo dobre ścieżki rowerowe, bardzo długie, no nie ma na co narzekać.
21: Jeździłem kiedyś bardzo dużo. Do Myślęcinka jeździłem i tamte okolice, osiedle leśne, park.
23: Najczęściej jeżdżę po okolicy, chociaż teraz wybrałem się pierwszy raz w dłuższą trasę z sakwami rowerowymi i jest to mój pierwszy dzień. W sumie wyruszam z Polski do Portugalii.
25: Nie jeżdżę, bo się boję. Boję się wypadków, że ktoś mnie potrąci i ja kogoś potrącę. Wolę chodzić.
26: Tak, na rowerze jeżdżę. Jestem mieszkanką gminy Sicienko, rowerem jeżdżę od młodych lat i bardzo lubię poruszać się ścieżką rowerową. W naszej wiosce wybudowano markę tuż przy ścieżce rowerowej i tak dużo ludzi jeździ na niej, a nawet chodzą piesi. Ale to nie przeszkadza. Mamy przy rowerze dzwonki, bardzo przepraszamy.
27: No jeżdżę na trasy nad kanałem, zimno, bo od wody ciągnie. Myślęcinek, piękna trasa. Później do Łuczniczki, czyli tej naszej, no koło Torbydu tam, nie? Tą trasę. Nad Brdą, przede wszystkim nad Brdą, bo jest zawsze chłodnie, nie? Do Piecek też jeżdżę. Jeżdżę z rowerową, tu z aktywną Bydgoszczy, rowerowa Bydgoszcz. W czerwcu była przecież te punkty zbieraliśmy, nie? No to no dużo nie zdobyłem, bo 615 kilometrów ze względu na to, że byłem w szpitalu, nie? Ale nawet po chorobie tam 4 dni już jeździłem. Nakło, Solec, później Lubostroń. Mi się wydaje, że teraz super jest. Ścieżki, dużo ścieżek rowerowych przede wszystkim, nie? Także no najbardziej niebezpiecznie było przez na Fosza tam, nie? Ale zrobili też już kawałek trasy rowerowej, także aż przyjemnie się jeździć, bo dużo mandatów było. Nie schodzili rowerzyści z roweru, nie? I no niestety strzeczaliła Straż Miejska i mandaty były, nie?
25: Brakuje gdzieś panu ścieżek rowerowych?
27: Mi tam nie brakuje, bo ja nawet jak tego, to chodnikiem jadę powoli.
25: Do pracy. 9 kilometrów w jedną stronę to jest gdzieś. A czy brakuje pani ścieżek rowerowych?
28: Tak, przydałoby się, nie wiem jak to rozwiązać, na Gdańskiej. Tam jest problem.
6: A przeszkadzają zazwyczaj pani przechodnie na przykład na tej gdańskiej, czy tak?
7: Znaczy nie tyle co przeszkadzają, to myślę, że raczej ja im przeszkadzam, bo oni mają prawo tam chodzić. Ale no, to trzeba by znaleźć jakieś rozwiązanie, no bo to jest problem. Bo po ulicy to strach jeździć, tam są tramwaje i jest raczej takie samobójstwo moim zdaniem.
8: Jeżdżę raczej dookoła osiedla, ewentualnie jakieś weekendowe wycieczki, ale jest to teren Bydgoszczy. Przy głównych tak naprawdę drogach jest wystarczająca ilość ścieżek rowerowych, można śmiało wszędzie dojechać.
10: Tak, jeżdżę. Najczęściej jeżdżę po parkach, w jakichś takich terenach zielonych. Ostatnio nawet jest z tym coraz lepiej, jest więcej ścieżek rowerowych ogólnie w całym kraju. No moim zdaniem jest dobrze i coraz lepiej to wygląda.
12: Rowerem najczęściej jeżdżę wokół swojego miasta, bo jestem z Piły. Ja mieszkam w takiej dzielnicy, która się nazywa Podlasie, bo jest przy lesie i z tej dzielnicy jest piękna ścieżka do naszego ośrodka nad Jeziorem Płotki. Ścieżek mamy dość sporo i sprzyja rowerzystom, jest gdzie jeździć i z przyjemnością jeżdżę. A ja jeszcze poza tym, że jak jadę rowerem, to nie zawsze jadę ścieżką rowerową, bo uwielbiam jeździć po lesie, tak zwanym gruntem nieutwardzonym i upajam się szumem wiatru i śpiewem ptaków. I wracam do żony taki rozanielony.
19: Nie jeżdżę pod Bydgoszczy, jeżdżę zazwyczaj poza Bydgoszczą. Na przykład do Unisławia ostatnio na wycieczkę się wybrałam. Do Falencina też, do Elizewa. Także jest pełen wybór. Uważam, że trasy poza Bydgoszczą sprzyjają rowerzystom, ale w Bydgoszczy niestety nie. Na przykład ulica Gdańska, ponieważ jest za dużo ludzi i nie ma ścieżek rowerowych, tylko trzeba niestety jeździć ulicą.
1: Dobra wiadomość jest taka, że mamy już swoją mapę rowerową Bydgoszczy. Mapa jest bezpłatna, a zawiera szczegółowy plan Bydgoszczy uwzględniający istniejące drogi rowerowe, ciągi rowerowo-piesze, pasy i kontrapasy rowerowe, a w samej Bydgoszczy mamy już blisko 140 km. Dróg rowerowych, a miasto cały czas planuje kolejne.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
13: Radio Złote Przeboje.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gdy byłem mały, chciałem zostać głosem znad lodówki. Daję słowo. Dopiero gdy podrosłem i byłem w stanie zajrzeć na szczyt lodówki, zobaczyłem, że to, co przez lata mnie fascynowało, a co było dla mnie wielką zagadką, to radio. No i tak się to wszystko poukładało, że dziś jestem głosem znad lodówki, ze słuchawek, z głośnika samochodowego, a nawet z odbiornika wbudowanego w słuchawkę prysznicową. Nawet takie rzeczy podobno istnieją. Gustaw Nowak, kłaniam się, a ten wstęp to pewna zapowiedź tego, co przed nami. Niebawem zajrzymy do miejsca, które od ponad pół wieku pomaga realizować najróżniejsze młodzieńcze marzenia. Dzieci i młodzież z Bydgoszczy i okolic mogą tam podszkolić swoje umiejętności zarówno z tańca, sztuk plastycznych, sportu, obsługi komputera, ale jak się okazuje, z dziennikarstwa, także radiowego. Oczywiście chodzi o znany i lubiany Pałac Młodzieży. To tam wyruszymy niebawem.
4: Uczymy, bawimy, wypełniamy czas, edukujemy w każdym tego słowa znaczeniu.
3: O tym, co w Pałacu Młodzieży piszczy, przekonamy się wspólnie za krótką chwilę. Jednak wcześniej...
2: Mieszkańcy Bydgoszczy mają głos.

0: Nam się to podoba, że bardzo dużo zieleni tutaj jest. Niedaleko się wyjedzie z miasta i są lasy, jest rzeka, woda, więc jest przepięknie.
1: Pani, jakieś swoje
2: ulubione? Też tak samo.
1: Czy podoba się Panią też kierunek, w jakim idzie Bydgoszcz, w jakim się zmienia?
0: Tak, jak najbardziej, że rozwija się kultura, tak? Tutaj opera, następny krąg, więc przede wszystkim inwestycje poczynione w ścieżki rowerowe, więc no mi się wszystko podoba, tak? Jeżeli chodzi o rozwój Bydgoszcz.
1: I naprawdę na nic pani nie narzeka?
0: No wiadomo, komunikacja miejska czasami, no jest mało kursów, ale wiemy, że jest problem z kierowcami. Ale tak to nie mam co narzekać, naprawdę. Okay, podoba
1: czyli
0: mi.
1: Czyli wybacza
2: wszystko
1: pani.
2: Fajnie jest.
0: Tak, nam się bardzo podoba. Tak, nie zamierzamy. Byłam już w dużej ilości miejsc w Polsce i jest wszędzie tu blisko i że ludzie tacy sympatyczni, to też jest naprawdę dobrze się tutaj mieszka.
2: Kawiarnie są, sklepy są różne, nie? Co można oglądać, kupować.
1: Jest co robić. Nie zamieniłaby pani?
2: Nie.
1: Przepraszam, chciałem zapytać o Bydgoszcz. Czy pani się tutaj podoba?
3: Podoba mi się tutaj.
1: To jakie miejsca ulubione?
3: Na pewno Wyspa Młyńska od jakiegoś czasu. Myślęcinek, ogród zoologiczny.
1: A coś nieoczywistego?
3: I lubimy chodzić tutaj wzdłuż Brdy, aż do Astorii dochodzimy pieszo.
1: To gdyby miała pani na coś ponarzekać w Bydgoszczy, co to by było?
3: Momenty, kiedy są drogi pozamykane, no ale to z jakiegoś powodu jest utrudniony przejazd. Ale tak poza tym, to na ten moment nie będę narzekała, bo nie mam na co. Uważam, że jest wszystko w porządku. Dobrze się żyje.
1: A w dobrym kierunku miasto się rozwija?
3: Tak. Linia tramwajowa do Fordonu bardzo ułatwia sprawę dojazdu do Fordonu. Można zrezygnować z samochodu i te przystanki, które są połączeniem takich miejsc najbardziej newralgicznych, bardzo fajnie spełniają swoją rolę. Że można się przesiąść z samochodu na tramwaj, na autobus.
1: I na wycieczkę jest gdzie pojechać, podejrzewam.
3: No można. Można rowerem pojeździć. Mamy coraz więcej ścieżek rowerowych w Bydgoszczy. Można sporo pojeździć. Także jest wszystko w porządku. Rozwija się w dobrą stronę.
1: I nie zamieniłaby pani tego miasta?
3: Był taki moment, kiedy chciałam się przenieść, natomiast po powrocie jest to Trójmiasto, ale tam pęd życia. Wracam z przyjemnością do Bydgoszczy i nie, już w tej chwili bym się nie zamieniła. Jest wszystko w porządku.
4: Jestem bydgoszczanką.
1: To jak się podoba w Bydgoszczy?
4: Bardzo. Naprawdę się dziwię, że niektórzy mówią, że nie za bardzo Bydgoszcz.
1: Jakie ulubione miejsca są pani? Może coś nieoczywistego?
4: Aha, no to ta uliczka Jatki.
1: Co by się przydało zmienić?
4: No wiadomo, że remonty są uciążliwe, ale tak mi się podoba.
1: Okay. A pani jako mieszkanka dostrzega coraz więcej turystów z roku na rok?
4: Tak, naprawdę, dużo więcej jest.
1: Przepraszam, czy państwo z Bydgoszczy, czy turyści?
5: Turyści.
1: Turyści, a chciałem się zapytać, jak się podoba Bydgoszczy?
5: Bardzo, tak.
1: A skąd przyjechaliście?
5: Z Norwegii.
1: A to troszkę inne klimaty.
6: A my mieszkamy od 40 lat w Bydgoszczy, w Fordonie w tej chwili. Właśnie nasi goście.
1: No i
6: pokazujemy
1: jakie miejsca?
6: Bydgoszcz.
1: Właśnie, jakie miejsca się pokazują?
6: Przez Wyspę Młyńską przechodzimy. Wczoraj byliśmy w Fordonie nad Wisłą, też pokazać porządkowane nadwiśleńskie brzegi. Właśnie powiedziałam kuzynce, że nawet tydzień chyba byłoby mało, żeby tak obejrzeć Bydgoszcz tak trochę głębiej niż tylko przejść przez główne ulice. Byłoby co zobaczyć, byłoby się czym pochwalić.
1: Panią jeszcze zapytam, jak się podoba w Bydgoszczy?
7: Mi się bardzo podoba. Właśnie jestem zachwycona i cały czas mówię, że to piękne, to piękne.
6: Teraz chodzimy i wspominamy to, co nam rodzice i dziadkowie opowiadali.
8: Tyle usłyszałem od mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy, a państwa też zachęcam do spacerowania nie tylko po Wyspie Młyńskiej.
9: Tydzień w Bydgoszczy.
8: A teraz coś, co zapowiadałem chwilę temu. Odwiedźmy miejsce kultowe, w którym każdy pojawił się przynajmniej na chwilę. Czasami ta chwila trwa kilka godzin, czasami kilkanaście lub jak usłyszymy, nawet kilkadziesiąt lat. Pałac Młodzieży to jedna z marek Bydgoszczy, a ja zapraszam do jego wnętrza.
9: Ciekawa Bydgoszcz.
1: Rozmawiałem przed chwilą tutaj z moją gościnią, tak przed nagraniem jeszcze i pani powiedziała, czego u nas nie ma. No to właśnie, za chwilę się zapytamy, co tu jest, czego nie ma, ale podejrzewam, że więcej rzeczy będzie po tej pierwszej stronie. Odwiedziłem dzisiaj Pałac Młodzieży i jestem z panią Renatą Danielewicz, zastępcą dyrektora do spraw pedagogicznych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
1: No to jak to z tym Pałacem Młodzieży jest? Ja może przybiorę taką postać osoby, która nigdy tu nie była, nie wie, co to jest za miejsce, chociaż podejrzewam, że w Bydgoszczy takiej osoby nie ma. Ale czym jest Pałac Młodzieży? Tak najkrócej zapytam.
10: Pałac Młodzieży jest szczególnym miejscem na mapie Bydgoszczy. Jesteśmy placówką wychowania pozaszkolnego. Istniejemy w Bydgoszczy ku uciesze naszych uczestników i ich rodziców, od ponad 50 lat. Uczymy, bawimy, wypełniamy czas, edukujemy w każdym tego słowa znaczeniu. W ramach 5 działów, działu

0: edukacji, działu sportu, działu artystycznego, działu sztuki i działu animacji kulturalnej gościmy u siebie co roku blisko 8 tysięcy uczestników zajęć, różnorodnych zajęć.
1: 8 tysięcy co roku, a działacie od 50 lat, no to można sobie przemnożyć, no wychodzi nam cała Bydgoszcz i jeszcze więcej. Wiele pokoleń osób z tego miasta, osób związanych z Bydgoszczą przewinęło się, ale nie tylko, no bo przecież dojeżdżają tutaj również z okolic osoby. No i tak jak pani mówi, szkolicie, edukujecie, bawicie, ale tylko młodzież, czy nie tylko?
0: Generalnie uczestnikiem naszych zajęć może być dziecko, które skończyło 2,5 roczku. Są to zajęcia przy współudziale rodziców dla tych maluszków, aż do końca edukacji, generalnie u edukacji szkoły średniej. Choć jeśli ktoś na przykład jest jeszcze na miejscu, czyli jest u nas uczestnikiem od wielu lat, a na przykład udało mu się dostać na studia w Bydgoszczy, to nie ma przeciwwskazań, żeby dalej kontynuował swoją edukację w Pałacu Młodzieży. Takie starsze osoby na przykład mamy też w Big Bandzie, naszą chlubą, tak właśnie jest to zespół muzyczny Jazz Big Band 75, ale w wielu innych grupach tanecznych również mamy starsze osoby, tylko że wtedy one po prostu kontynuują. Tak, nie można się do nas zapisać jakby poza edukacją średnią, nie można rozpocząć tej współpracy z nami.
1: No to gra tutaj wszystko i buczy, no bo skoro jest zespół, no to kapela gra. Czy są takie osoby, które kiedyś się tutaj edukowały, a dzisiaj edukują?
0: Oczywiście, mamy całe grono takich osób. Ostatnio przyjęłyśmy panią, która już za dziecka powtarza, że ona kiedyś będzie uczyć w Pałacu Młodzieży i dopięła swego.
1: No to proszę, są wspaniałe historie związane z tym miejscem. O te historie jeszcze zapytam, no bo przecież Pałac Młodzieży, 50-ponadletnia historia Pałacu Młodzieży, no to też pewne sukcesy, też pewne jakieś wydarzenia, które na stałe się zapisały, wpisały w historię tego obiektu, no i historię ludzi związanych z nim. Czy da się wymienić chociaż kilka? Wiadomo, pewnie cała lista by była i pewnie mówilibyśmy o tym kilka dni, ale gdybym tak postawił pytanie, no to...
0: Odpowiadając, reasumując i bardzo wybiórczo, wymienię tutaj kilka takich najważniejszych naszych imprez. Bardzo ważną dla nas imprezą są międzynarodowe bydgoskie imprezy muzyczne. Jest to impreza, która na czas COVID-u jakby nie odbywała się w czasie COVID-u. Udało nam się wznowić. Jest to święto wszystkich muzykujących ludzi na świecie. Zespoły z Kolumbii, z Turcji, z Niemiec, z Ukrainy, więc to na pewno jedna z ważniejszych naszych imprez. Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej to na pewno również impreza, która zalicza się u nas do tych naszych takich ważnych. Ogólnopolski konkurs tańca Taneczne Miraże, ogólnopolski konkurs fotograficzny Dziecko i jego świat. To takie byłyby główne imprezy, natomiast nie ma dnia, nie ma tygodnia, żeby w Pałacu Młodzieży nie działo się wiele, bardzo wiele. Wszyscy walczymy o salę widowiskową, o miejsce na tej sali, o dostępność, o salę sportową, gdzie dzieją się rozgrywki różnego rodzaju. Dzieje się i będzie się działo.
1: A z tego dziania się wychodzą też jakieś sukcesy? Nie wiem, wasi podopieczni, podopieczne wracają z medalami?
0: Oczywiście, praktycznie nie ma tygodnia, żeby nie docierały do nas wiadomości, że nasi podopieczni czy nasze podopieczne zdobyły czołowe miejsca w różnego rodzaju konkursach regionalnych, ogólnopolskich, ale również tych międzynarodowych.
1: No to tylko poza zazdrościć i tylko się tutaj zapisywać albo zapisywać nasze pociechy. A gdybyśmy chcieli powiedzieć, kto tworzy Pałac Młodzieży, to jakie to są osoby? Jak liczna to jest grupa? No i z kogo się składa?
0: Pałac Młodzieży to grupa łącznie pracowników grona pedagogicznego i pracowników administracji i obsługi. Łącznie jest nas około 150 osób. Samych nauczycieli jest blisko 80 osób i są to specjaliści w bardzo wielu różnych dziedzinach, zaczynając od artystów, muzyków, choreografów, instruktorów tańca, instruktorów śpiewu, instruktorów później pływania, gier sportowych, nauczycieli działu edukacji, czyli językowców, historyków, matematyków, chemików, nauczycieli działu sztuki, czyli tych, którzy uczą dzieci malować, rysować, uczą fotografii. Mamy własne radio, mamy własny teatr, sale komputerowe, bardzo nowoczesne, dlatego że mamy zajęcia, oprócz fotograficznych, również zajęcia właśnie z montażu filmów, tak?
1: No ja od siebie zawodowo pozdrawiam radio wasze. Muszę kiedyś przyjść i zobaczyć, jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje. No i co, jestem też ciekaw, Jaki jest rekordzista, rekordziska, jeśli chodzi o ilość zajęć? Czy są takie osoby, które stawiają na to, na ten rozwój ogólny, jak najszerszy? No i na ile to wynika z ich zamiłowania do rozwijania się, a na ile są trochę pchani przez rodziców?
0: Mamy takich rekordzistów. Nie będę tutaj ze względu na RODO oczywiście podawać danych osobowych, aczkolwiek od kilku lat czołową pozycję zajmuje dziewczynka, która jest generalnie rok w rok uczestnikiem 20 kilku zajęć różnego rodzaju.
1: Oprócz zajęć Państwo nie widzą, jakie oczy teraz zrobiłem.
0: I co jest ciekawe, ma już swoich naśladowców. Są osoby, które osiągają blisko podobny wynik. Może nie kilkadziesiąt, ale kilkanaście zajęć. To nie są jednostki, to już są dziesiątki osób. Głównie są to dzieci, które chodzą na zajęcia językowe, bo jeśli ktoś ma dar do języków, jeśli rodzic to widzi, nauczyciel to zauważa, to cudownie jest, jeśli wykorzysta ten dar i staje się małym poliglotą, prawda? Te dzieci, o których mówię, na początku oczywiście przyprowadzane były przez rodziców. Ale teraz, czy były z babcią, z dziadkiem, gdzieś na korytarzu jadły kanapkę, bo to jednak przy takiej ilości zajęć nie da się wracać do domu. Widzimy, że one teraz pojawiają się, to są już nastolatkowie i oni w tej chwili pojawiają się sami. Czyli jaki z tego morał dla nas, że zaszczepiliśmy gdzieś tego bakcyla, może na początku rzeczywiście rodzice stymulują, no bo takie jest nasze zadanie jako rodziców, pokazać dziecku możliwości, a później te dzieci same, czy ta młodzież już sama, wybiera to, co rzeczywiście ich interesuje.
1: No to tego życzę na kolejne lata. Właśnie jak najwięcej takich osób, które dzięki działalności Pałacu Młodzieży, dzięki temu, co tutaj zobaczyły, co tutaj odkryły, czego się tutaj nauczyły, no złapały jakiegoś bakcyla, postanowiły w coś brnąć dalej, no i odnosić sukcesy. Tego Wam życzę na kolejne lata. Ja będę przyglądać się Waszej działalności, no i będziemy się spotykać na naszej antenie. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie i serdecznie zapraszamy.
1: A rozmawiałem z panią Renatą Danielewicz, zastępcą dyrektora do spraw pedagogicznych Pałacu Młodzieży właśnie. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Nadmienię jeszcze, że o szczegółach oferty oraz zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez Pałac Młodzieży przeczytacie na stronie internetowej placówki lub na jej profilach społecznościowych.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Ulica Gdańska to jedna z wizytówek Bydgoszczy, a wzdłuż niej z roku na rok dzieje się coraz więcej. Znajdziemy tam muzea, galerie, sklepy, wszystko czego trzeba. W lokalu pod numerem 5 natrafimy natomiast na Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Właśnie tam zapraszam Państwa już teraz, Gustaw Nowak. Czym zajmuje się ta instytucja, jak wspiera trzeci sektor i kto może skorzystać z jej usług? Oto zapytałem na miejscu.
1: Gdyby porównać ulicę Gdańską do rzeki, która płynie przez Bydgoszcz, to powiedzielibyśmy, że jesteśmy u źródła tej rzeki. Jesteśmy przy Gdańskiej 5 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Jest ze mną dyrektorka tej placówki, pani Dorota Glaza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o tym, co tutaj się dzieje, a dzieje się sporo. No i jesteście już właśnie, od kiedy tak właściwie funkcjonujecie, bo jesteście takim punktem, który wpisał się na stałe w ten tutejszy krajobraz.
4: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu działa od 2018 roku. Rzeczywiście tak jest, jak powiedział pan redaktor, że to się wpisuje z roku na rok coraz bardziej w to miasto, w działania społeczne, w trzeci sektor, ale jednocześnie w to, jak miasto wspiera organizacje pozarządowe, bo mam takie poczucie, że no rzeczywiście wielu osobom pomogliśmy i jesteśmy na tyle otwarci, że ta pomoc ewoluuje i się zmienia i dostosowuje do potrzeb.
1: O tym pomaganiu i o tych sukcesach za chwilę, ale najpierw o tej otwartości samego budynku, w którym jesteście. To centrum jest naprawdę otwarte, no bo wchodzimy i wita nas od razu kawiarenka, od razu ktoś mówi nam dzień dobry i czujemy się jak u siebie.
4: Tak, wita nas kawiarenka, która w tej chwili przyciąga ogrom młodych ludzi, także widać młode pokolenie, które tutaj w BCOP-ie coraz częściej. Natomiast wita również organizacja Felix, która od lat współprowadzi z nami to miejsce, jakby opiekując się taką stroną administracyjną, czyli podpisuje umowy, podpisuje porozumienia, odpowiada na takie pierwsze pytania, nazywamy to welcome deskiem, czyli punktem powitalnym. Jeżeli ktoś przyjdzie, to właśnie tam skieruje swoje pierwsze kroki.
1: No to co dalej? Co dalej możemy tutaj zobaczyć? Z czego być może skorzystać?
4: Tak, no w Bydgoszczy od początku razem z organizacjami pozarządowymi zdecydowaliśmy, że to miejsce musi być tym wsparciem lokalowym i takim wsparciem szerokim, o którym za chwilę. Natomiast też muszą tu być urzędnicy, którzy od razu odpowiadają na pytania dotyczące organizacji pozarządowych. I rzeczywiście tak się wydarzyło, że od tego 2018 roku w murach, czyli tuż jak przejdziemy już welcome desk, idziemy dalej do góry i na górze są biura wydziału, czyli biura aktywności społecznej, które Urzędu Miasta Bydgoszczy, które pomaga organizacjom i jest właśnie powołane do tego, żeby wspierać trzeci sektor.
1: Czy to wszystko jest dla organizacji już istniejących, czy jeżeli są osoby dopiero myślące nad rozpoczęciem takiej przygody, to czy też mogą się tutaj zgłosić?
4: To bardzo dobre pytanie, bo tutaj jakby jesteśmy dla wszystkich, od wolontariuszy, którzy są młodymi ludźmi, dopiero w ogóle zaczynają myśleć o tym, o jakiejś swojej pierwszej akcji, poprzez ludzi, którzy już sobie myślą, że działają społecznie i chcieliby to sformalizować i wtedy też Biuro Aktywności Społecznej i BECOP jest dla nich, aż po organizacje, które działają już wiele lat na rynku i na przykład potrzebują dodatkowych szkoleń, dodatkowego wsparcia, czy to lokalowego, czy merytorycznego.
1: No właśnie, organizacje mogą mieć tu swoją taką formalną siedzibę?
4: No, formalną siedzibę poprzez posiadanie adresu w tym miejscu, tak, natomiast formalną siedzibę poprzez posiadanie swoich metrów nie, ponieważ BECOP to jest około 300 metrów, ale dla wszystkich, czyli dzielimy się tą przestrzenią, ona jest bezpłatna.
1: Tak, ale o ten adres mi chodzi, no bo często te formalności właśnie coś tam trzeba wpisać, wstukać, no i wy dajecie taką możliwość.
4: Tak, dla nas to jest absolutnie taka podstawa, że organizacja może użyć adresu Gdańska 5 w czasie rejestracji w KRS-ie albo w gminie, również w Bydgoszczy można użyć adresu Gdańska 5. Także to było bardzo ważne dla organizacji. Tu też można mieć po prostu adres korespondencyjny, czyli nie trzeba przyjmować wszystkich swoich tych listów i podawać kontrahentom adresu domowego, bo to zazwyczaj przecież tak jest, że organizacje mają właśnie swój adres w domu. To my dajemy taką możliwość, że na Gdańskiej 5 można mieć ten adres. Można też mieć swoją taką skrzyneczkę właśnie, no bo wtedy odbiera się tą pocztę w skrzyneczce, które się znajdują na dole. Można mieć też swoją szafkę. Szafka nie jest za duża, co prawda, ale jest to bardzo wygodne dla wielu organizacji, które po prostu zostawiają tutaj dokumenty, czy jakieś inne swoje rzeczy dotyczące organizacji.
1: No jasne, czyli jeżeli możemy tutaj zorganizować spotkanie, szkolenie, to jakieś materiały przy okazji możemy zostawić, no i już zapraszać na kolejne takie spotkanie, tak?
4: Tak, dokładnie tak. Tutaj też jest bardzo ciekawa rzecz, można zorganizować profesjonalną wystawę swoich podopiecznych, jest profesjonalne miejsce z profesjonalnym oświetleniem, taki system wystawienniczy, odbywa się wiele wernisaży, wszystko oczywiście, o czym ja mówię, jest bezpłatne dla organizacji.
1: Jak wspomnieliśmy, działacie już od kilku ładnych lat. Jak wpłynęliście na ten krajobraz NGO-sowy bydgoski?
4: No to trzeba było zadać pytanie NGO-som, tak myślę, które tutaj korzystają, ale myślę, że po prostu wiele organizacji przychodziło do nas po prostu z pomysłem, a działają już w tej chwili kilka lat z bardzo ciekawymi, ważnymi inicjatywami dla mieszkańców, mieszkanek. No realnie można powiedzieć, że miasto pomogło wielu organizacjom się wzbić, dmuchnęliśmy im w skrzydła po to, żeby działali, realizowali zadania publiczne potem.
1: Trzeci sektor w Bydgoszczy jest spory?
4: Trzeci sektor w Bydgoszczy, zgodnie z naszymi sprawozdaniami, to około 1100-1200 organizacji, ta liczba się waha. Ile działa? Z nami w Bydgoszczy współpracuje około 200-300 organizacji na co dzień, plus organizacje, które też wykonują zadania publiczne dla miasta, ale niekoniecznie potrzebują współpracy z BECOP-em, bo są organizacjami, które działają gdzie indziej.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu rozmawiamy z dyrektorką Dorotą Glazą.
1: Współpracujecie z organizacjami pozarządowymi, ale podejrzewam też z wieloma innymi, nie wiem, instytucjami, fachowcami, specjalistami. No właśnie, jak ta sieć waszych połączeń może tak wygląda?
4: Współsieciowanie w ogóle jest jakby no, taką podstawą też działania w trzecim sektorze i wśród trzeciego sektora, no bo te osoby, które zakładają organizacje, często działają też w innych branżach i w innych obszarach, więc tutaj w BCOP-ie na pewno to się przewija. Natomiast no, to trzeba zaznaczyć, że Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych jest tylko dla organizacji. Tutaj nie ma biznesu, to jest dla organizacji pozarządowych. Mamy takie założenie, że tutaj można zorganizować wydarzenia niepolityczne, niereligijne i niekomercyjne. To są trzy takie nasze przykazania, których nie naruszamy od 7 lat i wychodzi nam to na dobre. Także to sieciowanie jest jakby przy okazji, ale oczywiście głównym odbiorcą naszym są stowarzyszenia i fundacje. Poniekąd współpracujemy oczywiście z takimi firmami czy z takimi podmiotami, które pomagają organizacjom pozarządowym, tak? Czyli na przykład organizują szkolenia, organizują różnego rodzaju pomoc merytoryczną. No to rzeczywiście też jesteśmy otwarci na takie wydarzenia, ale no właśnie, muszą być bezpłatne dla organizacji. To, co nasze organizacje też doceniają bardzo, to jest inkubator NGO, który polega na tym, że w przeciągu kilku dni szkoleniowych dajemy organizacjom, które dopiero myślą o założeniu się albo dopiero zaczęły, są tuż po rejestracji, taki pakiet informacji na temat tego, co organizacja na początku musi wiedzieć.
1: To dla organizacji, a dla osób, które nie są zainteresowane zakładaniem albo dołączaniem takim formalnym do istniejących organizacji, jest ten drugi członek chyba waszej placówki, czyli i wolontariatu. Właśnie o tym wolontariacie też pomówmy. Jeżeli mam pomysł, że chciałbym zostać wolontariuszem, chciałbym w czymś albo komuś pomóc, ale nie wiem w czym, albo nie wiem komu, no to mogę tutaj podejść, się zapytać?
4: Tak, pierwszy krok właśnie dla takich osób stworzyliśmy wyszukiwarkę wolontariatu, więc pierwsze co, to zapraszamy na naszą stronę bydgoszcz.pl, gdzie w zakładce wolontariat można sobie spokojnie znaleźć to, co nam najbardziej pasuje, ale oczywiście można też chociażby przyjść do nas, czy wysłać maila, że chciałbym zająć się tym i tym, albo nie wiem czym, ale chciałbym gdzieś pomóc i my wtedy skontaktujemy z organizacją, wysyłamy takie dane, oczywiście za zgodą tej osoby, do organizacji pozarządowych, które proponują, tak, że my chętnie przyjmiemy na to, a my zapraszamy do tego czy tamtego.
1: I w ten sposób możemy współtworzyć ten wyjątkowy klimat Bydgoszczy?
4: Tak, właśnie w ten sposób możemy tworzyć, możemy pomagać wielu osobom, bo przecież organizacje działają w tak różnych przestrzeniach, że czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że korzystamy z działań organizacji. My rokrocznie organizujemy też piknik bydgoskich organizacji pozarządowych i tam widać tą różnorodność. Kilkadziesiąt organizacji tam wystawia się, pokazuje mieszkańcom, mieszkankom, co robi. Tam jest też miejsce na to, żeby przyjść i wybrać organizację, poznać ludzi i zostać wolontariuszem właśnie którejś z tych organizacji.
1: No to dopytam jeszcze krótko, kto może zostać wolontariuszem, kto może się tym zainteresować, no bo mam wrażenie, że część słuchaczy kojarzy to sobie mimo wszystko z osobami młodymi, które zbierają punkty na świadectwo, ale chyba nie tylko.
4: No, ósmoklasiści są najczęściej wolontariuszami, to trzeba powiedzieć, ale wielu z nich zostaje i wielu z nich potem rzeczywiście z tego bakcyla łapie wolontariatu. Naprawdę jest szereg możliwości do tego, aby ten swój czas poświęcić na coś fajnego, dobrego, a przy okazji zyskać świetne doświadczenie, bo wolontariat to jest przede wszystkim nabieranie doświadczenia w takich łagodnych warunkach, w takich warunkach, gdzie możemy tak trochę sobie spróbować, ale to nie jest staż, to nie jest praktyka, tylko to jest takie wejście na chwilę i zobaczenie, czy mi się to podoba, czy nie. Jeżeli mi się podoba, to zostaję na dłużej, a jak nie, to nikt do mnie nie będzie miał nic, jeżeli ja po prostu zrezygnuję. Więc wolontariat to są bezpieczne warunki dla ludzi młodych, ale nie tylko. Tak jak pan redaktor powiedział, często seniorzy są wolontariuszami. Też w ramach Biura Aktywności Społecznej mamy Bydgoskie Centrum Seniorów i tutaj po prostu ten wolontariat senioralny widać na co dzień.
1: Ja od siebie dodam, że wolontariat to też jest okazja do poznania w ogóle masy osób i do takiego nauczenia się współpracy. Jako przykład podam swój udział w wolontariacie podczas Mistrzostw Świata Piłkarskich, tylko nie pamiętam do którego wieku, do 20?
4: No, w 2017 było do 21, a w 2019 było do 17.
1: Także... No dobra, no to w któryś z tych mistrzostw brałem udział jako wolontariusz, tak, i właśnie wy maczaliście w tym palce. Brzydko powiem, ale uważam to za jeden z waszych sukcesów. Czy pani się zgodzi?
4: Oj, to było duże wyzwanie. To było wyzwanie naprawdę, organizacja, koordynacja centrów wolontariatu po 100, 120 osób. Także to rzeczywiście było, ale to był super super przykład, bo świetnie, że pan redaktor o tym wspomina. Warto szukać takich wolontariatów, bo dla młodych ludzi no to jest idealne miejsce do zdobycia doświadczenia. Można aplikować do konkretnych dziedzin, tak? Tam były media, jakieś logistyka, jakieś no, najróżniejsze działy wolontariatu, gdzie można poznawać ludzi. Ja powiem szczerze, że no, kilka osób z mojego wydziału na przykład wywodzi się z wolontariatu, tak? I tak jest, jeżeli się gdzieś idzie, da się pokazać, da się poznać, to potem można też uzyskać na przykład pracę.
1: Dajmy na to, ktoś właśnie brał udział w przygotowaniu mundialu w Bydgoszczy. Być może młodzieżowego, ale jednak mundialu. No to jak na to pracodawca patrzy?
4: No ja myślę, że absolutnie w samych pozytywach, dlatego, bo to jest to, że nam się chciało gdzieś zaangażować, że mieliśmy jakieś poważny angaż wolontariacki, no bo przecież współpraca z FIFA czy z UEFA w wieku, nie wiem, 19 czy 20 lat, to jest naprawdę już niezłe doświadczenie. A dodatkowo mamy świetne papiery, bo przecież każdy z takich organizatorów wolontariatu, my też tego uczymy w centrum, każdy z organizatorów wolontariatu musi wydać certyfikat, znaczy powinien wydać certyfikat, powinien wydać jakieś podziękowanie, które sobie załączamy do naszej teczki i takiemu pracodawcy pokazujemy, jak świetnie się spisaliśmy.
1: Czy to jedyny sukces na waszym koncie, czy chciałaby pani wymienić jeszcze jakiś?
4: Mamy pasmo samych sukcesów, nieustające pasmo sukcesów. No ostatnim takim wielkim sukcesem, ale też myślę, że ważnym dla młodych w Bydgoszczy jest pozyskanie dofinansowania, ogromnego dofinansowania, bo aż 4 miliony z Unii Europejskiej na stworzenie laboratorium miejskiego w Bydgoszczy, Urban Lab. Także serdecznie zapraszamy i to też w naszym wydziale.
1: A póki co to wszystko, no i co? Zapraszamy na ulicę Gdańską, Gdańską 5 dokładnie, do Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Zwłaszcza te osoby zapraszamy, które, nie wiem, poszukują.
4: Bardzo serdecznie zapraszamy, bardzo serdecznie zapraszamy też na wszystkie nasze wydarzenia, tak jak NGO Fest czy Gale Wolontariatu. Bardzo serdecznie zapraszamy każdego i każdemu powiemy, o co chodzi w tym trzecim sektorze i każdego poprowadzimy i dmuchniemy w skrzydła.
2: Dmuchajcie w skrzydła, dmuchajcie, a trzeci sektor w Bydgoszczy niech rozwija skrzydła. Gustaw Nowak, moją i Państwa gościnią była Dorota Glaza, dyrektorka Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak. To, że Bydgoszcz potrafi zachwycić, wiadomo nie od dziś. I mam na to dowód. Otóż w naszym mieście, podobnie jak w wielu innych, funkcjonuje Towarzystwo Miłośników Miasta. No tu akurat Bydgoszczy. I teraz ważne, jest to jedno z najstarszych tego typu towarzystw na ziemiach polskich, a powstało już w 1832 roku. Co dziś mówią miłośnicy Bydgoszczy? Czym można się tu zachwycić? O tym porozmawiałem z obecnym prezesem stowarzyszenia, dobrze przez wielu znanym, Ireneuszem Nitkiewiczem. Zapraszam.
1: Jestem z panem Ireneuszem Nitkiewiczem, popularnym Irkiem z Bydgoszczy, znanym z tego, że swoją energię, której ma sporo, wkłada w Bydgoszcz, w pomaganie tutaj, no i ogólnie w to miasto, w dobrostan Bydgoszczy. Na początku dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
1: Dlaczego Bydgoszcz? Jak to się stało? Pan jest rodowitym bydgoszczaninem?
5: Nie jestem rodowitym bydgoszczaninem, ale w drugiej klasie szkoły podstawowej przeprowadziłem się z rodzicami. Jest to świadomy wybór, bo jest to fajne miasto, dobre do życia, miasto zielone, miasto z rzekami, miasto fajnych ludzi, którym bardzo dużo się dzieje i do którego zachęcam, żeby przyjechać, bo wiele osób słyszało o Bydgoszczy. Część ma jeszcze taką wizję Bydgoszczy dawniej, kiedy ona była miastem takim bardziej fabryczno-robotniczym, a dzisiaj jest pięknym, zielonym miastem, z rozwiniętą też oczywiście parkiem przemysłowym, natomiast miastem o ogromnym potencjale, z którego tego potencjału warto turystycznie skorzystać.
1: No właśnie, o tej dawnej i nowej Bydgoszczy chciałbym porozmawiać. A dlaczego padło akurat na pana? Ponieważ jest pan prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i to od całkiem niedawna, można powiedzieć. Także no, zgaduję po tej funkcji, że jest pan miłośnikiem miasta.
5: Oczywiście, że jestem miłośnikiem tego miasta. Bydgoszcz jest pięknym miastem, rozwijającym się. Miastem dobrym do życia pod kątem i uczelni dla studentów, więc też zachęcam, żeby sprawdzić ofertę naszych uczelni dla młodych osób, ale miastem, gdzie w centrum są parki, gdzie w otulinie miasta jest największy taki kompleks, teren zielony, czyli Myślęcinek, ale w samym centrum miasta Wyspa Młyńska, Młyny Rotera, których cały czas dużo dzieje się przez cały rok.
1: No jest tego cała masa, ale kiedyś Bydgoszcz wyglądała nieco inaczej. Znam nawet takie osoby, które dawno tutaj nie były i cały czas mają te wizje trochę szare i trochę nie tak ładne jak dziś Bydgoszczy i myślą, naprawdę warto tu przyjechać? Też miał pan podobne kiedyś odczucia?
5: Znaczy, ja tutaj w Bydgoszczy mieszkam od 1988 roku, a wcześniej mieszkałem blisko Bydgoszczy, no więc cały czas to miasto pamiętam, które faktycznie było takim dosyć szarym miastem, ale dzisiaj jest to miasto zielone, miasto, które fajnie właśnie rozwija się nad rzeką. Wykorzystujemy ten potencjał rzeki, gdzie można odpoczywać, gdzie jest bardzo czysta woda. Można wypożyczyć rowery wodne, kajaki. Robimy renowację bezpośrednio terenów przylegających wzdłuż rzeki, więc tereny spacerowe, tereny do rekreacji rowerowej, więc nadbrzeża już są coraz ładniejsze, są ławeczki, więc ten potencjał taki turystyczny, wypoczynkowy w okresie wakacyjnym, letnim, rejsy słonecznikami, czy nasze tramwaje wodne, barki, które stoją, czyli barka Lemara, która cały rok można zwiedzić, zobaczyć, jak kiedyś żyły rodziny, które właśnie pracowały na barkach, jak to wszystko wyglądało, ale tam, gdzie wiele wydarzeń kulturalnych się dzieje, są koncerty, są potańcówki dla wszystkich, spotkania muzyczne, spotkania przy okazji różnych wydarzeń historycznych, więc cała masa wydarzeń właśnie Bydgoszcz zwróciła się z powrotem nad rzekę, bo myślę, że to jest jakby naturalny potencjał. A jeżeli są ornitolodzy, amatorzy, czy właściwie wielu dzisiaj jest fotografów, to naprawdę obserwując między innymi profil Dawida Kilona, mówią, że potrafi rysować, można też zobaczyć, jakie ptaki można spotkać właśnie nad naszymi rzekami, nad Brudą, nad Wisłą. Bydgoszcz, jest to możliwe.
1: Jest to możliwe zdecydowanie, no i wydaje mi się, że to sfokusowanie na rzekę w Bydgoszczy jest bardzo ciekawe, zwłaszcza dla turystów wewnętrznych z Polski, no bo często traktujemy tak trochę marginalnie te rzeki. Gdzieś tam miasto leży nad rzeką, ale nie wykorzystujemy jej potencjału w całości. W Bydgoszczy no robi to piorunujące wrażenie, zachwyca turystów, nawet tych zagranicznych. Wydaje mi się, że miasto rzeczywiście to dostrzega i idzie w tym kierunku.
5: Dokładnie tak. Nawet jakby ktoś się zastanawiał, co robić w weekend, to można wejść na stronę Wizyt Bydgoszczy. Jest nawet taki dosyć ogólny, ale takie pomysły, jak właśnie można przyjechać w piątek, co robić. Restauracje, które są w okolicach Wyspy Młyńskiej, też zwrócone są nad rzekę, więc można spożywać posiłek jednocześnie obserwując rzekę. Czy w Młynach Rotera, jak można przywrócić dawną infrastrukturę do przeróżnych planów, bo tam są i restauracje, i wystawy mówiące o historii miasta. Też przestrzenie do zabaw dla dzieci, dla całych rodzin, do integracji. Jednocześnie piękny taras widokowy, gdzie można zobaczyć właśnie nasze serce Bydgoszczy, czyli Wyspę Młyńską w stronę Starego Rynku.
1: Ten projekt Młynów Rotera wydaje się bardzo odważny, no bo przecież można by łatwo spieniężyć po prostu ten teren. Były tam plany przecież dotyczące sprzedaży, nie wiem, założenia hotelu. Postawiono ostatecznie na kulturę, na otwarte przestrzenie, na przestrzenie, które zapraszają, z których mieszkańcy mogą korzystać. No i część słuchaczy pewnie się zastanowi, czy takie rozwiązanie może się opłacić.
5: W polityce miejskiej myślę, że nie wszystkie rzeczy muszą czy powinny się opłacać, ale jeżeli są potrzebne społecznie, potrzebne turystycznie, spowodują, że miasto właśnie będzie kolejny taki, znajdziemy punkt, dla którego warto przyjechać zobaczyć to miasto, bo ta dawna infrastruktura zawsze wzbudza zainteresowanie. Można sobie zobaczyć, jak te młyny wyglądały jeszcze kilkanaście lat temu, jak to była ruina. To wszystko było zaniedbane. Oczywiście to ogromne środki i unijne, i miasta Bydgoszczy. Natomiast muszą powstawać takie miejsca, które działają jak taki magnes, które przyciągają, a nie kolejne miejsca, które właśnie mogą powodować, że będziemy gdzieś tam spychani na margines. I postawiliśmy na magnes i myślę, że ten magnes właśnie w postaci Młynów Rotera, w postaci Wyspy Młyńskiej działa, przyjął się, bo widać, jak wielu i bydgoszczan, i turystów chętnie wypoczywa na Wyspie Młyńskiej. Całe rodziny bawią się, jest wiele wydarzeń, jakby chociaż NGO Fest, gdzie promujemy lokalne organizacje pozarządowe. Więc myślę, że każdy w zależności od wieku coś zawsze dla siebie znajdzie.
1: No ja jestem zawsze pod wrażeniem, jeśli chodzi o Wyspę Młyńską, ile tam osób spaceruje, jaka tam koniunktura panuje, jak sympatycznie tam jest. No i to chyba pokazuje, że rzeczywiście takie otwarcie tej przestrzeni, jaką są Młyny Rotera, no coś ze sobą niesie i tworzy to miejsce.
5: Oczywiście, że tak, ale pomału też obok mamy na ulicy Długiej Muzeum Mydła i Historii Brudu, które cieszy się uznaniem już nie tylko ogólnopolskim, ale wyróżnienia na szczeblu światowym. Miejskie Muzeum, domek Wyczółkowskiego, gdzie są przepiękne prace, które można zobaczyć. Nasza wystawa Skarbu z Katedry, czyli unikatowe monety. Więc naprawdę można i zaznać kultury wysokiej w pobliżu Opera Nowak, Filharmonia, która jest cały czas na bardzo wysokim poziomie, Teatr Polski, więc Bydgoszcz jest też miastem kultury.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak, tym razem moim i Państwa gościem jest Ireneusz Nitkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, ale też inicjator wielu akcji pomocowych i charytatywnych. Skoro pomówiliśmy już o walorach samego miasta, to teraz skupmy się na pomaganiu.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, rozmawiam dzisiaj z panem Ireneuszem Nitkiewiczem, znanym między innymi ze swojej działalności dobroczynnej. Właśnie jest klimat w Bydgoszczy i są ludzie, organizacje, instytucje, którzy chcą pomagać, chcą wspierać?
5: Tak, ja zawsze mówię, że bydgoszczanki i bydgoszczanie mają ogromne serca do pomocy, ale patrząc, myślę, że generalnie Polacy są takim fajnym narodem. Oby tych kryzysów nie było, ale niestety no, historie różne pisze świat, piszą warunki klimatyczne, mówię tutaj o nawałnicach, o powodziach i zawsze, kiedy jest potrzeba wsparcia osób w różnych kryzysach, to po krótkich komunikatach zawsze ten odzew jest bardzo duży. Czy mówimy o nawałnicach, które wydarzyły się w naszej części województwa w 2017, nie chcę już teraz pomylić daty, ale mniej więcej w tym czasie, to jednak też tutaj wiele osób reagowało z pomocą. Czy mówimy o kryzysie uchodźczym w wyniku wojny w Ukrainie, czy mówimy ostatnio o powodzi, gdzie wiele osób z naszego miasta, z naszego regionu ruszyło na pomoc, część tutaj zbierając pomoc, część już bezpośrednio na południu Polski. W samym momencie, kiedy trwała powódź, ale później jeździli pomagać, sprzątać. No ale też wiemy, że zawsze no, w każdym mieście też jest wiele osób, które potrzebują pomocy. Są to seniorzy, są to osoby ubogie, osoby w kryzysie bezdomności i osoby, które akurat no, z różnych przyczyn chwilowo gdzieś tam ich życie jest na zakręcie. I zawsze, kiedy prosimy o pomoc, kiedy ludzie widzą, że ta pomoc jest realnie kierowana, że pomagamy, to też jest takie właśnie budowanie społeczeństwa obywatelskiego. I jednocześnie zachęcam, jeżeli ktoś ma trochę czasu wolnego. Ja wiem, że dzisiaj trochę wszyscy pędzimy i tego czasu jest mało, ale pomaganie innym to też pomaganie sobie. To jest takie po takim zabieganym dniu, kiedy poświęcimy, nie wiem, pół godziny, godzinę, a może ktoś więcej w różnym wolontariacie, a może w weekend pojedziemy do schroniska bydgoskiego na Osową Górę i wyjdziemy na spacer z psem, bo schronisko też prowadzi taką akcję, że nie każdy ma możliwość, przestrzeń do adaptacji zwierząt, ale może przyjechać pomóc w schronisku, może wyjść na spacer. No to myślę, że wieczorem, kiedy usiądziemy w domu na kanapie przed telewizorem, to pomyślimy, o, zrobiłem coś fajnego dla drugiego człowieka, dla jakichś zwierzaków, ale też jednocześnie będziemy czuli się z tym lepiej, myślę.
1: Schronisko to jeden z przykładów, ale jest ich znacznie więcej. W Bydgoszczy można pomagać. Co jeszcze by pan wymienił? Jakie miejsca, jakie placówki, instytucje?
5: No zawsze jak szukamy tej przestrzeni, to warto skierować się do Bliskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Tam jest aktualna baza właśnie potrzeb organizacji, które szukają wolontariuszy. Ja zapraszam do współpracy z Jadłodzielnią Wspólną Spiżarnią na Gdańskiej 79. Fundacja Chcę Pomagam też odwiedzamy osoby w kryzysie bezdomności już bezpośrednio na koczowiskach. Jak spojrzeć, czy Onko Mikołaje, czy Fundacja Gramy dla Onko, która prowadzi akcje i świąteczne, i całoroczne właśnie takich paczek dla dzieci, wsparcia dla mam, jest taka fundacja Piękny Dzień Mamy. Fundacja Dum Spirospero, która opiekuje się osobami z niepełnosprawnościami i też pomaga opiekunom tych osób. No, tych przykładów to są setki, tysiące, więc jeżeli ktoś, nie wiem, ma wolny czas i umie coś robić, a jeżeli ktoś ma, nie wiem, samochód i chce pomóc właśnie przy transporcie do jadłodzielni, czy do na przykład Bazylika Pomagam, która też wspiera osoby w kryzysie ubóstwa, bezdomności. To jest wiele, wiele obszarów, trochę czasu i trochę chęci i na pewno znajdziemy sobie przestrzeń do działania, do wolontariatu.
1: No to pomagajmy, jeżeli tylko możemy, jeżeli tylko chcemy. Chciałem jeszcze zapytać o transport, o komunikację. Jak pan osobiście się porusza po Bydgoszczy?
5: Ja poruszam się rowerem, jeżeli to jest możliwe, ale dosyć często przyznam, że jednak samochodem z tego względu, że przewożę często jedzenie do jadłodzielni. Natomiast mieszkam blisko centrum, więc w weekendy raczej albo na pieszo, albo korzystam z komunikacji miejskiej. Wiem, że jeszcze wiele, wiele pracy przed nami w udoskonalaniu komunikacji miejskiej, jednak myślę, że ten tramwaj, który stanowi też taki po części kręgosłup, czyli można dojechać i do Fordonu, można dojechać do Myślęcinka, można dojechać w stronę w ulicy Nakielskiej, ale też tramwaj wodny w Bydgoszczy, no to myślę, że bardziej ciekawostka i dla turystów, ale no też można korzystać z takiej formy przemieszczania się, więc warto korzystać. No Bydgoszcz ma coraz więcej dróg rowerowych, też no jednak z Bydgoszczy wywodzą się zakłady rowerowe Romen, więc rower niewątpliwie jest też takim symbolem Bydgoszczy. To wydarzenie Rowerowa Stolica Polski, prawda? Więc Bydgoszcz stara się nadawać takiego tempa i pokazywać, że tu można przyjechać i dla osób, które chcą jeździć na rowerach, też można fajnie odpocząć.
1: Chociaż czasami przyda się kondycja, no bo Bydgoszcz płaska nie jest, jest pagórzasta, ale to wydaje mi się tylko dodaje uroku naszemu miastu.
5: No dokładnie tak. Ja najczęściej w pracy jestem na tym tak zwanym, powiedzmy, dolnym tarasie, a mieszkam na górnym, więc wiem, jak to się pokonuje, ale to też ma właśnie swój urok, ale też jest dużo ścieżek dookoła Bydgoszczy. Myślę, że taka spójność budowania tej metropolii bydgoskiej to też kierunek właśnie rozwoju ścieżek rowerowych, bo to już nie tylko jest forma rekreacji, ale dla wielu osób rower jest takim podstawowym pojazdem do przemieszczania się.
1: A czego życzy Pan miastu, metropolii bydgoskiej albo sobie jako mieszkańcowi na kolejne lata?
5: Dalszego rozwoju, to niewątpliwie, korzystania z funduszy, tak żeby dalej rozwijać to miasto, ale też właśnie wzmacniania komunikacji, żeby, wiemy, że często mieszkańcy proszą, żeby ta jednak sieć połączeń była jeszcze większa, no żeby miasto się rozwijało, a my żebyśmy starali się konstruktywnie podpowiadać włodarzom, prezydentowi, radnym, doceniać i żeby każdy z nas był takim ambasadorem Bydgoszczy, bo jak będziemy zachęcać, bo jednak widać, że wiele osób przyjeżdża, żebyśmy zachęcali, żeby odwiedzić Bydgoszcz, żebyśmy pokazywali, jak to miasto jest ciekawe, bo te określenia, że Bydgoszcz jest tutaj Wenecją tej części Polski, no niewątpliwie mamy naszą Wenecję, która pięknie się rozwinęła, więc bądźmy ambasadorami Bydgoszczy i wspólnie twórzmy tę dobrą atmosferę, dobry klimat, bo widzę, że patrząc na rozwój miasta, czy pod stroną gospodarczej, kulturalnej, infrastruktury, to wszystko się dzieje. Czasami oczywiście, tak jak są remonty, jak budowane były zbiorniki retencyjne, wymaga to trochę cierpliwości od mieszkańców, ale to jest tak, jak remontujemy swoje mieszkanie, no żeby był za chwilę ten efekt fajny, no to chwilę w tym czasie remontu jest trochę trudniej, więc wzajemnego zrozumienia i takiej dobrej, pozytywnej energii.
2: Moim i Państwa gościem był Ireneusz Nitkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Stukot. Pod taką nazwą w sercu Bydgoszczy działa stowarzyszenie zajmujące się, tak, zgadliście, kotami. Odławia te wolno żyjące, sterylizuje je, a następnie... Nie będę wszystkiego zdradzał. O całej procedurze usłyszycie już zaraz. Gustaw Nowak, zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Igą Giedo oraz jeszcze kimś. Kim takim? Posłuchajcie.
1: Jesteśmy dzisiaj w centrum Bydgoszczy. Jestem ja, pani Iga Giedo, a także nasz koci przyjaciel Mango. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ty też coś powiesz? No chyba słychać. Jesteśmy w siedzibie Fundacji Stukot, w bardzo przyjaznym, fajnym miejscu, które służy kociakom. No właśnie, jaka jest wasza misja, jaki jest wasz główny, naczelny cel?
6: Dziękujemy w ogóle za wizytę właśnie. Ja i Mango możemy teraz pokazać się trochę mieszkańcom Bydgoszczy, ale w ogóle Kujawsko-Pomorskiego, że takie miejsce jest. Faktycznie, miejsce powstało, ponieważ stowarzyszenie funkcjonuje już od paru lat i główny cel, który nam przyświeca, to tak naprawdę ratowanie kotów wolnożyjących, czyli zajmowanie się tymi kotami, które są trochę poza systemem. Nasze koleżanki, dwuosobowy zespół, który składa się z naszych wolontariuszek, wyjeżdżają codziennie w miasto, robią to od wczesnej wiosny do późnej jesieni i łapią tak zwane koty wolnożyjące do kastracji. Koty są łapane, zawiezione do kastracji i po kastracji wypuszcza się je w miejsce bytowania. Natomiast w momencie, kiedy koleżanki jadą w takie miejsce i widzą kota, który na przykład ma coś z łapą, albo ma zaropiałe oczy, ponieważ ma podejrzenie kociego kataru, albo jest kotem, który po prostu wymaga pomocy medycznej, to te koty zostają u nas na jakiś czas. No i teraz, jeżeli te koty wykazują chęć współpracy z człowiekiem, łatwo się socjalizują, to zostają u nas i szukamy im domów. Natomiast jeżeli te koty są nie są socjalizowane z człowiekiem i widać, że nie dojdą nigdy do takiego momentu, żeby mogły być wyadoptowane do swoich domów, to te koty po jakimś czasie znowu wracają w miejsce bytowania. I z tych akcji właśnie łapankowych tak zwanych, trafiają tam się koty, które u nas później zostają. Na przykład w roku 2000 2024 mogę powiedzieć, że w Stukocie w pewnym momencie, chyba zdaje się, że w październiku albo w listopadzie, mieliśmy 80 kotów, które przebywały pod naszą opieką. Przez Stukot w ogóle przewinęło się łącznie ponad 100 kotów już, które przyjęliśmy i wyadoptowaliśmy.
1: No to adekwatna nazwa, pamiętasz, który to był ten setny kot, ten Stukot?
6: Niestety nie pamiętam, bo są takie gorące okresy, kiedy tych kotów do adopcji idzie kilka w tygodniu na przykład, a są też takie gorące okresy, kiedy przyjmowanych jest kilka kotów w tygodniu, więc tak naprawdę u nas cały czas ta liczba jest żywa. Dzięki domom tymczasowym, z którym współpracujemy, możemy pozwolić sobie na to, żeby mieć taką liczbę kotów pod opieką dzięki domom tymczasowym właśnie. To dom tymczasowy to jest taka idea wolontariuszy, osób, które z nami współpracują i one decydują się na to, żeby kot, który jest pod naszą opieką cały czas, przebywał po prostu u nich w domu.
1: A jestem ciekaw, ile takich domów tymczasowych zamienia się w dom stały.
6: Wiele i bardzo nas to cieszy. Z jednej strony to jest super, ponieważ kot, który przyzwyczaja się już do człowieka, do pewnego środowiska, zostaje w tym środowisku i to jest dla kota świetne, chociaż my wtedy czasami tracimy dom tymczasowy. Jakby idea domu tymczasowego jest taka, że przyjmujemy koty i potem pozwalamy tym kotom znaleźć swój dom na zawsze. Często się zdarza, że ktoś, kto nie ma nigdy kota, na początku samym właśnie staje się domem tymczasowym, zostawia takiego kota sobie, podpisuje papiery adopcyjne, a później drugiego, trzeciego kota bierze, na przykład jako tego kotka tymczasowego. Jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie domu tymczasowego, to my zapewniamy jedzenie, opiekę weterynaryjną, żywirek, wszystko, co potrzeba, my utrzymujemy takiego kotka. Od osoby, która się tym kotem opiekuje, prosimy tylko o głaskanie, bawienie się z tym kotem, obserwowanie, czy wszystko z nim jest w porządku i przekazanie go już w te takie kolana na stałe, że tak powiem.
1: Mango, zgadzasz się? Chyba tak. Mam nadzieję, że Państwo to słyszą. Da się z takimi odłowionymi kotami dobrze bawić, dobrze dogadać, czy zajmuje to trochę czasu?
6: Powiem tak, to różnie. To zależy od wielu czynników. W takim okresie letnim, to właściwie to tak naprawdę od wiosny do jesieni, trafia do nas bardzo dużo matek z maluchami. Matek, które po prostu nie zostały zawczasu wysterylizowane i niestety po kilka razy w sezonie potrafią mieć młode kociaki. Jeżeli się zdarzy tak, że ta kotka okoci się w takim miejscu, w którym ktoś zwróci na to uwagę, no to mamy szansę tym kociakom i tej kotce pomóc. Jeżeli nie, to czasami zdarza się, że cały miot na przykład choruje na koci katar albo jakąś inną chorobę i po prostu te koty umierają. I jeszcze w miarę humanitarnie, jeżeli udaje nam się w miarę wyłapać te koty we wczesnym stadium choroby i je wyleczyć, lub w ogóle kiedy pozwala nam się jakoś zareagować na to, albo chociażby skrócić ich cierpienie, jeżeli sytuacja jest naprawdę ciężka.
1: A jak odławia się te koty? Czy tutaj ważną rolę pełnią te osoby, które gdzieś tam są z wami w kontakcie, które gdzieś tam doglądają tych kotów osiedlowych i po prostu dają wam znać?
6: Tak, i bardzo cieszymy się, że mamy wokół siebie taką zgraną grupę osób, która dokarmia koty na różnych osiedlach w mieście. Daję sobie rękę uciąć, że w każdym miejscu w mieście, w różnych miastach w całej Polsce są takie instytucje, jak taka pani na osiedlu, która dokarmia koty, bądź pan. I te panie są po prostu skarbnicą wiedzy na temat
1: tego. Ale bardzo często takie panie są nielubiane.
6: Zdarza się, że te panie są nielubiane ze względu na to, że po prostu mają wielką empatię do tych kotów. I są w stanie na przykład być ponad ten taki nieciekawy zapach w piwnicy dzięki temu, żeby te koty miały schronienie. No i teraz to jest
1: pytanie.
6: Niektórzy
1: też twierdzą, że takie opiekowanie się dzikimi kotami, wolno żyjącymi kotami, to oznacza, że one się właśnie będą rozmnażać w nieskończoność.
6: Oczywiście, jeżeli ich nie wykastrujemy, to będą się rozmnażać jak najbardziej, dlatego tak ważne jest, żebyśmy takie koty kastrowali. Dlatego też w momencie, kiedy my mamy styczność z takimi osobami, które dokarmiają koty wolno żyjące, jesteśmy w stanie na przykład, jeżeli w jednym miejscu, na jednym osiedlu gdzieś między dwoma blokami wykastrujemy stado, powiedzmy, że stado liczyło 7 kotów, my je wykastrujemy i na przykład w kolejnych miesiącach pojawi się jakiś nowy kot, to te panie dają nam znać, że pojawił się nowy kotek, nowa kotka, nie ma naciętego ucha, trzeba by wyłapać do kastracji, bo znowu pojawią się małe kociaki. Czasami zdarza się tak, że my jedziemy ze swoim sprzętem, a czasami jest tak, że przekazujemy sprzęt osobie, która już na miejscu jakby łapie kota i przekazuje do kastracji. Samo łapanie kota nie jest niczym skomplikowanym, wymaga po prostu czasu i poświęcenia, takiej cierpliwości, którą gdzieś tam trzeba mieć. Ja zawsze podziwiam dziewczyny, które u nas na te łapanki jeżdżą, bo nieraz to jest po prostu wystawanie w jednym miejscu po parę godzin, kilka dni z rzędu, żeby złapać tego jednego kota, który jest nieuchwytny po prostu. A wiemy, że na przykład co sezon ma kilka razy kociaki, które po prostu potem gdzieś albo chorują, albo coś się z nimi dzieje niepokojącego i chcemy zareagować. Dziewczyny jadą w takie miejsce, rozkładają tak zwaną klatkę łapkę, u góry nastawiają mechanizm, w którym jest zapadka, działa to na zasadzie takiego pilota do samochodu, można tak to porównać. Dziewczyny wtedy wracają do samochodu, bądź chowają się gdzieś obok, nie chodzą wcale, nie siedzą w krzakach, w takiej siatce maskującej, jak to czasami się ludziom wydaje, że gdzieś tam się czołgają czy siedzą pod krzakiem. Nie, nie, to tak nie wygląda.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak. Przypomnę, że rozmawiamy dziś z Igą Giedo ze Stowarzyszenia Stukot, zajmującego się odławianiem wolno żyjących kotów na bydgoskich osiedlach. To procedura wieloetapowa, wymagająca cierpliwości, wiedzy i sprzętu. Lecimy dalej.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
6: Wstawiamy do tej klatki łapki jedzenia i kot po prostu, nie widząc nic naokoło innego, podchodzi często, wącha klatkę, często wchodzi obok klatki, na klatkę, próbuje łapą z boku wyciągnąć to jedzenie, a dopiero na końcu, jak już naprawdę jest zmuszony, to dopiero wtedy wchodzi do klatki i wtedy osoba, która z taką klatką pojechała, może nacisnąć pilot, kot w środku jest zamknięty. Przykrywamy wtedy takiego wolnożyjącego kociaka kocem, żeby nie miał bodźców zewnętrznych, żeby się trochę uspokoił. Wtedy następuje jeszcze przełożenie do klatki transportowej, która też jest owinięta jakimś kocem albo jakimś kawałkiem.
1: Ależ procedura. I później pewnie tego kociaka, nie wiem, ze starego Fordonu albo z kapuścisk przywozicie tutaj do centrum.
6: To zależy od tego, jakby gdzie kastrujemy koty, jaka klinika ma podpisaną umowę z miastem, ponieważ często jest tak, że korzystamy z tego budżetu miejskiego, jeżeli chodzi o kastrowanie kotów, a jeżeli później wykorzystujemy nasze środki, to tak naprawdę tam, gdzie jest bliżej, dokonujemy tej kastracji. I potem faktycznie później, jak już kot zostaje wykastrowany, to w tej samej klatce odwozimy go na miejsce, tylko konieczne i to robimy zawsze, staramy się tak robić, żeby odwozić kota w miejsce, w którego został zabrany, żeby on trafił w swoje środowisko.
1: Aha, czyli on trafia do wolności, ale już bez możliwości dalszej reprodukcji, czy to znaczy tych wolno żyjących kotów nie będzie przybywać.
6: To jest cel tak naprawdę, to jest nasze marzenie, to jest mrzonka, można powiedzieć, na ten moment. Mówi się, że powinno być, mniej więcej populacja kotów powinna być wysterylizowana w 70%, żeby jakkolwiek można było gdzieś tam tą populacją później zarządzać i jakoś wiedzieć, kiedy pojawiają się nowe koty. No jest to na razie nieuchwytne tak naprawdę.
1: A te kocięta, które zostają u was, które potrzebują waszego wsparcia, potrzebują nieco dłuższej opieki, no i nie można ich później wypuścić, to jak się nimi opiekujecie? No i czy tym naczelnym celem jest znalezienie im nowego domu?
6: Tak, jak najbardziej naczelnym celem jest znalezienie im nowego domu, natomiast należy też pamiętać, że mamy kilka kociaków tak zwanych nieadopcyjnych i to też jest często coś, co nas po prostu smuci zwyczajnie, kiedy trafia do nas kot, który na przykład był w domu, w którym źle się nim opiekowano. Coś sprawiło, że ten kot ma ogromne problemy behawioralne i wiadomo, że potrzebuje specjalistycznej opieki i nigdy już tak naprawdę nie będzie mógł znaleźć sobie takiego domu, który jest tak naprawdę zwykłym domem. Potrzeba wtedy opieki specjalistycznej, na przykład innego behawiorysty, a behawioryści często mają już swoje zwierzęta i taki kot z problemami to jest tak zwany kot nieadopcyjny. Mamy też kilka takich kotów, które są po prostu już przewlekle chore i na tyle chore, że po prostu szukamy im domów tymczasowych albo po prostu takich domów, w których wiemy już, że niestety będą mogły żyć tylko przez kilka lat ze względu na ich stan zdrowia. To też jest bardzo trudne. Natomiast jeżeli mam do czynienia z takim klasycznym przypadkiem kota wolno żyjącego, który trafił do nas i okazało się, że jest rokujący i możemy mu dać dom, to zazwyczaj jest tak, że ten kot potrzebuje kilku tygodni, żeby się oswoić z człowiekiem. Widzi, że człowiek to jest nic złego, że głaszcze, że daje jeść, że chce się ze mną bawić, że daje mi atencję, więc takie koty po prostu u nas znajdują nowe domy. Jeżeli chodzi o maluchy z matkami, to do momentu karmienia te maluchy są przy matce, później oddzielamy je, rozdzielamy i maluchom szukamy nowych domów.
1: Zaszczepione, odrobaczone?
6: Jak najbardziej, oczywiście. Jakby my nie wydajemy do adopcji kotów chorych, no chyba, że są to koty przewlekle chore, które już do końca swojego życia będą mierzyły się z jakąś przypadłością, ale o tym też oczywiście informujemy. Ale nie wydajemy kotów do adopcji, które są do wyleczenia. Jeżeli chodzi o kastrację i sterylizację, to tutaj się umawiamy po prostu z nowymi opiekunami, czy poczekają do 6 miesiąca życia, w momencie, kiedy ten kot już będzie wykastrowany, czy chcą kota adoptować wcześniej, ale wtedy w umowie adopcyjnej jest zapis i jest taka deklaracja, że kot zostanie wykastrowany.
1: Nowe domy dla kotów albo pierwsze domy dla kotów są znajdywane tutaj w Bydgoszczy, czy nie ma zasady, czy one trafiają często gdzieś w odległe rejony?
6: Powiem tak, zdarzało nam się wieść kota na adopcję do Wrocławia, ale powiem szczerze, ze względów logistycznych dla nas najlepiej jest, jeżeli to jest Bydgoszcz i okolica Bydgoszczy, ponieważ warto podkreślić, że wszystkie osoby, które zajmują się właśnie chociażby adopcjami, to są wolontariusze, czyli to są osoby, które mają normalnie swoją pracę, realizują się zawodowo, a robią to w ramach wolontariatu, więc trzeba też zawsze doliczyć czas, który muszą poświęcić, paliwo, które trzeba wlać do samochodu, więc dla nas jakby ze względów takich logistycznych łatwiej nam jest, jeżeli ta adopcja jest gdzieś tutaj właśnie w wokół komina, że tak powiem. I zazwyczaj to jest 90% naszych adopcji, a właściwie na 95% to jest właśnie tutaj Bydgoszcz i okolice.
1: No to tak to wszystko wygląda. Z kim współpracujecie na co dzień?
6: W największych snach nie myśleliśmy, że to się rozrośnie do takich rozmiarów, jak jest, jak teraz. Stukot to jest już tak naprawdę nieźle działająca maszyna. Nie tylko jeżeli chodzi o przyjmowanie i ratowanie kotów, ale też akcje edukacyjne. Nasze przedstawicielki jeżdżą co roku tak naprawdę do Sejmu na posiedzeniu Klubu Przyjaciół Zwierząt. Na pierwsze takie posiedzenie zaprosiła nas Katarzyna Piekarska, posłanka, więc bierzemy udział w takich akcjach. Jeżeli w mieście dzieje się coś ciekawego, to staramy się tam po prostu być. Nie tylko ze względu na to, żeby być widoczni, bo też nam oczywiście na tym zależy, ale przede wszystkim, żeby edukować. Chcemy, żeby ta świadomość ludzi dotycząca kotów rozrastała się. Marzymy o tym, żeby ludzie na przykład już nie powielali takich szkodliwych stereotypów dotyczących kotów, jak to, żeby kotu dawać mleku. Kotu absolutnie nie dajemy mleka, nawet tego bez laktozy. Mleko dla kotów jest szkodliwe, koniec, kropka. Zróbmy naszym kotom przyjemność i jeżeli już naprawdę chcemy im coś dać, to kupmy im kawałek surowego mięsa albo wysokomięsną, pyszną karmę. To naprawdę dla nich dużo, dużo lepsze niż mleko. To jest...
1: No to taka ciekawostka. Laserem też się nie bawimy.
6: Co do lasera, to tutaj są dwie szkoły tak naprawdę. No, także, ale jakby jeżeli chodzi o zabawę kotów, warto kotom zaspokajać tak zwany cykl łowiecki. Czyli w naturze koty generalnie łowią. Albo uda im się coś złowić, albo się nie uda. Natomiast w momencie, kiedy one wkładają swoją pracę, czas i energię w łowienie, to na koniec chciałyby mieć tę gratyfikację w postaci złowionej myszy, ptaszka, muchy. I my podczas zabawy z kotem, żeby go zaspokoić właśnie behawioralnie, powinniśmy odtwarzać tak zwany cykl łowiecki. Po każdej takiej zabawie kot powinien dostać nagrodę. Czyli na przykład, jeżeli robimy to wieczorem przed porą kolacji kota, to bawimy się z nim i wtedy dostaje on jedzenie. Natomiast jeżeli bawimy się z nim w ciągu dnia, to dajmy mu zawsze smaczka. Możemy położyć smaczka i nakierować ten laser właśnie na ten smaczek, który kot sobie finalnie zje.
1: No i wtedy ten cykl się zamyka, no i kotek jest szczęśliwy. My tutaj rozmawiamy koło Mango, który sobie no, przeciąga się, jest mu przemiło, przesympatycznie, no i widać, że jest zadowolony, także samych takich kotów wam życzę, samych takich radosnych historii, no i samych zadowolonych osób, które tutaj przychodzą, decydują się na adopcję, dają kotu nowy dom. Przypominamy, Stukot, gdzie was szukać?
6: Na miejscu zapraszamy w Bydgoszczy na ulicę Długą 10, tutaj jest biuro naszego stowarzyszenia, sklep i też właśnie wolierka, w której mieszkają koty do adopcji. Szukajcie też nas w internecie, mamy swoje konto na Facebooku, Instagramie, TikToku i na naszej stronie internetowej. Szukajcie nas, piszcie do nas, jeżeli ktoś ma jakieś pytania związane właśnie z adopcją, to zachęcamy.
1: Zachęcamy, a zachęcała Iga Giedo w towarzystwie Mango. Dziękuję serdecznie.
6: Dzięki bardzo.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: No to zapraszamy na ostatni dzień majówki, być może dla niektórych, ale najpierw wiadomości o 8 w Radiu Złote Przeboje.
1: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
1: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski.

27 w centrum oraz na północy kraju 28 na zachodzie. Sporo słońca, trochę chmur. Ta niedziela jest jak film, być może, ale na pewno pachnie kiełbasą, karkówką i papryką. To w sumie tak pachnie już od piątku u niektórych. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Święto Konstytucji 3 maja. Radio Złote Przeboje. Budka suflera o niedzieli na dobry początek godziny 8.

Jedynki w Radiu Złote Przeboje. Dla niektórych dzisiaj już trzeci dzień grillowania. Proszę też pamiętać o tych zdrowszych rzeczach, które na grilla można wrzucać. Kurczak, indyk marynowany z jakimś tymiankiem, czosnkiem, ale ryba z ziołami, o, ziemniaki w mundurkach, papryka i cukinie. Ja chleb też, przyznam szczerze, grilluję. Jakoś tak mi się wtedy czasy młodzieńczych ognisk przypominają. Sam ten zapach już jest przyjemny, prawda? Pieczony chleb. Mniam, mniam. Laura Blalinga, Gloria.

0: prawie 28 minut po godzinie 8. Tu Radio Złote Przeboje, Madonna za nami, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś z odrobiną przekory, skoro zaczął nam się maj, to przeboje z wyrażeniem maj dziś u nas. No to będzie Living on My Own, czyli żyje sobie po swojemu, tak śpiewał Freddie Mercury na swoim pierwszym solowym albumie, tworzonym o prawie 2 lata tak łącznie. I chciał się tam oderwać od rock'n'rolla, więc trochę popu, trochę dance'u zawarł. Ale pod koniec pracy, kiedy prezentował materiał jednemu z członków Queen, po odtworzeniu kolejnej piosenki zrezygnowany powiedział: a włączę ci coś fenomenalnego. I puścił Montserrat Caballé, z którą potem nagrał zresztą płytę. Tak więc ten swój materiał chyba nie do końca mu się podobał. Freddie za album zarobił bardzo dużo pieniędzy, nie dlatego, że krążek kapitalnie się sprzedawał, ale dlatego, że miał sporą sumę zagwarantowaną w kontrakcie. No to Freddie Mercury.

Michael Jackson próbuje tutaj was budzić w niedzielny poranek 3 maja. To radio Złote Przeboje, gramy energetycznie. Za chwilę u nas Celine Dion, która na jesieni zagra 10 koncertów w Paryżu. No i 9 milionów chętnych było na bilety na te koncerty, a szczęśliwców, którzy mogli je nabyć, zostało niecałe 500 000. Więc łatwo się domyślić, co teraz się dzieje na rynku wtórnym. Francuska prasa pisze m.in. o tym, że ktoś bardzo dobre miejsce na jeden koncert Celine sprzedaje, uwaga, za 12 tysięcy euro, to jest 50 tysięcy złotych. No to się ludzie za Celine stęsknili. Wcale się nie dziwię. A u nas That's the way it is. Tak zaraz zaśpiewa ona.

Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach powiemy o zaangażowanych polskich pracownikach. Nie, a może nie będę tego zapowiadał, bo to dzisiaj... To będzie o Konstytucji 3 maja. O.

0: trwa leniwa niedziela z Radiem Złote Przeboje. Będzie w tych wiadomościach trochę o pracy, ale będzie także o dzisiejszym święcie. Minęła dziewiąta.
1: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
2: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
3: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości.
2: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
1: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco.

południu, chociaż już teraz jest nieźle, bo w Warszawie 22 stopnie. Radio Złote Przeboje. O, przeskoczyło właśnie w Gdańsku na 21. I znowu skacze. Coś z tymi termometrami naszymi się dziwnego dzieje w tą majówkę. Może też mają wolne. Perfekt, niepokonani już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, bo teraz będzie o gwieździe i o pieniądzach. Już jest ciekawie, a te dwie rzeczy funkcjonują razem w naszej zabawie 1500-100-900, która rusza od jutra i w całości poświęcona będzie Beacie Kozidrak, która tu przez cały maj z nami. A żeby przystąpić do tego konkursu, no to trzeba wejść na złoteprzeboje.pl, w specjalnym formularzu napisać, dlaczego warto słuchać codziennie Radia Złote Przeboje, a my wybierzemy najbardziej kreatywną odpowiedź. Zadzwonimy do autora, zadamy kilka pytań dotyczących Beaty Kozidrak, no i wtedy będzie można wygrać od 100 do 1500 zł, bo tyle jest w puli. Trzymam kciuki i gram Tina Turner, Typical Male.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. To jest poranny

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje, 30 minut po 9, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: No właśnie, maj nam się zaczął, więc w Złotej Piątce przeboje, w których słychać słowo maj. Ale ja to wymyśliłem. No to będzie It's My Life, jeden z większych przebojów Bon Jovi z 2000 roku. Ważny też przebój dla Ukrainy, bo tekst piosenki mówi o stawaniu w swojej obronie, walce o to, co słuszne, nie poddawaniu się presji, a szczególnie na początku wojny z Rosją w internecie, ale też w tamtejszej telewizji pojawiły się nagrania Ukraińców, którzy używali tej piosenki podczas przygotowań do obrony miast. Tak więc ważne nagranie w historii muzyki.

0: To macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster, dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Renew.
8: Renew. Samochody używane wszystkich marek, odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
9: Reklama.
10: To jest radio z

Kombi w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 10. Przypomnę, że Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk ogłosili trasę koncertową pod tytułem Królowie Życia na 50-lecie. No to będą same przeboje kombi. A Sławomir Łozowski jako kombi Łozowski, bo on też przecież koncertuje, też świętuje okrągłą rocznicę, więc 50 zespołu kombi będzie bogata i to jeden z tych scenariuszy, w którym dwa razy można przyjść do kogoś na urodziny. Fajnie. A dodam, że w zespole Łozowskiego gra też syn muzyka na perkusji, więc rodzinne muzykowanie.

0: Trwa majówka z Radiem Złote Przyboje. Ariem już powoli kończy. Mam nadzieję, że wszyscy sobie przed głośnikami wypoczywamy, ale policjanci akurat nie próżnują. O tym w wiadomościach.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Niedziela, trzeci dzień maja w kalendarzu, 10 na zegarach, Radio Złote Przeboje gra. No to teraz wiadomości.
4: Więcej drogówki na ulicach. To akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
5: Mamy złożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
4: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
6: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
4: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barsa zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Z każdą godziną będzie jeszcze cieplej, a po południu na wschodzie 25 stopni, w centrum 27-28 na zachodzie, a nad morzem nawet do 29. Toż to właściwie upał jest, bo sporo słońca do tego. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Skoro dzisiaj mamy trzeci dzień maja, to mi się taka melodia od razu przypomina. Pamiętacie? No i oby tak dzisiaj właśnie było. Taki błogi raj u wszystkich Polaków. Tego wam oczywiście życzę.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Foreigner.

To Radio Złote Przeboje, 10 minut po 10, Everything But The Girl w głośnikach już za nami. Majówka trwa, jeżeli za dużo jest o grillowaniu, ja to rozumiem, rzeczywiście może tak być. To ja może przejdę na truskawki, bo przecież w drugiej połowie maja to już możemy liczyć na pierwsze, większe polskie zbiory. No i te polskie truskawki, prawda? O, jak ja je lubię. One się różnią jednak od tych zagranicznych. Po prostu są bardziej aromatyczne, lepsze. No bo te truskawki są zbierane już dojrzałe, a nie, że jadą szmat drogi z Grecji w chłodni, jakieś takie zielone i dopiero potem dojrzewają, prawda? No właśnie, na koniec kwietnia, jak sprawdziłem, 30 zł za polskie truskawki płacono, więc mało konkurencyjnie. Ale za chwilę, jak się sezon zacznie, to już będzie bliżej dyszki. Mniam, mniam. Smacznego jak ktoś przy deserze właśnie. A ja gram Duran Duran z filmu o Jamesie Bondzie, Zabójczy widok.

0: Belinda Carlisle znam tu uprzyjemnia niedzielne przedpołudnie, a teraz w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: Skoro zaczął nam się maj, to piosenki z hasłem maj dzisiaj, tak z przymrużeniem oka. No to dołącza do naszej grupy maj Can't Take My Eyes Off You. Możecie znać ten numer w wielu wersjach, bo to jest taka wiekowa piosenka, można powiedzieć. Nagranie z 67 roku, stworzył wtedy zespół Four Seasons, a zaśpiewał Frankie Valli. Bardzo ładnie zaśpiewał. No właśnie, potem też Diana Ross, Julio Iglesias, ale też bardzo rockowo zespół Mouse wziął te nagranie na tapet, tak się chyba mówi, prawda? O, tak to brzmiało. Czyli na rockowo też się dało. Ale my wybieramy sobie rok 90. I tak spokojnie zaczynającą się wersję Glory Gaynor.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: MediaExpert, taniej masz. Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
1: Koral. Przełamuje lody.
0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
0: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Mix w Radiu Złote Przeboje. No, oni przebojów mieli sporo, ale jak popatrzymy na te najchętniej przez ludzi klikane i szukane w internecie, to Sweet Dreams absolutnie dystansuje resztę. Here Comes the Rain na drugim miejscu, jeżeli chodzi o odtworzenia internetowe, a wysłuchane przed chwilą Cuda Miłości, The Miracle of Love, na trzeciej pozycji. No, trochę żeśmy się rozmarzyli i zasiedzieli na tym leżaku, prawda? No to pobudka... Trochę energii trzeba złapać. Odstawan, disco.

Simply Red w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś na majówkę wybrał Gdańsk, to nieźle zrobił. 25 stopni już w tym momencie w Gdańsku i nawet na Helu, gdzie zwykle zimno powyżej 20 stopni. A w naszych wiadomościach o jutrzejszej maturze.

0: tu Radio Złote Przeboje. Dziś majówka, a jutro matury. No ale jesteśmy z maturzystami i ich rodzicami. Będziemy radzić w wiadomościach o 11.
1: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
2: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
1: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
3: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
1: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
3: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
1: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
4: Pogoda na weekend.
0: No i co ja mam Państwu powiedzieć? No ciepło, wręcz upalnie, 25 stopni na wschodzie, 25 też w Małopolsce i na Śląsku. Na Mazowszu już 27, w Wielkopolsce 28, a na Pomorzu i w Zachodniopomorskim nawet do 29. I sporo słońca do tego.
5: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
0: Mamy dla Was naj na maj, w Złotej Piątce u mnie zresztą też. W tej godzinie będzie jedno polskie majowe nagranie.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I zaprasza też Samantha Fox.

UB40 w Radiu Złote Przeboje. Jak zwykle w niedzielne przedpołudnie, a dziś to majówkowe wygrzewanie się na słońcu informuje, jak to będzie pogodowo wyglądało w nadchodzącym tygodniu. Jutro do pracy też krótkie rękawki wskazane, bo od 22 do 27 stopni na wschodzie. O, jak przyjemnie. W tej środkowej części tygodnia pogoda zacznie się psuć, przynajmniej na zachodzie Polski, tam 13. I deszczowo trochę, co nawet już słychać w podkładzie. Pochmurno też w centrum kraju, popada przed weekendem wszędzie, ale następny weekend znowu ciepły, z 20 stopniami na termometrach i przeważnie słońcem na niebie. No to załatwiłem następny piękny weekend. Proszę nie dziękować. 16.

0: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiem. Wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Gorąco.

0: KFC.
1: Tato, zabrakło dla lalek domku.
0: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
2: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
3: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
4: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrapki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej naj na maj. Przeboje, w których maj wybrzmiewa w różnych konfiguracjach. Spending My Time będzie teraz. Fantastyczne nagranie, nieco wspominkowe o spędzaniu lub traceniu czasu na rozmyślanie nad różnymi kwestiami. No idealne na majówkę. Być może była to najbardziej pechowa piosenka Roxette, bo ona na listach przebojów w USA przeszła właściwie bez echa. Tak twórca nagrania Pergasl to wyjaśnia. Jestem pewien, że piosenka znalazłaby się w pierwszej piątce listy przebojów w Stanach, gdyby nasza wytwórnia nie zamknęła firmy i nie zwolniła 122 osób w trakcie promocji tego utworu. No, w biznesie muzycznym raz się wygrywa, raz się przegrywa, prawda?

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,70. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
15: Kto zwalcza ból?
16: Voltaren!
15: Kto?
16: Voltaren!
15: Voltaren!
17: Ból szyi po pracy?
18: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
20: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
21: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
22: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Jeszcze nie śpisz?
24: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
23: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
24: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
25: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
4: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 12 minut i będzie południe. Village People w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś pod hasłem Naj na Maj, no to będzie jedno z najbardziej majowych, energetycznych polskich nagrań. Płynie z niego piękna myśl, że ludzie też są na baterie słoneczne. Słońca, przyrody, wiosennej miłości potrzebują. Proszę w te piękne słowa napisane przez Marka Kościkiewicza się wsłuchać. Fantastycznie wyśpiewała to zresztą debiutująca wówczas w 2000 roku na dużej scenie Monika Kuszyńska, która kilkanaście lat później to już solowo reprezentowała nas zresztą na Eurowizji. No to 3 maja. Maj, Warius Manx.

Radio Złote Przeboje. Red Hot Chili Peppers już powoli kończą, bo w naszych wiadomościach południe powiemy m.in. o oryginale Konstytucji 3 maja, udostępnionej dla zwiedzających. A po południu przed tym mikrofonem Wojtek Babiarczyk. Ja się słyszę z wami o poranku w następny weekend.

0: Wow, panie burnika, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: 15 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
7: Jeden wieczór, dwa koncerty.
6: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
8: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
14: Majówkę spędzacie z Radiem Złoto, przeboje na zegarach. Południe przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
15: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
16: Dlaczego ważna? No,
17: jesteśmy Polakami.
16: No chcemy, no.
17: No przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
16: ale
17: wpisać.
16: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
18: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa zaraz po Ameryce.
17: No tak, ale to za szybą przecież.
18: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
17: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda? No,
18: staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
15: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali i to w Bostonie 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
20: Pogoda.
14: Do końca dnia w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 19 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry 27.
19: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
14: 3 minuty po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka z serialu, który wczoraj późną nocą, słuchajcie, oglądałem. Mam nadzieję, że zachęca was do tego, żeby ponownie go również zobaczyć. Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, prosto z serialu Jan Serce.

Ależ się zasłuchałem w tej piosence, wybaczcie, to oczywiście Spice Girls i Wanna Be. No gdyby dziewczyny nie pokłóciły się i gdyby nie pierwsza opuściła Jerry Halliwell ten zespół, to gwarantuję wam, że do dziś nagrywałyby cudowne piosenki i do dziś wskakiwałyby one na szczyty list przebojów. Tu Radio Złote Przeboje w majówkowe popołudnie, 11 minut po godzinie 12. To teraz zespół, który zrodził się z nurtu Italo Disco w latach 80. Panowie pochodzą prosto z Turynu. No i nagrali w swojej karierze parę płyt, ale jedna piosenka nie tylko spodobała się Włochom, ale także bardzo mocno grana była w stacjach radiowych w Hiszpanii. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje i Rigueira i piosenka Non Tengo Dinero.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.

ona ostatnio nie ma czasu, żeby nawet dychnąć, jak to się tak ładnie mawia, czyli nie ma czasu na odpoczynek. Zapracowana niedawno skończyła takie weekendowe granie w Las Vegas, a już niebawem także zobaczymy ją w nowym filmie w komedii amerykańskiej Biurowy Romans. To była Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje, 28 po 12. Naj na maj. Naj na maj, czyli tym razem najdłuższy koncert artysty, który odbył się, uwaga, w 2016 roku, a mowa o artyście, który w kręgu muzycznym nazywany jest bossem. I chyba wszystko już jasno. Bruce Springsteen, swój najdłuższy koncert, jego trwał ponad 4 godziny i 15 minut. To jeden z najdłuższych w ogóle w historii występów, jeśli chodzi o muzykę rockową. Springsteen zagrał wtedy ponad 30 utworów, no i bez większych przerw. Dla wielu artystów to byłby tak naprawdę materiał na dwa duże koncerty. A występ odbył się podczas trasy promującej jego album The River. Publiczność często właśnie na koncertach Bruce'a Springsteena wpływa na przebieg całego koncertu. Bruce słynie z tego, że po prostu czyta takie duże napisy publiczności, która prosi o dany utwór, a to jest artysta, który spełnia je naprawdę w mgnieniu oka. Laj, dawaj. To poczujmy się teraz, jakbyśmy byli w Filadelfii w 2016 roku. Bruce Springsteen już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: zwalcza ból?
1: Voltaren!
0: Kto?
1: Voltaren!
2: Voltaren! Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Jeśli chcesz, to

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
4: Jeden wieczór, dwa koncerty.
3: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
5: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz. Reklama.
2: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

Po rocznej przerwie spowodowanej chorobą powrócił do koncertowania. Właśnie rozpoczął weekendowe koncerty w Las Vegas. To Billy Joel w Radiu Złote Przeboje. Niedawno zapytany, co lubi po takim koncercie zjeść, odpowiedział jedno. Najchętniej przekąszę sobie kanapkę z pieczoną wołowiną z grilla w bułce. Koniecznie musi być chrupiąca. Tu Radio Złote Przeboje w to majowe, niedzielne popołudnie. To już za 10 minut będzie 13. To teraz artysta, który potrafił oczarować kobiety na całym świecie w latach 70., 80. Również dał nam się poznać także jako aktor. Wystąpił choćby w filmie Marsjanie atakują. Przed wami Tom Jones, Mousty, no i słynny ich numer Sex, Sex Bomb.

To gwiazda, która wczoraj świętowała swoje urodziny. Małgorzata Ostrowska, zespół Lombard i droga pani z telewizji do takich magicznych polskich numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13:00.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
2: Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
4: Bardziej bieganie, świętowanie.
5: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
6: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
5: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
3: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
7: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
3: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
8: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
3: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Grand Gold.
0: Pogoda.
2: Do końca dnia w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu, tam zaledwie 20 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 27.
9: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Gold.
2: 3 minuty po godzinie 13:00 porę mamy taką, że w niektórych polskich domach już zaczęły się na dobre przygotowania do niedzielnego obiadu. To żeby on był dobrze doprawiony i dobrze skomponowany, to proponuję wam zestaw idealnych kawałków na to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a w naszym cyklu Naj na Maj teraz najpiękniejsza, jak dla mnie, piosenka zespołu Queen.

Ach, to kultowy boys band, który swoją wielką przygodę z muzyką rozpoczął, słuchajcie, od koncertów w szkołach amerykańskich. Oni jeździli po różnych stanach, dawali koncerty, no i tam po prostu dziewczyny piszczały na ich widok. To już prawie 13 minut po godzinie 13, to zostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz zespół, który w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. bardzo mocno promował muzykę funky. A to będzie ich największy przebój z 81 roku. Funky Town i Lips Incorporation.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
2: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
3: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.

To nie tylko muzyk, ale także ekolog, który do dziś walczy o czystość rzek w Irlandii Północnej. Fergal Sharkey w to niedzielne, słoneczne, majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 14. Naj na maj, czyli nasz majówkowy cykl, gdzie przedstawiamy wam najważniejsze piosenki, także gwiazd muzyki. To teraz trzy najważniejsze piosenki w historii zespołu The Police. Na trzecim słynna wiadomość w butelce. Na drugim słynny kawałek Roxanne, na miejscu pierwszym piosenka, która wyniosła grupę na absolutny szczyt popularności, choć często bywa odbierana jako romantyczna ballada. Tak naprawdę ta piosenka opowiada o obsesji, kontroli i zazdrości po rozpadzie związku, co czyni ten numer jeden z najbardziej przewrotnych przebojów popowych w historii. A mowa o piosence Every Breath You Take. To podelektujmy się tym numerem w to niedzielne popołudnie wspólnie. Dajcie głośniej radio, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie.

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Co za dzień.
0: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
2: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
2: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

filmowo zrobiło nam się w to majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, bo to piosenka prosto z filmu Kobieta w czerwieni, a to był on, czyli Stevie Wonder. Za 8 minut będzie 14, to teraz artysta, który, słuchajcie, w ostatnim wywiadzie przyznał, że on najchętniej po koncercie to lubi zaszyć się w domu, usiąść na swojej ulubionej kanapie z pilotem w dłoniach, no i żeby obok niego była oczywiście jego cała rodzina. A tym artystą jest ona. Enrique Iglesias już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi głosami. To Cheryl Cole, brytyjska gwiazda. Już za moment powracamy do tych największych kawałków lat 80. i 90. tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi, więziony przez białoruski reżim, odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
5: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
4: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
6: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
7: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
6: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
8: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast niewiele tam można oczywiście odczytać.
9: Wzięliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
7: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
9: No, da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
4: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
10: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
4: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Pogoda.
3: Do końca dnia od Świnoujścia aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 22, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, tam do 27.
11: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: 3 minuty po godzinie 14, jak znam życie, to niektórzy z was już po obiedzie najedzeni, no i teraz przydałaby się jakaś siesta, na to gorąco zapraszam na nią, czyli na muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Podelektujemy się wspólnie tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także przypomnę wam jedną z najważniejszych piosenek lat 90., która była chyba najczęściej grana i to na całym świecie. A na dobry początek już teraz Nie Dokazuj i Marek Grechuta.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

To irlandzki zespół, którego piosenki bardzo często wpadały do amerykańskich filmów. No między innymi pojawiły się w filmie Masz Wiadomość z Tomem Hanksem i Mac Ryan. The Cranberries w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 14. Są takie piosenki, które kojarzą nam się z weekendem, ze słońcem, z plażą, wypoczynkiem na świeżym powietrzu i myślę sobie, że ten numer, który już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje, do takich należy. To brytyjski boys band końca lat 80. Zespół Big Fun już teraz w Radiu Złote Przeboje. No tak wam gramy w majówkę.

0: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Gotowi na majówkę?
15: Tak!
14: Hamak?
15: Jest!
14: Grill?
15: Jest!
14: Zdrabki i gry lotto?
15: Są!
16: W długi weekend spróbuj szczęścia w lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: To gwiazda, która jakiś czas temu muzykę zastąpiła szkołami tańca, po prostu ze swoim partnerem otworzyła je na Korsyc, ale kilka tygodni temu powróciła do muzykowania, powróciła do koncertowania. To Alize w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut, 15.
1: Naj na maj,
0: teraz najczęściej grana piosenka przez stacje radiowe na całym świecie w 1996 roku. To duża sprawa, Oasis Wonderwall. Zespół powstał w 1991 roku w Manchesterze, no i stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli nurtu Britpopu lat 80. Zespół Oasis bardzo mocno inspirował się kawałkami zespołu The Beatles. A sam tytuł piosenki Wonderwall prawdopodobnie został zainspirowany albumem Wonderwall Music autorstwa samego George'a Harrisona, tego oczywiście z grupy The Beatles. Wonderwall to jeden z najczęściej granych utworów na gitarze przez początkujących, a kilka lat temu ten numer na Spotify osiągnął ponad 1 miliard wyświetleń i odsłuchów. To podelektujmy się tym kawałkiem, którym żył cały świat w 1996 roku. W Radiu Złote Przeboje, Oasis i Wonderwall.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tato, zabrakło dla lalek domku.
9: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
10: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
11: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
12: Lubisz lody?
13: Lubię.
12: Ja lubię owocowe.
13: A ja śmietankowe.
12: Na patyku.
13: Z pudełka.
12: A chcesz spróbować moich?
13: A ty moich?
12: Koral. Przełamuje lody.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

Cudownie tego numeru słucha się leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam, kocham cię, kochanie moje, w majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 15, to teraz zabieram was do Londynu, gdzie w 87 roku rodzi się brytyjsko-amerykański zespół London Beat. Oni czekają 3 lata na to, żeby ich pierwsza piosenka znalazła się na szczycie czy to brytyjskiej, czy to amerykańskiej listy przebojów, ale wcześniej swoje piosenki promują w angielskich klubach muzycznych. To nie będę was już trzymał w niepewności. Przed wami w Radiu Złote Przeboje zespół London Beat.

0: No po prostu nie sposób usiedzieć na miejscu przy takich gorących majówkowych numerach. Earth, Wind & Fire i Boogie Wonderland w radiu Złote Przeboje. Do tych najlepszych kawałków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po 15 po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje. Zatem bądźcie blisko.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
13: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Nie może was tam zabraknąć.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
14: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
16: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasna. Precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. I ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
15: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
17: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
15: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto Mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
18: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
15: Pisemny Polski jutro o 9:00.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Do końca dnia przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się na wybrzeżu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam zaledwie 19 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tu termometry pokazują do 27. To prawdziwy upał. Trzy minuty po godzinie 15 to jest dobry moment na to, żeby coś słodkiego wjechało na stół majówkowy. No to wy proponujecie mi coś słodkiego, na przykład jakiś tort, jakąś kratkę czekolady, a ja w zamian oferuję wam te największe kawałki lat 80. i 90., które nie mają w sobie ani jednej kalorii. To już teraz na dobry początek Eric Carmen, a w tej godzinie także zagram wam jeden z najważniejszych przebojów lat 90. zespołu Lady Punk. Zostańcie z nami.

Dała nam się poznać nie tylko jako modelka, piosenkarka, ale także aktorka Whitney Houston w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Ona zawsze, kiedy była poza sceną, lubiła chodzić w wygodnych jeansach i tenisówkach, jak sama wielokrotnie w wywiadach powtarzała: no taki styl kocham, tylko moi producenci i menadżerowie nie pozwalają mi tak występować na scenie. To już prawie 11 minut po godzinie 15. Najlepsze na maj piosenki w Radiu Złote Przeboje to te z lat 80. i 90. To na moment chciałbym zatrzymać się na latach 90. Ostatnio natrafiłem na takie zestawienie najchętniej słuchanych polskich numerów. No i okazuje się, że w pierwszej 20 znalazła się ta piosenka. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny i słynne Budzikom Śmierć. A te budziki to jutro na pewno po majówce się nam przydadzą.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Reklama. Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.

0: KFC.
1: Tato, zabrakło dla lalek domku.
0: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
2: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
3: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: to jedna z tych piosenek z lat 80., która, przyznam wam się szczerze, zawsze jakoś tak pozwala mi się oderwać od tego świata. The Stranglers i Golden Brown w radiu Złote Przeboje. A na zegarach w 3:30.
1: Naj na maj.
0: Przez całą majówkę mamy dla was nasz cykl, czyli Naj na maj, czyli najdłuższa tym razem trasa koncertowa polskiego zespołu, która odbyła się w 1983 roku w czasie premiery ich debiutanckiego albumu. No i chyba wszystko już jasne, że chodzi o zespół Lady Punk. 83 rok to był szczytowy moment popularności tego zespołu. Wtedy to zagrali ponad 350 koncertów. No, a podczas ich występów niejednokrotnie dochodziło do choćby takich zdarzeń.
2: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala.
1: Naj na maj.
0: To wybierzmy się na koncert majówkowy tego to polskiego zespołu Lady Punk i zawsze tam, gdzie ty, w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
5: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
4: Grzybica?
5: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
4: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
5: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
4: I jak ładnie się błyszczy.
5: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
4: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
6: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 do paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
20: Jeden wieczór, dwa koncerty.
19: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
21: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
22: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
0: Reklama.
24: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Tak, wam gramy, że aż nie chce się odchodzić od grilla. To Shakin' Stevens w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie czwarta po południu. A obok mnie już Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.
1: Zwarty, gotowy, taka pogoda, że aż człowiek postanowił przejechać na rowerze do pracy. Tak, dokładnie.
0: Szczęścia.
1: A jeszcze żadnej kiełbasy człowiek nie jadł, nawet tak lekko poszło.
0: Ale możesz zawsze na kolację po godzinie 20 ją skonsumować i zrobić sobie na przykład na balkonie małego grilla.
1: Tak jest.
0: Co po 16, Mariusz?
1: Dzisiaj po 16 między innymi będzie o tym, że zespół Genesis kiedyś poszukiwał bardzo długo nowego wokalistę, no i w końcu padło na Phila Collinsa, ale jak długo to wszystko trwało, też dowiecie się po 16, oraz też będzie o jednym z najciekawszych i chyba najbardziej nietypowych protestów łóżkowych w historii muzyki, jeśli chodzi o Johna Lennona i Yoko Ono, szczegóły też po 16.
0: No to się trochę pikantnie zapowiada nam to późne niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, cudownego weekendu jeszcze wam życzę. Mariusz Stelmaszczyk z wami do 20.

0: słuchać i słuchać, bo to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16. Za moment sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co z pogodą po majówce.
1: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Reklama.
0: Niedziela, godzina 16, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
14: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
13: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
15: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji. Żeby się spotkać.
16: Przy okazji kondycja się poprawia.
17: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
16: To jest się najważniejszy chyba dokument, prawda? I to trzeba cenić.
13: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
18: Czyli dwóch pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
13: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
19: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
13: Mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
21: Pogoda. Do końca dnia raczej słonecznie i ciepło, ale uważajcie, na północy może spaść deszcz. Natomiast jutro popada na północy, na wschodzie oraz na zachodzie, a nawet mogą pojawić się przelotne burze.
1: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
21: Dzień dobry, podczas tego niedzielnego popołudnia Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i mam dla was mnóstwo świetnej muzyki, żeby się odprężyć podczas tego popołudnia, podczas tego majówkowego popołudnia. Czas na zespół, który w swojej historii śpiewał m.in. o Rosanie czy też Melanie, ale śpiewał też ten kawałek Hold the Line. To.

0: Połączenie hip-hopu z gospelem to musiał być Coolio w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas na...
1: Wlaj na maj.
0: Jeśli myślicie, że tylko w Polsce mogą istnieć dwa zespoły, które nazywają się praktycznie tak samo, jak na przykład w przypadku kombi, czy też oddziału zamkniętego, no to nie. Grupa Bonnie M bije ich na głowę. Otóż zespół znany z takich przebojów jak Daddy Cool, czy też Rasputin, zmieniał się kilkukrotnie. Było nawet tak, że każdy z tych członków miał swoje Bonnie M i koncertował. W sumie w jednym czasie były trzy składy Bonnie M, więc ja już

Czasem pytań, kto został z oryginalnego składu. No a jeśli chodzi o czasy disco, no to z kolei Samantha Fox nie miała już takiego problemu, bo przez całą karierę była solistką. No to słuchamy. Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból szyi po pracy?
12: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
11: Ty skup się na grze.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
17: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
18: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.

Shania Twain, a więc fantastyczny kawałek od niej Man I Feel Like a Woman. Natomiast proszę Państwa, od jutra wracamy z naszym konkursem 1500-1900. Wystarczy, że wejdziecie na radiozłoteprzeboje.pl, napiszecie, liczymy na kreatywność, dlaczego warto słuchać codziennie Radia Złote Przeboje od samego rana. A w porankach Radia Złote Przeboje będziemy dzwonić i zadawać pytania dotyczące naszej nowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Więc do dzieła, dajcie głośniej teraz również i cieszmy się majówką.

0: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
1: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
0: Grzybica?
1: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam Lakier.
0: Pirolam Lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
1: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
0: I jak ładnie się błyszczy.
1: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
2: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam Lakier. 80 mg na gram cyklopirol.

0: zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Jeśli chcesz dobrze spać, to

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

Genesis nieprzypadkowo przed chwilą w Radiu Złote Przeboje. Laj na maj. I tak z przymrużeniem oka można przyznać, że zespół Genesis jest rekordzistą, jeśli chodzi o czas zmarnowany na poszukiwanie nowego wokalisty. No bo kiedy Peter Gabriel w połowie lat 70. postawił na karierę solową, ponad pół roku sprawdzano dokładnie nowych kandydatów. Mówi się, że było ich prawie 500. Muzycy kręcili nosem, perkusista Phil Collins pokazywał, co i jak śpiewać, no i w końcu doszli do wniosku, że jemu to śpiewanie idzie najlepiej, więc nie musieli zatrudniać nikogo nowego. Trochę jak w korporacji. No i tak Phil Collins stał się pełnoprawnym wokalistą, a dalszą historię to już wszyscy znamy. Jest Sandra teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: dwójkach człowiek już wie, że gramy dla was największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy też do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, jak bezpiecznie wrócić do domu samochodem podczas tej majówki oraz też dowiecie się, jaki klub piłkarski jest pierwszym spadkowiczem, jeśli chodzi o polską ekstraklasę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama.
10: Niedziela, 17, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brookbet nie ciecza, jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się 2 samochody i motocykl. 4 osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły 2 osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
12: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
13: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
12: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
14: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
12: Docelowo mają się w tej radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
11: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
15: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
11: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Bruchbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
17: Pogoda.
10: Majówka ciepła, wręcz powiedziałbym upalna. Jutro też będzie ciepło, ale uważajcie na północy, na zachodzie oraz też na wschodzie kraju, ponieważ może spaść deszcz, a nawet mogą pojawić się burze.
16: Sponsorem programu była firma Coral. Producent lodów Top Milker.
10: Niezależnie od tego, jak spędzacie majówkę, czy przy grillu, a może aktywnie, na przykład bieganie, rower, czy też właśnie wracacie teraz powoli samochodem, no to akurat mam dla was kawałek, którego nie da się słuchać po cichu. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie w Radiu Złote Przeboje.

Lennon, Woman, Jole, no nie, teraz nieco więcej w Radiu Złote Przeboje. Wlaj na maj. Akcja Bet in for Peace była jednym z najbardziej nietypowych protestów w historii. W marcu 1969 roku John Lennon i Yoko Ono, świeżo po ślubie, postanowili wykorzystać zainteresowanie mediów do promowania idei pokoju, zwłaszcza w kontekście wojny w Wietnamie. I co zrobili? Położyli się do łóżka w hotelu, no i zaprosili dziennikarzy z całego świata. No i zależało im na tym, żeby tego protestu nie opierać na krzyku, tylko dialogu. A że przy tym mieli dosyć wygodnie, to już inna sprawa. Na Radio Złota Przeboje ja teraz posłuchajcie i dajcie głośno, bo to akurat w sam raz na takie niedzielne popołudnie, na pobudzenie, rozbudzenie. Zespół Sugar Babes, Push the Button. Proszę bardzo.

0: Eczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.

0: tylko w KFC.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
3: Jeden wieczór, dwa koncerty.
2: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
4: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Nie może Was tam zabraknąć.

0: Radio Złote Przeboje zrobiło się filmowo, prosto z filmu Szczęśliwego Nowego Jorku. Marek Kościukiewicz i Artur Gadowski, a wy posłuchajcie, jak kiedyś Artur Gadowski z zespołem Ira występował przed Aerosmith.
1: Przyszedł do nas jakiś człowiek i powiedział, że wzięliśmy go za wariata oczywiście, bo myśleliśmy, że z jakimś hochsztaplerem. Opowiedział, że management zespołu Aerosmith wybrał nas na support Aerosmith w Polsce. Kilka tygodni później każdy z nas rzeczywiście dostał do domu pocztą taki oficjalny list, zaproszenie od managementu właśnie. No i było cudownie, poznaliśmy wszystkich muzyków, zaprosili nas na wspólny wieczór, było bardzo fajnie, znakomici, okazało się w ogóle kumple normalni.
0: No takich kolegów to tylko i wyłącznie pozazdrościć, ale też teraz będzie naprawdę zacny gość na antenie Radia Złote Przeboje, Lionel Richie.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
11: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
12: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
11: Grzybica?
12: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
11: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
12: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
11: I jak ładnie się błyszczy.
12: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
11: Pirolam. Skuteczność, którą widać. Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4 z 10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: I tak można się pobudzić i rozbudzić się podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje, to prawie wieczoru też. Natomiast też pamiętamy o tym, że trwa majówka.
1: Laj na maj.
0: Grupa New Order to jest zespół, który powstał po śmierci Iana Curtisa, lidera Joy Division, natomiast pozostali muzycy postanowili iść dalej, ale zmienili nazwę, a także muzyczny styl, no bo od tamtecznego post-punka poszli w stronę elektroniki i też bardziej tanecznych rym. I opłaciło się, bo grupa do dzisiaj ma swój rekord. Kawałek Blue Monday jest najlepiej sprzedającym się singlem 12-calowym w historii, no bo sprzedano ponad 3 miliony egzemplarzy. A jeśli chodzi o tytuł Monday, to też mam teraz dla Was bardzo ciekawą muzyczną propozycję w Radiu Złote Przeboje. Manic Monday, The Bangles.

0: dziewczyny lubią brąz. Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co z pogodą na resztę majówki oraz co czeka nas po majówce.
1: Radio Złote Przeboje.

0: To co, Marian? Rowery?
1: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
0: A raty jakie mają?
1: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
0: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
1: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPIT.
12: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
11: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ICEY. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
13: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
11: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jutro w poniedziałek, a więc po majówce pogoda ma się nieco popsuć. Na północy może pojawić się deszcz, a także przelotne burze, ale będzie nadal ciepło, ponieważ na przykład w centrum 23 stopnie, a na południu 25 stopni. Dzień dobry, wieczór, Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 18. Cieszmy się tym, że ta majówka cały czas trwa, dlatego nie zwalniamy tempa i mam dla was kombi. Sen się spełni. Proszę.

0: trójkę brzmi niedzielny wieczór z Radiem Złote Przeboje, a więc sen się spełni od tej grupy kombi. Natomiast teraz posłuchajcie, jak w Radiu Złote Przeboje Grzegorz Skawiński opowiada, czy ma przedmioty, do których jest szczególnie przywiązany.
1: Nie, w ogóle jeśli chodzi o instrumenty, to rozdałem swoje te kultowe gitary, takie pierwsze dwa Fendery, Stratocastery. Rozdałem przy

0: niedawno zmieniłem, tak powiem, środowisko, przeprowadziłem się z Sopotu do Gdańska. No i też no, musiałem gdzieś tam swoje stare śmieci, swoje stare rzeczy, swoje ściany stare zostawić w ogóle. No ale jestem w innym miejscu i cieszę się z tego. Tak. Myślę, że najważniejsze jest jednak to, co się gdzieś tam ma w głowie, w sercu. Na rzeczy po prostu można kupić, można stracić. Po prostu są, ale nie muszą być.
1: A my przenosimy się teraz do Australii, gdzie na muzyce się znają, czego dowodem jest AC/DC, zespół In Excess, Nick Cave, Kylie Minogue, a także zespół Men at Work. Down Under. Gramy w Radiu Złote Przeboje.

Giorgio Moroder, czego nie dotknął, to zamieniał w złoto. Tak też było z piosenką stworzoną do filmu Top Gun, którą zaśpiewał Kenny Loggins, Danger Zone w Radiu Złote Przeboje. No a my zaglądamy teraz do końcówki lat 70., kiedy w Stanach panowała moda na disco, a w Europie również, co zauważył producent Frank Farian, który zajmował się także takimi projektami jak Milli Vanilli czy też La Bouche. To on postanowił stworzyć nowy projekt muzyczny oparty na modnym wówczas Eurodisco, ale także starał się złożyć zespół, który zrobił show na scenie. No i tak powstało Bonnie M. z wokalistą Bobby Farrellem, wokalistkami Lisa Mitchell, Marcią Barrett czy też Maisie Williams. Chociaż jak wiemy, skład do dziś zmieniał się wielokrotnie. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje mam dla Was kawałek idealny na końcówkę majówki, który też pozwala marzyć o wakacjach, a do nich bliżej niż dalej. No to słuchamy Bonnie M. Hooray, hooray, hooray, it's a holy holiday.

0: Gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrabki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
7: Na plenie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodu w bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radio Złote Przeboje, fantastyczna, utalentowana Kate Bush, Running Up That Hill. No kawałek, który otrzymał drugą młodość, jak nie trzecią, w jednym z sezonów serialu Stranger Things, który akurat zdecydowanie był w duchu lat 80. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz wokalista zespołu Golden Life, Adam Wolski, opowiada o jednym z koncertów swojego życia.
1: Byłem na koncercie z moim synem w Łodzi. To był bardzo fajny koncert. To nie był Dire Straits, ale był Mark Knopfler z chyba jakąś taką ekipą folkowo-bluesową. Przeżyłem naprawdę fantastyczne chwile. Mieliśmy z Filipem miejsca dosyć blisko. Słyszałem świetnie. Doskonały koncert. Nie zapomnę tego, jak spotkałem później Olafa Lubaszenkę na stacji benzynowej i ten mówi, że też był na tym koncercie. Tak, właśnie wracam do Warszawy, ha, ha, ha i tak dalej. I on mówi, kompletnie nic nie słyszałem. Takie odbicia były. A ja z kolei byłem, siedziałem, wiesz, kilka rzędów, że tak powiem, przed sceną i słyszałem znakomicie. Wiesz, i mówię, Boże Święty, no jakie to są nierówne szanse, no nie? Jednak. Ale wracając do muzyki, no wiadomo, no nie, śmiertelna płyta, twórczość genialna, no po prostu... Nigdy to nie był mistrz wokalu dla mnie, ale mistrz gitary na pewno, smaku i przede wszystkim utworów, tak.
0: A z wpadających w ucho utworów słynie też grupa Golden Life. No to już teraz. Dobra. Słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Reklama.
18: Niedzielny wieczór wcale nie musi być smutny, zwłaszcza jak dacie głośniej słuchające Radia Złote Przeboje, wracający na przykład teraz samochodem do domów. Budka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz już teraz. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

0: Myślę, że nie jedna osoba wracająca teraz samochodem z majówki akurat nuciła ten kawałek, a więc Budka Suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz. No a teraz posłuchajcie, jak pan Krzysztof Cugawski opowiada o swoim koncercie życia.
1: Byłem to kilkanaście lat temu. Byłem w Chicago w klubie na występie zespołu Tower of Power. Ja jestem fanem funky i bardzo lubię takie granie i zresztą zespół jest absolutnie w tym gatunku czołowym. I staliśmy z Mietkiem Jureckim, z którym byliśmy na tym koncercie, staliśmy pod sceną. Na scenie stało 12 ludzi, bo to jest duży skład z dęciakami i tak dalej. Znaliśmy repertuar i na początku wydawało nam się, że grają z playbacku. Tyle tylko, że grali wszystkie swoje utwory znacznie szybciej niż na płytach. I dopiero jak skiksował kornecista, tośmy się zorientowali, że oni grają na żywca. To jest po prostu szokujące wrażenie, patrzenie i repertuar znany, bo w końcu jesteśmy muzykami, więc wiem, i jeżeli do trzeciego numeru wydawało nam się, że grają playback. W klubie było ze 300 osób, specjalnie tam połowa się tym nie zajmowała.
0: A wy jak wspominacie swój koncert życia? To takie pytanie na koniec majówki. No ale żeby tak nie podkreślać, że majówka się kończy, no to mam też coś na poprawę tego nastroju. Bardzo za

jak ja lubię takie połączenie disco i muzyki funkowej, a więc Kool The Gang, Get Down w Radiu Złote Przeboje, a my przenosimy się teraz do połowy lat 90. do roku 1995, bo to wtedy w wyborach prezydenckich wygrał Aleksander Kwaśniewski. Do kin trafia film Tato z Bogusławem Lindą w reżyserii Macieja Ślecickiego, a podczas 67. ceremonii wręczenia Oscarów nagrodę za najlepszy film zgarnia Forrest Gump. Ukazuje się też Dotyk, debiutancki album Edyty Górniak. Jestem kobietą, wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie. A także Shock and Shock Edyty Bartosiewicz. I w tym samym roku ukazuje się też najważniejszy album grupy No Doubt, a więc Tragic Kingdom. To właśnie Don't Speak stał się utworem, który zaprowadził grupę na pierwsze miejsca listy przebojów oraz też sprawił, że zespół był nominowany do nagród Grammy. Natomiast za utworem kryje się bardzo osobista historia. Wokalistka Gwen Stefani opowiada tam o swoim rozstaniu z chłopakiem, który był także członkiem No Doubt. Więc trochę niezręczna sytuacja. No Doubt w Radiu Złote Przeboje.

0: tobą jeden z wielu dowodów na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla was największe przeboje lat 80., a także 90. Zespół AHA, a my teraz posłuchajmy Roberta Gawlińskiego z zespołu Wilki na temat początków tejże grupy.
1: Ja akurat podszedłem do tego jakoś tak zagadnienia całościowo i dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Summer of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A ja w Radiu Złote Przeboje mam dla was Wilki, ale z ich drugiej płyty Przedmieścia i kawałek Nie zabije nocy. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanej resztki jeszcze tej majówki i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Cześć!

0: Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Nie może was tam zabraknąć.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
0: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
0: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
10: Gdy byłem mały, chciałem zostać głosem znad lodówki. Daję słowo. Dopiero gdy podrosłem i byłem w stanie zajrzeć na szczyt lodówki, zobaczyłem, że to, co przez lata mnie fascynowało, a co było dla mnie wielką zagadką, to radio. No i tak się to wszystko poukładało, że dziś jestem głosem znad lodówki, ze słuchawek, z głośnika samochodowego, a nawet z odbiornika wbudowanego w słuchawkę prysznicową. Nawet takie rzeczy podobno istnieją. Gustaw Nowak, kłaniam się, a ten wstęp to pewna zapowiedź tego, co przed nami. Niebawem zajrzymy do miejsca, które od ponad pół wieku pomaga realizować najróżniejsze młodzieńcze marzenia. Dzieci i młodzież z Bydgoszczy i okolic mogą tam podszkolić swoje umiejętności zarówno z tańca, sztuk plastycznych, sportu, obsługi komputera, ale jak się okazuje, z dziennikarstwa, także radiowego. Oczywiście chodzi o znany i lubiany Pałac Młodzieży. To tam wyruszymy niebawem.
11: Uczymy, bawimy, wypełniamy czas, edukujemy w każdym tego słowa znaczeniu.
10: O tym, co w Pałacu Młodzieży piszczy, przekonamy się wspólnie za krótką chwilę. Jednak wcześniej...
9: Mieszkańcy Bydgoszczy mają głos.
10: Wcześniej porozmawiamy o naszym mieście. Bydgoszcz, jaka jest, każdy widzi, ale warto o niej także rozmawiać i słuchać. Jakie są nasze ulubione zakamarki? Na co zdarza nam się ponarzekać i czy są miasta, do których chętnie byśmy się z Bydgoszczy przeprowadzili? O to zapytałem, spacerując ulicami naszej małej ojczyzny.
12: Czy pani są bydgoszczankami?
13: Tak, tak.
12: Tak. I jak się panią podoba Bydgoszcz? Czy mają panie swoje ulubione miejsce?
13: Tak, jak najbardziej. Na pewno Wyspa Młyńska, na pewno Myślęcinek i przede wszystkim nam się to podoba, że bardzo dużo zieleni tutaj jest. Niedaleko się wyjedzie z miasta i są lasy, jest rzeka, woda, więc jest przepięknie.
12: Pani jakieś swoje ulubione?
14: To jest tak samo.
12: Czy podoba się panią też kierunek, w jakim idzie Bydgoszcz, w jakim się zmienia?
13: Tak, jak najbardziej, że rozwija się kultura, tak? Tutaj opera, następny krąg, więc przede wszystkim inwestycje poczynione, ścieżki rowerowe, więc no mi się wszystko podoba, tak? Jeżeli chodzi o rozwój Bydgoszczy.
12: I naprawdę na nic pani nie narzeka?
13: No wiadomo, komunikacja miejska czasami, no jest mało kursów, ale wiemy, że jest problem z kierowcami. kierowcami, ale tak to nie mam co narzekać, naprawdę. Okay, podoba
12: czyli
13: mi
12: się. Wybacza
8: wszystko
12: pani.
8: Fajnie jest.
13: Tak, nam się bardzo podoba. Tak, nie zamierzamy. Byłam już w dużej ilości miejsc w Polsce i jest wszędzie tu blisko i że ludzie tacy sympatyczni, to też jest naprawdę dobrze się tutaj mieszka.
8: Kawiarnie są i sklepy są różne, nie? Co można oglądać, kupować.
12: Nie? Jest co robić. Nie zamieniłaby pani?
8: Nie.
12: Przepraszam, chciałem zapytać o Bydgoszcz. Czy pani się tutaj podoba?
8: Podoba mi się tutaj.
12: To jakie miejsca ulubione?
8: Na pewno Wyspa Muńska od jakiegoś czasu. Myślęcinek, ogród zoologiczny.
12: A coś nieoczywistego?
8: I lubimy chodzić tutaj wzdłuż brdy, aż do Astorii dochodzimy pieszo.
12: Że gdyby miała pani na coś ponarzekać w Bydgoszczy, co to by było?
8: Momenty, kiedy są drogi pozamykane, no ale to z jakiegoś powodu jest utrudniony przejazd, ale tak poza tym to na ten moment nie będę narzekała, bo nie mam na co. Uważam, że jest wszystko w porządku. Dobrze się żyje.
12: A w dobrym kierunku miasto się rozwija?
8: Tak. Linia tramwajowa do Fordonu bardzo ułatwia sprawę dojazdu do Fordonu. Można zrezygnować z samochodu i te przystanki, które są połączeniem takich miejsc najbardziej newralgicznych, bardzo fajnie spełniają swoją rolę, że można się przesiąść z samochodu na tramwaj, na autobus.
12: I na wycieczkę jest gdzie pojechać, podejrzewam.
8: No można. Można rowerem pojeździć, mamy coraz więcej ścieżek rowerowych w Bydgoszczy, można sporo pojeździć. Także jest wszystko w porządku, rozwija się w dobrą stronę.
12: I nie zamieniłaby pani tego miasta?
8: Był taki moment, kiedy chciałam się przenieść, natomiast po powrocie jest to Trójmiasto, ale tam pęd życia, wracam z przyjemnością do Bydgoszczy i nie, już w tej chwili bym się nie zamieniła, jest wszystko w porządku.
14: Jestem bydgoszczanką.
12: To jak się podoba w Bydgoszczy?
14: Bardzo, naprawdę się dziwię, że niektórzy mówią, że nie za bardzo Bydgoszcz.
12: Jakie ulubione miejsca są pani? Może coś nieoczywistego?
14: Aha, no to ta uliczka Jatki.
12: Co by się przydało zmienić?
14: No wiadomo, że remonty są uciążliwe, ale tak mi się podoba.
12: Okay, a pani jako mieszkanka dostrzega coraz więcej turystów z roku na rok?
14: Tak, naprawdę, dużo więcej jest.
12: Przepraszam, czy państwo z Bydgoszczy, czy turyści?
15: Turyści.
12: Turyści, a chciałem się zapytać, jak się podoba Bydgoszczy?
15: Bardzo, tak.
12: A skąd przyjechaliście?
15: Z Norwegii.
12: A to troszkę inne klimaty.
16: A my mieszkamy od 40 lat w Bydgoszczy, w Fordonie w tej chwili. Właśnie nasi goście.
12: No i pokazujemy jakie miejsca? Bydgoszcz. Właśnie, jakie miejsca się pokazuje?
16: Przez Wyspę Muńską przechodzimy. Wczoraj byliśmy w Fordonie nad Wisłą, też pokazać porządkowane nadwiślańskie brzegi. Właśnie powiedziałam kuzynce, że nawet tydzień chyba byłoby mało, żeby tak obejrzeć Bydgoszcz tak trochę głębiej niż tylko przejść przez główne ulice. Byłoby co zobaczyć, byłoby się czym pochwalić.
12: Panią jeszcze zapytam, jak się podoba w Bydgoszczy?
17: Mi się bardzo podoba. Właśnie jestem zachwycona i cały czas mówię, że to piękne, to piękne.
16: Teraz chodzimy i wspominamy to, co nam rodzice i dziadkowie opowiadali.
10: Tyle usłyszałem od mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy, a państwa też zachęcam do spacerowania nie tylko po Wyspie Młyńskiej.
9: Tydzień w Bydgoszczy.
10: A teraz coś, co zapowiadałem chwilę temu. Odwiedźmy miejsce kultowe, w którym każdy pojawił się przynajmniej na chwilę. Czasami ta chwila trwa kilka godzin, czasami kilkanaście lub jak usłyszymy, nawet kilkadziesiąt lat. Pałac Młodzieży to jedna z marek Bydgoszczy, a ja zapraszam do jego wnętrza.
9: Ciekawa Bydgoszcz.
12: Rozmawiałem przed chwilą tutaj z moją gościnią, tak przed nagraniem jeszcze i pani powiedziała, czego u nas nie ma. No to właśnie, za chwilę się zapytamy, co tu jest, czego nie ma, ale podejrzewam, że więcej rzeczy będzie po tej pierwszej stronie. Odwiedziłem dzisiaj Pałac Młodzieży i jestem z panią Renatą Danielewicz, zastępcą dyrektora do spraw pedagogicznych. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
12: No to jak to z tym Pałacem Młodzieży jest? Ja może przybiorę taką postać osoby, która nigdy tu nie była, nie wie, co to jest za miejsce, chociaż podejrzewam, że w Bydgoszczy takiej osoby nie ma. Ale czym jest Pałac Młodzieży? Tak najkrócej zapytam.
18: Pałac Młodzieży jest szczególnym miejscem na mapie Bydgoszczy. Jesteśmy placówką wychowania pozaszkolnego. Istniejemy w Bydgoszczy ku uciesze naszych uczestników i ich rodziców od ponad 50 lat. Uczymy, bawimy, wypełniamy czas, edukujemy w każdym tego słowa znaczeniu. W ramach 5 działów, działu edukacji, działu sportu, działu artystycznego, działu sztuki i działu animacji kulturalnej, gościmy u siebie co roku blisko 8 tysięcy uczestników zajęć, różnorodnych zajęć.
12: 8 tysięcy co roku, a działacie od 50 lat, no to można sobie przemnożyć, no wychodzi nam cała Bydgoszcz i jeszcze więcej. Wiele pokoleń osób z tego miasta, osób związanych związanych z Bydgoszczą przewinęło się, ale nie tylko, no bo przecież dojeżdżają tutaj również z okolic osoby. No i tak jak pani mówi, szkolicie, edukujecie, bawicie, ale tylko młodzież, czy nie tylko?
18: Generalnie uczestnikiem naszych zajęć może być dziecko, które skończyło 2,5 roczku. Są to zajęcia przy współudziale rodziców dla tych maluszków, aż do końca edukacji, generalnie edukacji szkoły średniej. Choć jeśli ktoś na przykład jest jeszcze na miejscu, czyli jest u nas uczestnikiem od wielu lat, a na przykład udało mu się dostać na studia w Bydgoszczy, to nie ma przeciwwskazań, żeby dalej kontynuował swoją edukację w Pałacu Młodzieży. Takie starsze osoby na przykład mamy też w Big Bandzie, naszą chlubą, tak, właśnie jest to zespół muzyczny Jazz Big Band 75, ale w wielu innych grupach tanecznych również mamy starsze osoby, tylko że wtedy one po prostu kontynuują, tak? Nie można się do nas zapisać jakby poza edukacją średnią, nie można rozpocząć tej współpracy z nami.
12: No to gra tutaj wszystko i buczy, no bo skoro jest zespół, no to kapela gra. Czy są takie osoby, które kiedyś się tutaj edukowały, a dzisiaj edukują?
18: Oczywiście, mamy całe grono takich osób. Ostatnio przyjęłyśmy panią, która już za dziecka powtarza, że ona kiedyś będzie uczyć w Pałacu Młodzieży i dopięła swego.
12: No to proszę, są wspaniałe historie związane z tym miejscem. O te historie jeszcze zapytam, no bo przecież Pałac Młodzieży, 50-ponadletnia historia Pałacu Młodzieży.

0: by nie odbywała się w czasie COVID-u. Udało nam się wznowić. Jest to święto wszystkich muzykujących ludzi na świecie. Zespoły z Kolumbii, z Turcji, z Niemiec, z Ukrainy, więc to na pewno jedna z ważniejszych naszych imprez. Festiwal interpretacji piosenki aktorskiej to na pewno również impreza, która zalicza się u nas do tych naszych takich ważnych. Ogólnopolski konkurs tańca Taneczne Miraże, ogólnopolski konkurs fotograficzny Dziecko i jego świat. To takie byłyby główne imprezy, natomiast nie ma dnia, nie ma tygodnia, żeby w Pałacu Młodzieży nie działo się wiele, bardzo wiele. Wszyscy walczymy o salę widowiskową, o miejsce na tej sali, o dostępność, o salę sportową, gdzie dzieją się rozgrywki różnego rodzaju. Dzieje się i będzie się działo.
1: A z tego dziania się wychodzą też jakieś sukcesy? Nie wiem, wasi podopieczni, podopieczne wracają z medalami?
0: Oczywiście, praktycznie nie ma tygodnia, żeby nie docierały do nas wiadomości, że nasi podopieczni czy nasze podopieczne zdobyły czołowe miejsca w różnego rodzaju konkursach regionalnych, ogólnopolskich, ale również tych międzynarodowych.
1: No to tylko poza zazdrościć i tylko się tutaj zapisywać albo zapisywać nasze pociechy. A gdybyśmy chcieli powiedzieć, kto tworzy Pałac Młodzieży, to jakie to są osoby? Jak liczna to jest grupa? No i z kogo się składa?
0: Pałac Młodzieży to grupa łącznie pracowników grona pedagogicznego i pracowników administracji i obsługi. Łącznie jest nas około 150 osób. Samych nauczycieli jest blisko 80 osób i są to specjaliści w bardzo wielu różnych dziedzinach, zaczynając od artystów, muzyków, choreografów, instruktorów tańca, instruktorów śpiewu, instruktorów później pływania, gier sportowych, nauczycieli działu edukacji, czyli językowców, historyków, matematyków, chemików, nauczycieli działu sztuki, czyli tych, którzy uczą dzieci malować, rysować, uczą fotografii. Mamy własne radio, mamy własny teatr, sale komputerowe, bardzo nowoczesne, dlatego że mamy zajęcia, oprócz fotograficznych, również zajęcia właśnie z montażu filmów, tak?
1: No ja od siebie zawodowo pozdrawiam radio wasze. Muszę kiedyś przyjść i zobaczyć, jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje. No i co, jestem też ciekaw, jaki jest rekordzista, rekordzistka, jeśli chodzi o ilość zajęć? Czy są takie osoby, które stawiają na ten rozwój ogólny, jak najszerszy? No i na ile to wynika z ich zamiłowania do rozwijania się, a na ile są trochę pchani przez rodziców?
0: Mamy takich rekordzistów. Nie będę tutaj ze względu na RODO oczywiście podawać danych osobowych, aczkolwiek od kilku lat czołową pozycję zajmuje dziewczynka, która jest generalnie rok w rok uczestnikiem 20 kilku zajęć różnego rodzaju.
1: Oprócz zajęć Państwo nie widzą, jakie oczy teraz zrobiłem.
0: I co jest ciekawe, ma już swoich naśladowców. Są osoby, które osiągają blisko podobny wynik. Może nie kilkadziesiąt, ale kilkanaście zajęć. To nie są jednostki, to już są dziesiątki osób. Głównie są to dzieci, które chodzą na zajęcia językowe, bo jeśli ktoś ma dar do języków, jeśli rodzic to widzi, nauczyciel to zauważa, to cudownie jest, jeśli wykorzysta ten dar i staje się małym poliglotą, prawda? Te dzieci, o których mówię, na początku oczywiście przyprowadzane były przez rodziców. Ale teraz, czy były z babcią, z dziadkiem, gdzieś na korytarzu jadły kanapkę, bo to jednak przy takiej ilości zajęć nie da się wracać do domu. Widzimy, że one teraz pojawiają się, to są już nastolatkowie i oni w tej chwili pojawiają się sami. Czyli jaki z tego morał dla nas, że zaszczepiliśmy gdzieś tego bakcyla, może na początku rzeczywiście rodzice stymulują, no bo takie jest nasze zadanie jako rodziców, pokazać dziecku możliwości, a później te dzieci same, czy ta młodzież już sama, wybiera to, co rzeczywiście ich interesuje.
1: No to tego życzę na kolejne lata. Właśnie jak najwięcej takich osób, które dzięki działalności Pałacu Młodzieży, dzięki temu, co tutaj zobaczyły, co tutaj odkryły, czego się tutaj nauczyły, no złapały jakiegoś bakcyla, postanowiły w coś brnąć dalej, no i odnosić sukcesy. Tego wam życzę na kolejne lata. Ja będę przyglądać się waszej działalności, no i będziemy się spotykać na naszej antenie. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie i serdecznie zapraszamy.
1: A rozmawiałem z panią Renatą Danielewicz, zastępcą dyrektora do spraw pedagogicznych Pałacu Młodzieży właśnie. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Nadmienię jeszcze, że o szczegółach oferty oraz zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez Pałac Młodzieży przeczytacie na stronie internetowej placówki lub na jej profilach społecznościowych.
3: Radio

0: Złote przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Ulica Gdańska to jedna z wizytówek Bydgoszczy, a wzdłuż niej z roku na rok dzieje się coraz więcej. Znajdziemy tam muzea, galerie, sklepy, wszystko czego trzeba. W lokalu pod numerem 5 natrafimy natomiast na Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Właśnie tam zapraszam Państwa już teraz Gustaw Nowak. Czym zajmuje się ta instytucja, jak wspiera trzeci sektor i kto może skorzystać z jej usług? Oto zapytałem na miejscu.
2: Gdyby porównać ulicę Gdańską do rzeki, która płynie przez Bydgoszcz, to powiedzielibyśmy, że jesteśmy u źródła tej rzeki. Jesteśmy przy Gdańskiej 5 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Jest ze mną dyrektorka tej placówki, pani Dorota Glaza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Porozmawiamy o tym, co tutaj się dzieje, a dzieje się sporo. No i jesteście już właśnie, od kiedy tak właściwie funkcjonujecie, bo jesteście takim punktem, który wpisał się na stałe w ten tutejszy krajobraz.
3: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu działa od 2018 roku. Rzeczywiście tak jest, jak powiedział pan redaktor, że to się wpisuje z roku na rok coraz bardziej w to miasto, w działania społeczne, w trzeci sektor, ale jednocześnie w to, jak miasto wspiera organizacje pozarządowe, bo mam takie poczucie, że no rzeczywiście wielu osobom pomogliśmy i jesteśmy na tyle otwarci, że ta pomoc ewoluuje i się zmienia i dostosowuje do potrzeb.
2: O tym pomaganiu i o tych sukcesach za chwilę, ale najpierw o tej otwartości samego budynku, w którym jesteście. To centrum jest naprawdę otwarte, no bo wchodzimy i wita nas od razu kawiarenka, od razu ktoś mówi nam dzień dobry i czujemy się jak u siebie.
3: Tak, wita nas kawiarenka, która w tej chwili przyciąga ogrom młodych ludzi, także widać młode pokolenie, które tutaj w BCOP-ie coraz częściej. Natomiast wita również organizacja Felix, która od lat współprowadzi z nami to miejsce, jakby opiekując się taką stroną administracyjną, czyli podpisuje umowy, podpisuje porozumienia, odpowiada na takie pierwsze pytania, nazywamy to welcome deskiem, czyli punktem powitalnym. Jeżeli ktoś przyjdzie, to właśnie tam skieruje swoje pierwsze kroki.
2: No to co dalej? Co dalej możemy tutaj zobaczyć? Z czego być może skorzystać?
3: Tak, no w Bydgoszczy od początku razem z organizacjami pozarządowymi zdecydowaliśmy, że to miejsce musi być tym wsparciem lokalowym i takim wsparciem szerokim, o którym za chwilę. Natomiast też muszą tu być urzędnicy, którzy od razu odpowiadają na pytania dotyczące organizacji pozarządowych. I rzeczywiście tak się wydarzyło, że od tego 2018 roku w murach, czyli tuż jak przejdziemy już welcome desk, idziemy dalej do góry i na górze są biura wydziału, czyli biura aktywności społecznej, które Urzędu Miasta Bydgoszczy, które pomaga organizacjom i jest właśnie powołane do tego, żeby wspierać trzeci sektor.
2: Czy to wszystko jest dla organizacji już istniejących, czy jeżeli są osoby dopiero myślące nad rozpoczęciem takiej przygody, to czy też mogą się tutaj zgłosić?
3: To bardzo dobre pytanie, bo tutaj jakby jesteśmy dla wszystkich, od wolontariuszy, którzy są młodymi ludźmi, dopiero w ogóle zaczynają myśleć o tym, o jakiejś swojej pierwszej akcji, poprzez ludzi, którzy już sobie myślą, że działają społecznie i chcieliby to sformalizować i wtedy też Biuro Aktywności Społecznej i BCOP jest dla nich, aż po organizacje, które działają już wiele lat na rynku i na przykład potrzebują dodatkowych szkoleń, dodatkowego wsparcia, czy to lokalowego, czy merytorycznego.
2: No właśnie, organizacje mogą mieć tu swoją taką formalną siedzibę?
3: No, formalną siedzibę poprzez posiadanie adresu w tym miejscu, tak, natomiast formalną siedzibę poprzez posiadanie swoich metrów nie, ponieważ BCOP to jest około 300 metrów, ale dla wszystkich, czyli dzielimy się tą przestrzenią, ona jest bezpłatna.
2: Tak, ale o ten adres mi chodzi, no bo często te formalności właśnie, coś tam trzeba wpisać, wstukać, no i wy dajecie taką możliwość.
3: Tak, dla nas to jest absolutnie taka podstawa, że organizacja może użyć adresu Gdańska 5 w czasie rejestracji w KRS-ie albo w gminie, również w Bydgoszczy można użyć adresu Gdańska 5. Także to było bardzo ważne dla organizacji. Tu też można mieć po prostu adres korespondencyjny, czyli nie trzeba przyjmować wszystkich swoich tych listów i podawać kontrahentom adresu domowego, bo to zazwyczaj przecież tak jest, że organizacje mają właśnie swój adres w domu. To my dajemy taką możliwość, że na Gdańskiej 5 można mieć ten adres. Można też mieć swoją taką skrzyneczkę, pocztówkę właśnie, no bo wtedy odbiera się tą pocztę w skrzyneczce, które się znajdują na dole. Można mieć też swoją szafkę. Szafka nie jest za duża, co prawda, ale jest to bardzo wygodne dla wielu organizacji, które po prostu zostawiają tutaj dokumenty czy jakieś inne swoje rzeczy dotyczące organizacji.
2: No jasne, czyli jeżeli możemy tutaj zorganizować spotkanie, szkolenie, to jakieś materiały przy okazji możemy zostawić, no i już zapraszać na kolejne takie spotkanie, tak?
3: Tak, dokładnie tak. Tutaj też jest bardzo ciekawa rzecz, można zorganizować profesjonalną wystawę swoich podopiecznych. Jest profesjonalne miejsce z profesjonalnym oświetleniem, taki system wystawienniczy. Odbywa się wiele wernisaży. Wszystko oczywiście, o czym ja mówię, jest bezpłatne dla organizacji.
2: Jak wspomnieliśmy, działacie już od kilku ładnych lat. Jak wpłynęliście na ten krajobraz NGO-sowy bydgoski?
3: No to trzeba było zadać pytanie NGO-som, tak myślę, które tutaj korzystają, ale myślę, że po prostu wiele organizacji przychodziło do nas po prostu z pomysłem, a działają już w tej chwili kilka lat z bardzo ciekawymi, ważnymi inicjatywami dla mieszkańców, mieszkanek. No realnie można powiedzieć, że miasto pomogło wielu organizacjom się wzbić, dmuchnęliśmy im w skrzydła po to, żeby działali, realizowali zadania publiczne potem.
2: Trzeci sektor w Bydgoszczy jest spory?
3: Trzeci sektor w Bydgoszczy, zgodnie z naszymi sprawozdaniami, to około 1100-1200 organizacji. Ta liczba się waha. Ile działa? Z nami w Bydgoszczy współpracuje około 200-300 organizacji na co dzień, plus organizacje, które też wykonują zadania publiczne dla miasta, ale niekoniecznie potrzebują współpracy z BCOP-em, bo są organizacjami, które działają gdzie indziej.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu rozmawiamy z dyrektorką Dorotą Glazą.
2: Współpracujecie z organizacjami pozarządowymi, ale podejrzewam też z wieloma innymi, nie wiem, instytucjami, fachowcami, specjalistami. No właśnie, jak ta sieć waszych połączeń może tak wygląda?
3: Współsieciowanie w ogóle jest jakby no, taką podstawą też działania w trzecim sektorze i wśród trzeciego sektora, no bo te osoby, które zakładają organizacje, często działają też w innych branżach i w innych obszarach, więc tutaj w BCOP-ie na pewno to się przewija. Natomiast no, to trzeba zaznaczyć, że Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych jest tylko dla organizacji. Tutaj nie ma biznesu. To jest dla organizacji pozarządowych. Mamy takie założenie, że tutaj można zorganizować wydarzenia niepolityczne, niereligijne i niekomercyjne. To są trzy takie nasze przykazania, których nie naruszamy od 7 lat i wychodzi nam to na dobre. Także to sieciowanie jest jakby przy okazji, ale oczywiście głównym odbiorcą naszym są stowarzyszenia i fundacje. Poniekąd współpracujemy oczywiście z takimi firmami czy z takimi podmiotami, które pomagają organizacjom pozarządowym, tak? Czyli na przykład organizują szkolenia, organizują różnego rodzaju pomoc merytoryczną. No to rzeczywiście też jesteśmy otwarci na takie wydarzenia, ale no właśnie, muszą być bezpłatne dla organizacji. To, co nasze organizacje też doceniają bardzo, to jest inkubator NGO, który polega na tym, że w przeciągu kilku dni szkoleniowych dajemy organizacjom, które dopiero myślą o założeniu się, albo dopiero zaczęły, są tuż po rejestracji, taki pakiet informacji na temat tego, co organizacja na początku musi wiedzieć.
2: To dla organizacji, a dla osób, które nie są zainteresowane zakładaniem albo dołączaniem takim formalnym do istniejących organizacji, jest ten drugi człon chyba waszej placówki, czyli i wolontariatu. Właśnie o tym wolontariacie też pomówmy. Jeżeli mam pomysł, że chciałbym zostać wolontariuszem, chciałbym w czymś albo komuś pomóc, ale nie wiem w czym, albo nie wiem komu, no to mogę tutaj podejść, się zapytać?
3: Tak, pierwszy krok właśnie dla takich osób stworzyliśmy wyszukiwarkę wolontariatu, więc pierwsze co, to zapraszamy na naszą stronę bydgoszcz.pl, gdzie w zakładce wolontariat można sobie spokojnie znaleźć to, co nam najbardziej pasuje, ale oczywiście można też chociażby przyjść do nas, czy wysłać maila, że chciałbym zająć się tym i tym, albo nie wiem czym, ale chciałbym gdzieś pomóc i my wtedy skontaktujemy z organizacją, wysyłamy takie dane, oczywiście ze zgodą tej osoby, do organizacji pozarządowych, które proponują, tak, że my chętnie przyjmiemy na to, a my zapraszamy do tego czy tamtego.
2: I w ten sposób możemy współtworzyć ten wyjątkowy klimat Bydgoszczy?
3: Tak, właśnie w ten sposób możemy tworzyć, możemy pomagać wielu osobom, bo przecież organizacje działają w tak różnych przestrzeniach, że czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że korzystamy z działań organizacji. My rokrocznie organizujemy też piknik bydgoskich organizacji pozarządowych i tam widać tą różnorodność. Kilkadziesiąt organizacji tam wystawia się, pokazuje mieszkańców, mieszkańcom, mieszkankom, co robi. Tam jest też miejsce na to, żeby przyjść i wybrać organizację, poznać ludzi i zostać wolontariuszem właśnie którejś z tych organizacji.
2: No to dopytam jeszcze krótko, kto może zostać wolontariuszem, kto może się tym zainteresować, no bo mam wrażenie, że część słuchaczy kojarzy to sobie mimo wszystko z osobami młodymi, które zbierają punkty na świadectwo, ale chyba nie tylko.
3: No, ósmoklasiści są najczęściej wolontariuszami, to trzeba powiedzieć, ale wielu z nich zostaje i wielu z nich potem rzeczywiście z tego bakcyla łapie wolontariatu. Naprawdę jest szereg możliwości do tego, aby ten swój czas poświęcić na coś fajnego, dobrego, a przy okazji zyskać świetne doświadczenie, bo wolontariat to jest przede wszystkim nabieranie doświadczenia w takich łagodnych warunkach, w takich warunkach, gdzie możemy tak trochę sobie spróbować, ale to nie jest staż, to nie jest praktyka, tylko to jest takie wejście na chwilę i zobaczenie, czy mi się to podoba, czy nie. Jeżeli mi się podoba, to zostaje na dłużej, a jak nie, to nikt do mnie nie będzie miał nic, jeżeli ja po prostu zrezygnuję. Więc wolontariat to są bezpieczne warunki dla ludzi młodych, ale nie tylko. Tak jak pan redaktor powiedział, często seniorzy są wolontariuszami. Też w ramach Biura Aktywności Społecznej mamy Bydgoskie Centrum Seniorów i tutaj po prostu ten wolontariat senioralny widać na co dzień.
2: Ja od siebie dodam, że wolontariat to też jest okazja do poznania w ogóle masy osób i do takiego nauczenia się współpracy. Jako przykład podam swój udział w wolontariacie podczas Mistrzostw Świata Piłkarskich, tylko nie pamiętam do którego wieku, do 20?
3: No, w 2017 było do 21, a w 2019 było do 17.
2: Także... No dobra, no to w któryś z tych mistrzostw brałem udział jako wolontariusz, tak, i właśnie wy maczaliście w tym palce. Brzydko powiem, ale uważam to za jeden z waszych sukcesów. Czy pani się zgodzi?
3: Oj, to było duże wyzwanie. To było wyzwanie naprawdę, organizacja, koordynacja centrów wolontariatu po 100-120 osób. Także to rzeczywiście było, ale to był super przykład, bo świetnie, że pan redaktor o tym wspomina. Warto szukać takich wolontariatów, bo dla młodych ludzi no to jest idealne miejsce do zdobycia doświadczenia. Można aplikować do konkretnych dziedzin, tak? Tam były media, jakieś logistyka, jakieś no, najróżniejsze działy wolontariatu, gdzie można poznawać ludzi. Ja powiem szczerze, że no, kilka osób z mojego wydziału na przykład wywodzi się z wolontariatu, tak? I tak jest, jeżeli się gdzieś idzie, da się pokazać, da się poznać, to potem można też uzyskać na przykład pracę.
2: Dajmy na to, ktoś właśnie brał udział w przygotowaniu mundialu w Bydgoszczy. Być może młodzieżowego, ale jednak mundialu. No to jak na to pracodawca patrzy?
3: No ja myślę, że absolutnie w samych pozytywach, dlatego, bo to jest to, że nam się chciało gdzieś zaangażować, że mieliśmy jakieś poważny angaż wolontariacki, no bo przecież współpraca z FIFA czy z UEFA w wieku, nie wiem, 19 czy 20 lat, to jest naprawdę już niezłe doświadczenie. A dodatkowo mamy świetne papiery, bo przecież każdy z takich organizatorów wolontariatu, my też tego uczymy w centrum, każdy z organizatorów wolontariatu musi wydać certyfikat, znaczy powinien wydać certyfikat, powinien wydać jakieś podziękowanie, które sobie załączamy do naszej teczki i takiemu pracodawcy pokazujemy, jak świetnie się spisaliśmy.
2: Czy to jedyny sukces na waszym koncie, czy chciałaby pani wymienić jeszcze jakiś?
3: Mamy pasmo samych sukcesów, od nieustające pasmo sukcesów. No ostatnim takim wielkim sukcesem, ale też myślę, że ważnym dla młodych w Bydgoszczy, jest pozyskanie dofinansowania, ogromnego dofinansowania, bo aż 4 miliony z Unii Europejskiej na stworzenie laboratorium miejskiego w Bydgoszczy, Urban Lab. Także serdecznie zapraszamy i to też w naszym wydziale.
2: A póki co to wszystko, no i co? Zapraszamy na ulicę Gdańską, Gdańską 5 dokładnie, do Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Zwłaszcza te osoby zapraszamy, które, nie wiem, poszukują.
3: Bardzo serdecznie zapraszamy, bardzo serdecznie zapraszamy też na wszystkie nasze wydarzenia, tak jak NGO Fest czy Gale Wolontariatu. Bardzo serdecznie zapraszamy każdego i każdemu powiemy, o co chodzi w tym trzecim sektorze i każdego poprowadzimy i dmuchniemy w skrzydła.
1: Dmuchajcie w skrzydła, dmuchajcie, a trzeci sektor w Bydgoszczy niech rozwija skrzydła. Gustaw Nowak, moją i Państwa gościnią była Dorota Glaza, dyrektorka Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak. To, że Bydgoszcz potrafi zachwycić, wiadomo nie od dziś. I mam na to dowód. Otóż w naszym mieście, podobnie jak w wielu innych, funkcjonuje Towarzystwo Miłośników Miasta. No tu akurat Bydgoszczy. I teraz ważne, jest to jedno z najstarszych tego typu towarzystw na ziemiach polskich, a powstało już w 1832 roku. Co dziś mówią miłośnicy Bydgoszczy? Czym można się tu zachwycić? O tym porozmawiałem z obecnym prezesem stowarzyszenia, dobrze przez wielu znanym, Ireneuszem Nitkiewiczem. Zapraszam.
2: Jestem z panem Ireneuszem Nitkiewiczem, popularnym Irkiem z Bydgoszczy, znanym z tego, że swoją energię, której ma sporo, wkłada w Bydgoszcz, w pomaganie tutaj, no i ogólnie w to miasto, w dobrostan Bydgoszczy. Na początku dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
2: Dlaczego Bydgoszcz? Jak to się stało? Pan jest rodowitym bydgoszczaninem?
4: Nie jestem rodowitym bydgoszczaninem, ale w drugiej klasie szkoły podstawowej przeprowadziłem się z rodzicami. Jest to świadomy wybór, bo jest to fajne miasto, dobre do życia, miasto zielone, miasto z rzekami, miasto fajnych ludzi, którym bardzo dużo się dzieje i do którego zachęcam, żeby przyjechać, bo wiele osób słyszało o Bydgoszczy. Część ma jeszcze taką wizję Bydgoszczy dawniej, kiedy ona była miastem takim bardziej fabryczno-robotniczym, a dzisiaj jest pięknym, zielonym miastem, z rozwiniętą też oczywiście parkiem przemysłowym, natomiast miastem o ogromnym potencjale, z którego tego potencjału warto turystycznie skorzystać.
2: No właśnie, o tej dawnej i nowej Bydgoszczy chciałbym porozmawiać. A dlaczego padło akurat na pana? Ponieważ jest pan prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i to od całkiem niedawna, można powiedzieć. Także no, zgaduję po tej funkcji, że jest pan miłośnikiem miasta.
4: Oczywiście, że jestem miłośnikiem tego miasta. Bydgoszcz jest pięknym miastem, rozwijającym się. Miastem dobrym do życia pod kątem i uczelni dla studentów, więc też zachęcam, żeby sprawdzić oferty naszych uczelni dla młodych osób. Ale miastem, gdzie w centrum są parki, gdzie w otulinie miasta jest największy taki kompleks, teren zielony, czyli Myślęcinek, ale w samym centrum miasta Wyspa Młyńska, Młyny Rotera, w których cały czas dużo dzieje się przez cały rok.
2: No jest tego cała masa, ale kiedyś Bydgoszcz wyglądała nieco inaczej. Znam nawet takie osoby, które dawno tutaj nie były i cały czas mają te wizje trochę szare i trochę nie tak ładne jak dziś Bydgoszczy i myślą, naprawdę warto tu przyjechać? Też miał pan podobne kiedyś odczucia?
4: Znaczy, ja tutaj jest w Bydgoszczy, mieszkam od 1988 roku, a wcześniej mieszkałem blisko Bydgoszczy, więc cały czas to miasto pamiętam, które faktycznie było takim dosyć szarym miastem, ale dzisiaj jest to miasto zielone, miasto, które fajnie właśnie rozwija się nad rzeką. Wykorzystujemy ten potencjał rzeki, gdzie można odpoczywać, gdzie jest bardzo czysta woda. Można wypożyczyć rowery wodne, kajaki. Robimy renowację bezpośrednio terenów przylegających wzdłuż rzeki, więc tereny spacerowe, tereny do rekreacji rowerowej, więc nadbrzeża już są coraz ładniejsze, są ławeczki, więc ten potencjał taki turystyczny, wypoczynkowy w okresie wakacyjnym, letnim, rejsy słonecznikami, czy nasze tramwaje wodne. Barki, które stoją, czyli Barka Lemara, która cały rok można zwiedzić, zobaczyć, jak kiedyś żyły rodziny, które właśnie pracowały na barkach, jak to wszystko wyglądało. Ale tam, gdzie wiele wydarzeń kulturalnych się dzieje, są koncerty, są potańcówki dla wszystkich, spotkania muzyczne, spotkania przy okazji różnych wydarzeń historycznych. Więc cała masa wydarzeń właśnie Bydgoszcz zwróciła się z powrotem nad rzekę, bo myślę, że to jest jakby naturalny potencjał. A jeżeli są ornitolodzy, amatorzy, czy właściwie wielu dzisiaj jest fotografów, to naprawdę obserwując m.in. profil Dawida Kilona, mówią, że potrafi rysować, można też zobaczyć, jakie ptaki można spotkać właśnie nad naszymi rzekami, nad Brudą, nad Wisłą. Bydgoszcz, jest to możliwe.
2: Jest to możliwe zdecydowanie. No i wydaje mi się, że to sfokusowanie na rzekę w Bydgoszczy jest bardzo ciekawe, zwłaszcza dla turystów wewnętrznych z Polski, no bo często traktujemy tak trochę marginalnie te rzeki. Gdzieś tam miasto leży nad rzeką, ale nie wykorzystujemy jej potencjału w całości. W Bydgoszczy no, robi to piorunujące wrażenie. Zachwyca turystów, nawet tych zagranicznych. Wydaje mi się, że miasto rzeczywiście to dostrzega i idzie w tym kierunku.
4: Dokładnie tak. Nawet jakby ktoś się zastanawiał, co robić w weekend, to można wejść na stronę Wizyt Bydgoszczy. Jest nawet taki dosyć ogólny, ale takie pomysły, jak właśnie można przyjechać w piątek, co robić. Restauracje, które są w okolicach Wyspy Młyńskiej, też zwrócone są nad rzekę, więc można spożywać posiłek jednocześnie obserwując rzekę. Czy w młynach Rotera, jak można przywrócić dawną infrastrukturę do przeróżnych planów, bo tam są i restauracje, i wystawy mówiące o historii miasta. Też przestrzenie do zabaw dla dzieci, dla całych rodzin, do integracji. Jednocześnie piękny taras widokowy, gdzie można zobaczyć właśnie nasze serce Bydgoszczy, czyli Wyspę Młyńską w stronę Starego Rynku.
2: Ten projekt Młynów Rotera wydaje się bardzo odważny, no bo przecież można by łatwo spieniężyć po prostu ten teren. Były tam plany przecież dotyczące sprzedaży, nie wiem, założenia hotelu. Postawiono ostatecznie na kulturę, na otwarte przestrzenie, na przestrzenie, które zapraszają, z których mieszkańcy mogą korzystać. No i część słuchaczy pewnie się zastanowi, czy takie rozwiązanie może się opłacić.
4: W polityce miejskiej myślę, że nie wszystkie rzeczy muszą czy powinny się opłacać, ale jeżeli są potrzebne społecznie, potrzebne turystycznie, spowodują, że miasto właśnie będzie kolejny taki, znajdziemy punkt, dla którego warto przyjechać zobaczyć to miasto, bo ta dawna infrastruktura zawsze wzbudza zainteresowanie. Można sobie zobaczyć, jak te młyny wyglądały jeszcze kilkanaście lat temu, jak to była ruina, to wszystko było zaniedbane. Oczywiście to ogromne środki i unijne, i miasta Bydgoszczy. Natomiast muszą powstawać takie miejsca, które działają jak taki magnes, które przyciągają, a nie kolejne miejsca, które właśnie mogą powodować, że będziemy gdzieś tam spychani na margines. I postawiliśmy na magnes i myślę, że ten magnes właśnie w postaci Młynów Rotera, w postaci Wyspy Młyńskiej działa, przyjął się, bo widać, jak wielu i bydgoszczan, i turystów chętnie wypoczywa na Wyspie Młyńskiej. Całe rodziny bawią się, jest wiele wydarzeń, jakby chociaż NGO Fest, gdzie promujemy lokalne organizacje pozarządowe, więc myślę, że każdy w zależności od wieku coś zawsze dla siebie znajdzie.
2: No ja jestem zawsze pod wrażeniem, jeśli chodzi o Wyspę Młyńską, ile tam osób spaceruje, jaka tam koniunktura panuje, jak sympatycznie tam jest, no i to chyba pokazuje, że rzeczywiście takie otwarcie tej przestrzeni, jaką są Młyny Rotera, no coś ze sobą niesie i tworzy to miejsce.
4: Oczywiście, że tak, ale pomału też obok mamy na ulicy Długiej Muzeum Mydła i Historii Brudu, które cieszy się uznaniem już nie tylko ogólnopolskim, ale i wyróżnienia na szczeblu światowym. Miejskie Muzeum, Domek Wyczółkowskiego, gdzie są przepiękne prace, które można zobaczyć. Nasza wystawa Skarbu z Katedry, czyli unikatowe monety. Więc naprawdę można i zaznać kultury wysokiej w pobliżu Opera Nowa, Filharmonia, która jest cały czas na bardzo wysokim poziomie, Teatr Polski, więc Bydgoszcz jest też miastem kultury.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, tym razem moim i Państwa gościem jest Ireneusz Nitkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, ale też inicjator wielu akcji pomocowych i charytatywnych. Skoro pomówiliśmy już o walorach samego miasta, to teraz skupmy się na pomaganiu.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak, rozmawiam dzisiaj z panem Ireneuszem Nitkiewiczem, znanym między innymi ze swojej działalności dobroczynnej. Właśnie jest klimat w Bydgoszczy i są ludzie, organizacje, instytucje, którzy chcą pomagać, chcą wspierać?
4: Tak, ja zawsze mówię, że bydgoszczanki i bydgoszczanie mają ogromne serca do pomocy, ale patrząc, myślę, że generalnie Polacy są takim fajnym narodem. Oby tych kryzysów nie było, ale niestety no historie różne pisze świat, piszą warunki klimatyczne, mówię tutaj o nawałnicach, o powodziach i zawsze kiedy jest potrzeba wsparcia osób w różnych kryzysach, to po krótkich komunikatach zawsze ten odzew jest bardzo duży. Czy mówimy o nawałnicach, które wydarzyły się w naszej części województwa w 2017, nie chcę już teraz pomylić daty, ale mniej więcej w tym czasie, to jednak też tutaj wiele osób reagowało z pomocą. Czy mówimy o kryzysie uchodźczym w wyniku wojny w Ukrainie, czy mówimy ostatnio o powodzi, gdzie wiele osób z naszego miasta, z naszego regionu ruszyło na pomoc, część tutaj zbierając pomoc, część już bezpośrednio na południu Polski. W samym momencie, kiedy trwała powódź, ale później jeździli pomagać, sprzątać. No ale też wiemy, że zawsze w każdym mieście też jest wiele osób, które potrzebują pomocy. Są to seniorzy, są to osoby ubogie, osoby w kryzysie bezdomności i osoby, które akurat z różnych przyczyn chwilowo gdzieś tam ich życie jest na zakręcie. I zawsze, kiedy prosimy o pomoc, kiedy ludzie widzą, że ta pomoc jest realnie kierowana, że pomagamy, to też jest takie właśnie budowanie społeczeństwa obywatelskiego. I jednocześnie zachęcam, jeżeli ktoś ma trochę czasu wolnego. Ja wiem, że dzisiaj trochę wszyscy pędzimy i tego czasu jest mało, ale pomaganie innym to też pomaganie sobie. To jest takie po takim zabieganym dniu, kiedy poświęcimy, nie wiem, pół godziny, godzinę, a może ktoś więcej w różnym wolontariacie, a może w weekend pojedziemy do schroniska bydgoskiego na Osową Górę i wyjdziemy na spacer z psem, bo schronisko też prowadzi taką akcję, że nie każdy ma możliwość, przestrzeń do adaptacji zwierząt, ale może przyjechać, pomóc w schronisku, może wyjść na spacer. gier, no to myślę, że wieczorem, kiedy usiądziemy w domu na kanapie przed telewizorem, to pomyślimy, o, zrobiłem coś fajnego dla drugiego człowieka, dla jakichś zwierzaków, ale też jednocześnie będziemy czuli się z tym lepiej, myślę.
2: Schronisko to jeden z przykładów, ale jest ich znacznie więcej. W Bydgoszczy można pomagać. Co jeszcze by pan wymienił? Jakie miejsca, jakie placówki, instytucje?
4: No zawsze jak szukamy tej przestrzeni, to warto skierować się do Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Tam jest aktualna baza właśnie potrzeb organizacji, które szukają wolontariuszy. Ja zapraszam do współpracy z Jadłodzielnią Wspólną Spiżarnią na Gdańskiej 79. Fundacja Chcę Pomagam też odwiedzamy osoby w kryzysie bezdomności już bezpośrednio na koczowiskach. Jak spojrzeć, czy Onko Mikołaje, czy Fundacja Gramy dla Onko, która prowadzi akcje i świąteczne, i całoroczne właśnie takich paczek dla dzieci, wsparcia dla mam, jest taka fundacja Piękny Dzień Mamy, Fundacja Dum Spirospero, która opiekuje się osobami z niepełnosprawnościami i też pomaga opiekunom tych osób. No, tych przykładów to są setki, tysiące, więc jeżeli ktoś, nie wiem, ma wolny czas i umie coś robić, a jeżeli ktoś ma, nie wiem, samochód i chce pomóc właśnie przy transporcie do jadłodzielni, czy do na przykład Bazylika Pomagam, która też wspiera osoby w kryzysie ubóstwa, bezdomności. To jest wiele, wiele obszarów, trochę czasu i trochę chęci i na pewno znajdziemy sobie przestrzeń do działania, do wolontariatu.
2: No to pomagajmy, jeżeli tylko możemy, jeżeli tylko chcemy. Chciałem jeszcze zapytać o transport, o komunikację. Jak pan osobiście się porusza po Bydgoszczy?
4: Ja poruszam się rowerem, jeżeli to jest możliwe, ale dosyć często przyznam, że jednak samochodem z tego względu, że przewożę często jedzenie do jadłodzielni. Natomiast mieszkam blisko centrum, więc w weekendy raczej albo na pieszo, albo korzystam z komunikacji miejskiej. Wiem, że jeszcze wiele, wiele pracy przed nami w udoskonalaniu komunikacji miejskiej, jednak myślę, że ten tramwaj, który stanowi też taki po części kręgosłup, czyli można dojechać i do Fordonu, można dojechać do Myślęcinka, można dojechać w stronę w ulicy Nakielskiej, ale też tramwaj wodny w Bydgoszczy, no to myślę, że bardziej ciekawostka dla turystów, ale no też można korzystać z takiej formy przemieszczania się, więc warto korzystać. No Bydgoszcz ma coraz więcej dróg rowerowych, też no jednak z Bydgoszczy wywodzą się zakłady rowerowe Romen, więc rower niewątpliwie jest też takim symbolem Bydgoszczy. To wydarzenie rowerowa stolica Polski, prawda, więc Bydgoszcz stara się nadawać takiego tempa i pokazywać, że tu można przyjechać i dla osób, które chcą jeździć na rowerach, też można fajnie odpocząć.
2: Chociaż czasami przyda się kondycja, no bo Bydgoszcz płaska nie jest, jest pagórzasta, ale to wydaje mi się tylko dodaje uroku naszemu miastu.
4: No dokładnie tak, ja najczęściej w pracy jestem na tym tak zwanym, powiedzmy, dolnym tarasie, a mieszkam na górnym, więc wiem, jak to się pokonuje, ale to też ma właśnie swój urok, ale też jest dużo ścieżek dookoła Bydgoszczy. Myślę, że taka spójność budowania tej metropolii bydgoskiej to też kierunek właśnie rozwoju ścieżek rowerowych, bo to już nie tylko jest forma rekreacji, ale dla wielu osób rower jest takim podstawowym pojazdem do przemieszczania się.
2: A czego życzy pan miastu, metropolii bydgoskiej albo sobie jako mieszkańcowi na kolejne lata?
4: Dalszego rozwoju, tu niewątpliwie, korzystania z funduszy, tak żeby dalej rozwijać to miasto, ale też właśnie wzmacniania komunikacji, żeby, wiemy, że często mieszkańcy proszą, żeby ta jednak sieć połączeń była jeszcze większa, no żeby miasto się rozwijało, a my żebyśmy starali się konstruktywnie podpowiadać włodarzom, prezydentowi, radnym, doceniać i żeby każdy z nas był takim ambasadorem Bydgoszczy, bo jak będziemy zachęcać, bo jednak widać, że wiele osób przyjeżdża, żebyśmy zachęcali, żeby odwiedzić Bydgoszcz, żebyśmy pokazywali, jak to miasto jest ciekawe, bo te określenia, że Bydgoszcz jest tutaj Wenecją tej części Polski, no niewątpliwie mamy naszą Wenecję, która pięknie się rozwinęła, więc bądźmy ambasadorami Bydgoszczy i wspólnie twórzmy tę dobrą atmosferę, dobry klimat, bo widzę, że patrząc na rozwój miasta czy pod stroną gospodarczej, kulturalnej, infrastruktury, to wszystko się dzieje. Czasami oczywiście, tak jak są remonty, jak budowane były zbiorniki retencyjne, wymaga to trochę cierpliwości od mieszkańców, ale to jest tak, jak remontujemy swoje mieszkanie, no żeby był za chwilę ten efekt fajny, no to chwilę w tym czasie remontu jest trochę trudniej, więc wzajemnego zrozumienia i takiej dobrej, pozytywnej energii.
1: Moim i Państwa gościem był Ireneusz Nitkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
0: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Stukot. Pod taką nazwą w sercu Bydgoszczy działa stowarzyszenie zajmujące się, tak, zgadliście, kotami. Odławia te wolno żyjące, sterylizuje je, a następnie Nie będę wszystkiego zdradzał. O całej procedurze usłyszycie już zaraz. Gustaw Nowak, zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Igą Giedo oraz jeszcze kimś. Kim takim? Posłuchajcie.
2: Jesteśmy dzisiaj w centrum Bydgoszczy. Jestem ja, pani Iga Giedo, a także nasz koci przyjaciel Mango. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Ty też coś powiesz? No chyba słychać. Jesteśmy w siedzibie Fundacji Stukot, w bardzo przyjaznym, fajnym miejscu, które służy kociakom. No właśnie, jaka jest wasza misja, jaki jest wasz główny, naczelny cel?
5: Dziękujemy w ogóle za wizytę właśnie. Ja i Mango możemy teraz pokazać się trochę mieszkańcom Bydgoszczy, ale w ogóle Kujawsko-Pomorskiego, że takie miejsce jest. Faktycznie, miejsce powstało, ponieważ stowarzyszenie funkcjonuje już od paru lat i główny cel, który nam przyświeca, to tak naprawdę ratowanie kotów wolnożyjących, czyli zajmowanie się tymi kotami, które są trochę poza systemem. Nasze koleżanki, dwuosobowy zespół, który składa się z naszych wolontariuszek, wyjeżdżają codziennie w miasto, robią to od wczesnej wiosny do późnej jesieni i łapią tak zwane koty wolnożyjące do kastracji. Koty są łapane, zawiezione do kastracji i po kastracji wypuszcza się je w miejsce bytowania. Natomiast w momencie, kiedy koleżanki jadą w takie miejsce i widzą kota, który na przykład ma coś z łapą, albo ma zaropiałe oczy, ponieważ ma podejrzenie kociego kataru, albo jest kotem, który po prostu wymaga pomocy medycznej, to te koty zostają u nas na jakiś czas. No i teraz, jeżeli te koty wykazują chęć współpracy z człowiekiem, łatwo się socjalizują, to zostają u nas i szukamy im domów. Natomiast jeżeli te koty są nie są socjalizowane z człowiekiem i widać, że nie dojdą nigdy do takiego momentu, żeby mogły być wyadoptowane do swoich domów, to te koty po jakimś czasie znowu wracają w miejsce bytowania. I z tych akcji właśnie łapankowych tak zwanych, trafiają tam się koty, które u nas później zostają. Na przykładzie roku 2024 mogę powiedzieć, że w Stukocie w pewnym momencie, chyba zdaje się, że w październiku albo w listopadzie, mieliśmy 80 kotów, które przebywały pod naszą opieką. Przez Stukot w ogóle przewinęło się łącznie ponad 100 kotów już, które przyjęliśmy i wyadoptowaliśmy.
2: No to adekwatna nazwa, pamiętasz, który to był ten setny kot, ten Stukot?
5: Niestety nie pamiętam, bo są takie gorące okresy, kiedy tych kotów do adopcji idzie kilka w tygodniu na przykład, a są też takie gorące okresy, kiedy przyjmowanych jest kilka kotów w tygodniu. Więc tak naprawdę u nas cały czas ta liczba jest żywa. Dzięki domom tymczasowym, z którym współpracujemy, możemy pozwolić sobie na to, żeby mieć taką liczbę kotów pod opieką dzięki domom tymczasowym właśnie. To dom tymczasowy to jest taka idea wolontariuszy, osób, które z nami współpracują i one decydują się na to, żeby kot, który jest pod naszą opieką cały czas, przebywał po prostu u nich w domu.
2: Ja jestem ciekaw, ile takich domów tymczasowych zamienia się w dom stały.
5: Wiele. Wiele i bardzo nas to cieszy. Z jednej strony to jest super, ponieważ kot, który przyzwyczaja się już do człowieka, do pewnego środowiska, zostaje w tym środowisku i to jest dla kota świetne, chociaż my wtedy czasami tracimy dom tymczasowy. Jakby idea domu tymczasowego jest taka, że przyjmujemy koty i potem pozwalamy tym kotom znaleźć swój dom na zawsze. Często się zdarza, że ktoś, kto nie ma nigdy kota, na początku samym właśnie staje się domem tymczasowym, zostawia takiego kota sobie, podpisuje papiery adopcyjne, a później drugiego, trzeciego kota bierze, na przykład jako tego kotka tymczasowego. Jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie domu tymczasowego, to my zapewniamy jedzenie, opiekę weterynaryjną, żywirek, wszystko, co potrzeba, my utrzymujemy takiego kotka. Od osoby, która się tym kotem opiekuje, prosimy tylko o głaskanie, bawienie się z tym kotem, obserwowanie, czy wszystko z nim jest w porządku i przekazanie go już w te takie kolana na stałe, że tak powiem.
2: Mango, zgadzasz się? Chyba tak. Mam nadzieję, że państwo to słyszą. Da się z takimi odłowionymi kotami dobrze bawić, dobrze dogadać, czy zajmuje to trochę czasu?
5: Powiem tak, to różnie. To zależy od wielu czynników. W takim okresie letnim, to właściwie to tak naprawdę od wiosny do jesieni, trafia do nas bardzo dużo matek z maluchami. Matek, które po prostu nie zostały zawczasu wysterylizowane i niestety no, po kilka razy w sezonie potrafią mieć młode kociaki. Jeżeli się zdarzy tak, że ta kotka okoci się w takim miejscu, w którym ktoś zwróci na to uwagę, no to mamy szansę tym kociakom i tej kotce pomóc. Jeżeli nie, to czasami zdarza się, że cały miot na przykład choruje na koci katar albo jakąś inną chorobę i po prostu te koty umierają. I jeszcze w miarę humanitarnie, jeżeli udaje nam się w miarę wyłapać te koty we wczesnym stadium choroby i je wyleczyć, lub w ogóle kiedy pozwala nam się jakoś zareagować na to, albo chociażby skrócić ich cierpienie, jeżeli sytuacja jest naprawdę ciężka.
2: A jak odławia się te koty? Czy tutaj ważną rolę pełnią te osoby, które gdzieś tam są z wami w kontakcie, które gdzieś tam doglądają tych kotów osiedlowych? nowych i po prostu dają wam znać?
5: Tak, i bardzo cieszymy się, że mamy wokół siebie taką zgraną grupę osób, która dokarmia koty na różnych osiedlach w mieście. Daję sobie rękę uciąć, że w każdym miejscu w mieście, w różnych miastach w całej Polsce są takie instytucje, jak taka pani na osiedlu, która dokarmia koty, bądź pan. I te panie są po prostu skarbnicą wiedzy na temat
2: tego. Ale bardzo często takie panie są nielubiane.
5: Zdarza się, że te panie są nielubiane ze względu na to, że po prostu mają wielką empatię do tych kotów. I są w stanie na przykład być ponad ten taki nieciekawy zapach w piwnicy, dzięki temu, żeby te koty miały schronienie. No i teraz to jest
2: niektórzy też twierdzą, że takie opiekowanie się dzikimi kotami, wolno żyjącymi kotami, to oznacza, że one się właśnie będą rozmnażać w nieskończoność.
5: Oczywiście, jeżeli ich nie wykastrujemy, to będą się rozmnażać jak najbardziej. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy takie koty kastrowali. Dlatego też w momencie, kiedy my mamy styczność z takimi osobami, które dokarmiają koty wolnożyjące, jesteśmy w stanie na przykład, jeżeli w jednym miejscu, na jednym osiedlu, gdzieś między dwoma blokami wykastrujemy stado. Powiedzmy, że stado liczyło 7 kotów, my je wykastrujemy i na przykład w kolejnych miesiącach pojawi się jakiś nowy kot, to te panie dają nam znać, że pojawił się nowy kotek, nowa kotka, nie ma naciętego ucha, trzeba by wyłapać do kastracji, bo znowu pojawią się małe kociaki. Czasami zdarza się tak, że my jedziemy ze swoim sprzętem, a czasami jest tak, że przekazujemy sprzęt osobie, która już na miejscu jakby łapie kota i przekazuje do kastracji. Samo łapanie kota nie jest niczym skomplikowanym, wymaga po prostu czasu i poświęcenia, takiej cierpliwości, którą gdzieś tam trzeba mieć. Ja zawsze podziwiam dziewczyny, które u nas na te łapanki jeżdżą, bo nieraz to jest po prostu wystawanie w jednym miejscu po parę godzin, kilka dni z rzędu, żeby złapać tego jednego kota, który jest nieuchwytny po prostu. A wiemy, że na przykład co sezon ma kilka razy kociaki, które po prostu potem gdzieś albo chorują, albo coś się z nimi dzieje niepokojącego i chcemy zareagować. Dziewczyny jadą w takie miejsce, rozkładają tak zwaną klatkę, łapkę. U góry nastawiam mechanizm, w którym jest zapadka, a działa to na zasadzie takiego pilota do samochodu, można tak to porównać. Dziewczyny wtedy wracają do samochodu, bądź chowają się gdzieś obok. Nie chodzą wcale, nie siedzą w krzakach w takiej siatce maskującej, jak to czasami się ludziom wydaje, że gdzieś tam się czołgają, czy siedzą pod krzakiem. Nie, to tak nie wygląda.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak. Przypomnę, że rozmawiamy dziś z Igą Giedo ze Stowarzyszenia Stukot, zajmującego się odławianiem wolno żyjących kotów na bydgoskich osiedlach. To procedura wieloetapowa, wymagająca cierpliwości, wiedzy i sprzętu. Lecimy dalej.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
5: Wstawiamy do tej klatki łapki jedzenia i kot po prostu, nie widząc nic naokoło innego, podchodzi często, wącha klatkę, często wchodzi obok klatki, na klatkę, próbuje łapą z boku wyciągnąć to jedzenie, a dopiero na końcu, jak już naprawdę jest zmuszony, to dopiero wtedy wchodzi do klatki i wtedy osoba, która z taką klatką pojechała, może nacisnąć pilot, kot w środku jest zamknięty. Przykrywamy wtedy takiego wolnożyjącego kociaka kocem, żeby nie miał bodźców zewnętrznych, żeby się trochę uspokoił. Wtedy następuje jeszcze przełożenie do klatki transportowej, która też jest owinięta jakimś kocem albo jakimś kawałkiem.
2: Ależ procedura. I później pewnie tego kociaka, nie wiem, ze starego Fordonu albo z kapuścisk przywozicie tutaj do centrum.
5: To zależy od tego, jakby gdzie kastrujemy koty, jaka klinika ma podpisaną umowę z miastem, ponieważ często jest tak, że korzystamy z tego budżetu miejskiego, jeżeli chodzi o kastrowanie kotów, a jeżeli później już wykorzystujemy nasze środki, to tak naprawdę tam, gdzie jest bliżej, dokonujemy tej kastracji. I potem faktycznie później, jak już kot zostaje wykastrowany, to w tej samej klatce odwozimy go na miejsce, tylko konieczne, i to robimy zawsze, staramy się tak robić, żeby odwozić kota w miejsce, w którego został zabrany, żeby on trafił w swoje środowisko.
2: Aha, czyli on trafia do wolności, ale już bez możliwości dalszej reprodukcji, czy to znaczy tych wolno żyjących kotów nie będzie przybywać?
5: To jest cel tak naprawdę, to jest nasze marzenie, to jest mrzonka, można powiedzieć, na ten moment. Mówi się, że powinno być, mniej więcej populacja kotów powinna być wysterylizowana w 70%, żeby jakkolwiek można było gdzieś tam tą populacją później zarządzać i jakoś wiedzieć, kiedy pojawiają się nowe koty. No jest to na razie nieuchwytne tak naprawdę.
2: A te kocięta, które zostają u was, które potrzebują waszego wsparcia, potrzebują nieco dłuższej opieki, no i nie można ich później wypuścić, to jak się nimi opiekujecie? No i czy tym naczelnym celem jest znalezienie im nowego domu?
5: Tak, jak najbardziej naczelnym celem jest znalezienie im nowego domu, natomiast należy też pamiętać, że mamy kilka kociaków tak zwanych nieadopcyjnych i to też jest często coś, co nas po prostu smuci zwyczajnie, kiedy trafia do nas kot, który na przykład był w domu, w którym źle się nim opiekowano. Coś sprawiło, że ten kot ma ogromne problemy behawioralne i wiadomo, że potrzebuje specjalistycznej opieki i nigdy już tak naprawdę nie będzie mógł znaleźć sobie takiego domu, który jest tak naprawdę zwykłym domem. Potrzeba wtedy opieki no, specjalistycznej, na przykład innego behawiorysty, a behawioryści często mają już swoje zwierzęta i taki kot z problemami to jest tak zwany kot nieadopcyjny. Mamy też kilka takich kotów, które są po prostu już przewlekle chore i na tyle chore, że po prostu szukamy im domów tymczasowych albo po prostu takich domów, których wiemy już, że niestety będą mogły żyć tylko przez kilka lat ze względu na ich stan zdrowia. To też jest bardzo trudne. Natomiast jeżeli mam do czynienia z takim klasycznym przypadkiem kota wolno żyjącego, który trafił do nas i okazało się, że jest rokujący i możemy mu dać dom, to zazwyczaj jest tak, że ten kot potrzebuje kilku tygodni, żeby się oswoić z człowiekiem, widzi, że człowiek to jest nic złego, że głaszcze, że daje jeść, że chce się ze mną bawić, że daje mi atencję, więc takie koty po prostu u nas znajdują nowe domy. Jeżeli chodzi o maluchy z matkami, to do momentu karmienia te maluchy są przy matce, później oddzielamy je, rozdzielamy i maluchom szukamy nowych domów.
2: Zaszczepione, odrobaczone?
5: Jak najbardziej, oczywiście. Jakby my nie wydajemy do adopcji kotów chorych, no chyba, że są to koty przewlekle chore, które już do końca swojego życia będą mierzyły się z jakąś przypadłością, ale o tym też oczywiście informujemy. Ale nie wydajemy kotów do adopcji, które są do wyleczenia. Jeżeli chodzi o kastrację i sterylizację, to tutaj się umawiamy po prostu z nowymi opiekunami, czy poczekają do 6 miesiąca życia, w momencie, kiedy ten kot już będzie wykastrowany, czy chcą kota adoptować wcześniej, ale wtedy w umowie adopcyjnej jest zapis i jest taka deklaracja, że kot zostanie wykastrowany.
2: Nowe domy dla kotów albo pierwsze domy dla kotów są znajdywane tutaj w Bydgoszczy, czy nie ma zasady, czy one trafiają często gdzieś w odległe rejony?
5: Powiem tak, zdarzało nam się wieść kota na adopcję do Wrocławia, ale powiem szczerze, ze względów logistycznych dla nas najlepiej jest, jeżeli to jest Bydgoszcz i okolica Bydgoszczy, ponieważ no, warto podkreślić, że wszystkie osoby, które zajmują się właśnie chociażby adopcjami, to są wolontariusze, czyli to są osoby, które mają normalnie swoją pracę, realizują się zawodowo, a robią to w ramach wolontariatu, więc trzeba też zawsze doliczyć czas, który muszą poświęcić, paliwo, które trzeba wlać do samochodu, więc dla nas jakby ze względów takich logistycznych łatwiej nam jest, jeżeli ta adopcja jest gdzieś tutaj właśnie wokół komina, że tak powiem. I zazwyczaj to jest 90% naszych adopcji, a właściwie na 95% to jest właśnie tutaj Bydgoszcz i okolice.
2: No to tak to wszystko wygląda. Z kim współpracujecie na co dzień?
5: W największych snach nie myśleliśmy, że to się rozrośnie do takich rozmiarów, jak teraz. Tylko to jest już tak naprawdę nieźle działająca maszyna. Nie tylko jeżeli chodzi o przyjmowanie i ratowanie kotów, ale też akcje edukacyjne. Nasze przedstawicielki jeżdżą co roku tak naprawdę do Sejmu na posiedzenie Klubu Przyjaciół Zwierząt. Na pierwsze takie posiedzenie zaprosiła nas Katarzyna Piekarska, posłanka, więc bierzemy udział w takich akcjach. Jeżeli w mieście dzieje się coś ciekawego, to staramy się tam po prostu być. Nie tylko ze względu na to, żeby być widoczni, bo też nam oczywiście na tym zależy, ale przede wszystkim, żeby edukować. Chcemy, żeby ta świadomość ludzi dotycząca kotów rozrastała się. Marzymy o tym, żeby ludzie na przykład już nie powielali takich szkodliwych stereotypów dotyczących kotów, jak to, żeby kotu dawać mleku. Kotu absolutnie nie dajemy mleka, nawet tego bez laktozy. Mleko dla kotów jest szkodliwe, koniec, kropka. Zróbmy naszym kotom przyjemność i jeżeli już naprawdę chcemy im coś dać, to kupmy im kawałek surowego mięsa albo wysokomięsną, pyszną karmę. To naprawdę dla nich dużo, dużo lepsze niż mleko. To jest...
2: No to taka ciekawostka. Laserem też się nie bawimy.
5: Co do lasera, to tutaj są dwie szkoły tak naprawdę. No, także, ale jakby jeżeli chodzi o zabawę kotów, warto kotom zaspokajać tak zwany cykl łowiecki. Czyli w naturze koty generalnie łowią. Albo uda im się coś złowić, albo się nie uda. Natomiast w momencie, kiedy one wkładają swoją pracę, czas i energię w łowienie, to na koniec chciałyby mieć tą gratyfikację w postaci złowionej myszy, ptaszka, muchy. I my podczas zabawy z kotem, żeby go zaspokoić właśnie behawioralnie, powinniśmy odtwarzać tak zwany cykl łowiecki. Po każdej takiej zabawie kot powinien dostać nagrodę. Czyli na przykład, jeżeli robimy to wieczorem przed porą kolacji kota, to bawimy się z nim i wtedy dostaje on jedzenie. Natomiast jeżeli bawimy się z nim w ciągu dnia, to dajemy mu zawsze smaczka. Możemy położyć smaczka i nakierować ten laser właśnie na ten smaczek, który kot sobie finalnie zje.
2: No i wtedy ten cykl się zamyka, no i kotek jest szczęśliwy. My tutaj rozmawiamy koło Mango, który sobie no, przeciąga się, jest mu przemiło, przesympatycznie, no i widać, że jest zadowolony, także samych takich kotów wam życzę, samych takich radosnych historii, no i samych zadowolonych osób, które tutaj przychodzą, decydują się na adopcję, dają kotu nowy dom. Przypominamy, Stukot, gdzie was szukać?
5: Na miejscu zapraszamy w Bydgoszczy na ulicę Długą 10, tutaj jest biuro naszego stowarzyszenia, sklep i też właśnie wolierka, w której mieszkają koty do adopcji. Szukajcie też nas w internecie. Mamy swoje konto na Facebooku, Instagramie, TikToku i na naszej stronie internetowej. Szukajcie nas, piszcie do nas, jeżeli ktoś ma jakieś pytania związane właśnie z adopcją, to zachęcamy.
2: Zachęcamy, a zachęcała Iga Giedo w towarzystwie Mango. Dziękuję serdecznie.
5: Dzięki bardzo.
0: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy. Radio Złote Przewoje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Nie może Was tam zabraknąć.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Mieszkańcy Śródmieścia spacerują po Wyspie Muńskiej, mieszkańcy Osiedla Leśnego idą albo jadą do Myślęcinka, by pospacerować tamtejszymi uliczkami, a mieszkańcy Osowej Góry po prostu idą do lasu. Mamy to szczęście, że wokół Bydgoszczy mamy sporo lasów. Ja też na takie spacery chodzę zawsze z psem i zawsze z psem na smyczy i do tego też namawiam wszystkich. Musimy jednak pamiętać o jednym, to my jesteśmy gośćmi w lesie. A w programie Tydzień w Bydgoszczy gość z lasu, Beata Korzeniowska. Zapraszam, bądźcie z nami.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: W Bydgoszczy powstają kolejne plenerowe siłownie, powstają kolejne miejsca z wybiegami dla psów, na których mogą biegać nie tylko psy, bo to są takie tory przeszkód i tam właściciel musi ze swoim psem też trochę pobiegać. Powstają też kolejne siłownie albo zmieniają się te siłownie, które czynne są przez całą dobę i często widać, że nawet w nocy tam ktoś się biega albo podnosi ciężar. Jednak polubiliśmy uprawiać sport, coraz chętniej korzystamy z różnych form tej aktywności. Nowe ścieżki rowerowe, przecież one powstają głównie na prośbę samych bydgoskich rowerzystów. A w programie Tydzień w Bydgoszczy o tym, jak wykorzystać coś, co w okolicy mamy i można z tego korzystać zupełnie za darmo. Idziemy na spacer do lasu.
5: Monika Maxel, Nadleśnictwo Różanna.
4: Pani w mundurze, prosto z lasu. Będziemy zachęcać do spacerów po lesie, do porządnego, grzecznego zachowywania się w lesie.
5: Zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu. One mają wielki, pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Chcemy zachęcić w ogóle do przebywania na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o lasy nadleśnictwa, no, to mamy wiele tras rowerowych, szlaków turystycznych, ścieżki do Nordic Walking, trasy do jazdy konnej specjalne. Taka właśnie aktywność na świeżym powietrzu, na przykład ten spacer, ma taki zbawienny wpływ na nasz układ nerwowy. Obniża się hormon stresu. Według badań już po 20 minutach przebywania w lesie ten hormon stresu się nam obniża, a część układu nerwowego, która układ przywspółczulny, tak, który odpowiada za relaksację, się aktywuje, tak, czyli zmniejsza się hormon stresu, a sprzyja ten spacer relaksacji.
4: No, pomyślałam, że musisz być zatem bardzo spokojną osobą, skoro tyle godzin dziennie spędzasz w lesie. Nie ma co się złościć, można pójść na spacer do lasu, tyle że w tym lesie trzeba się też zachowywać porządnie. Jeśli przynosimy ze sobą coś do jedzenia i do picia, to potem te papierki i puste butelki zabieramy ze sobą, a nie wyrzucamy do lasu.
5: Oczywiście, wszystko właśnie zabieramy ze sobą. Staramy się pozostawić ten las takim, jakim był, zanim przyszliśmy.
4: Jedyne, co można zabrać, to ewentualnie grzyby, jagódkę.
5: Tak, można korzystać z tych darów lasu.
4: Czy problem śmieci w lesie jest nadal aktualny?
5: Niestety jest to cały czas problemem.
4: Co jakiś czas słyszymy, że ktoś wywiózł do lasu też albo śmieci z domu, albo jakieś gruz, albo opony, części od samochodów, albo inne niebezpieczne odpady, ale pewnie zdarzają się też te osoby, którym nagle ciąży ta pusta butelka po wodzie. Można też w lesie biwakować, ba, można zapalić ognisko, ale w konkretnym miejscu w lesie.
5: Tak, tak. Ogniska w lesie można tylko wyłącznie w wyznaczonych miejscach rozpalać. Jeśli chodzi o biwakowanie, są wyznaczone miejsca do biwakowania. Jest też specjalny program w każdym nadleśnictwie, który się nazywa Zanocuj w lesie. Polega on na tym, że jest obszar wyznaczony, na którym można biwakować. Jest to obszar taki, gdzie nie ma jakiejś specjalnej infrastruktury przygotowanej. To jest raczej w kierunku bushcrafterów, survivalowców. Można ze swoim namiotem po prostu rozbić namiotem bądź hamakiem i przez dwie noce właściwie bez zgłaszania nadleśnictwu można na danym obszarze nocować. W naszym nadleśnictwie mamy dwa takie miejsca właśnie, gdzie legalnie można rozpalić ognisko, nawet jest przygotowane drewno do tego celu.
4: Korzystają ludzie?
5: Korzystają, tak. Robi się cieplej, to widać coraz więcej zainteresowanych.
4: Zachęcamy zatem do tego, by korzystać z uroków lasów, zwłaszcza, że wokół Bydgoszczy mamy ich sporo. A nad Zalewem Koronowskim dodatkowo jeszcze Zalew Koronowski w okolicach. Można wybrać się na spacer, można też do lasu pojechać na biwak, ale najpierw poczytać sobie te wszystkie ważne informacje. Znaleźć można je w internecie, na stronach lasów albo na waszych konkretnych stronach Nadleśnictwa Różanna.
5: Tak, zapraszam.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami. Już za moment będziemy rozmawiać o tym, jak zachęcić najmłodszych bydgoszczan do czytania książek, ba, do tworzenia książek, bo niektórzy jeszcze pisać nie potrafią, ale potrafią już rysować i to też można wykorzystać.
3: Ciekawostki o Bydgoszczy.
4: O tym, że Bydgoszcz jest miastem wyjątkowym, nie muszę chyba nikogo przekonywać. Jedni twierdzą, że jest wyjątkowa, bo ciągle rozkopana, bo autobusy nie przyjeżdżają na czas i tak dalej. Inni twierdzą, że jest wyjątkowa, bo jest po prostu pięknym miastem. Mamy piękną Wyspę Muńską, mamy w mieście mnóstwo zieleni. Nie, to nieprawda, nie tylko beton, bo przecież mamy i parki, no i właśnie wyspę, i kanał, i rzekę w centrum miasta. To jest coś, co zachwyca. Bydgoszcz jest miastem wyjątkowym, bo też u nas powstają wyjątkowe miejsca. Możemy na przykład poszczycić się jedynym w Europie muzeum, w którym oglądać można pokaźną kolekcję wyjątkowych maszyn do pisania. Te maszyny pochodzą po części z prywatnej kolekcji mojego gościa. A to Emilia Walczak z Miejskiego Centrum Kultury i z Domu Liter.
2: To jest takie miejsce stworzone przede wszystkim przez osoby, które kochają książki, ale też dla osób, które kochają książki i wszystko, co z książkami, literkami się kojarzy.
6: Tak, dokładnie. Dokładnie nasza pełna nazwa brzmi Dom Liter, Centrum Literatury i Pisma. Jesteśmy jedną z filii Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. O tym nie można zapominać, jakby nie jesteśmy żadną samodzielną, prywatną instytucją. Natomiast tak, był taki pomysł, żeby jakby wszystkie działania, które koncentrują się na tematach literackich i okołoliterackich, skupić w jednym miejscu, zabrać je z MCK-u, bo w MCK-u jest wszystko. Tam są i koncerty, i filmy, i wystawy plastyczne, i kawiarnia. Także czasem jest tak, że ludzie może obawiają się tam wejść, żeby się nie zagubić w tym miejscu i jakby, no ono po prostu nie było utożsamiane stricte z literaturą, ona tam tak trochę była przy okazji, że tak powiem, więc zależało nam na tym, żeby stworzyć takie miejsce, które będzie utożsamiane tylko i wyłącznie z literaturą. I faktycznie tak jest, ponieważ zdążyłam zauważyć, że zdołaliśmy zgromadzić stałego odbiorcę. Jest stała grupa, która przychodzi na spotkania autorskie z pisarzami, pisarkami i to są też takie twarze właśnie, których ja wcześniej nie widziałam w MCK-u, więc ci ludzie się odważyli wyjść z domu, skonfrontować z tą literaturą i faktycznie do nas przychodzą. Bardzo licznie zresztą, co tylko nas cieszy. Dom Liter, Centrum Literatury i Pisma istnieje od początku października roku 2024. Wtedy otworzyliśmy się.
4: Powiedzmy gdzie od razu?
6: To jest ulica Podwale 15. To jest taka narożna kamienica z placem Kościeleckich, a więc całkiem niedaleko Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Tam przez wiele lat była apteka, a wcześniej sklep ogrodniczy, czego już nikt nie pamięta, natomiast wiele osób pamięta, że była tam apteka, ponieważ po dziś dzień jeszcze ludzie wchodzą i się pytają, czy to jest apteka. Nie, tam już nie ma apteki, tam jest Dom Liter, Centrum Literatury i Pisma.
4: Ale książka to jest bardzo dobre lekarstwo. na tak, smutek, na złość.
6: Tak, jeśli tak do tego podejść, to prawda. No, ale nikt nie chciał książki ode mnie.
4: Ale to jest też miejsce, w którym rozmawia się i pokazuje też pismo, bo macie te maszyny tak. do szycia, chciałam powiedzieć. Maszyny do pisania i to takie niezwykłe.
6: Wiesz co, ale to, że powiedziałeś maszyny do szycia, to wcale tak bardzo się nie pomyliłaś, ponieważ było wiele takich zakładów, które produkowały maszyny do pisania i one zajmowały się po prostu produkcją takiego sprzętu bardzo precyzyjnego, także było bardzo dużo takich producentów, którzy produkowali zarówno maszyny do pisania, jak i maszyny do szycia, życia, a przy okazji też samochody, motory i tego typu rzeczy. Ale dobrze, bo w dygresję uciekam. Są u nas, owszem, dwie wystawy stałe. Specjalnie tutaj podkreślam stałe, ponieważ planujemy też wystawy czasowe. Natomiast wystawy stałe są faktycznie dość unikalne w skali całego kraju. No bo po pierwsze mamy stałą wystawę 20-wiecznych faktycznie tych maszyn do pisania. Myślę, że na tę chwilę mamy około 100 egzemplarzy, chociaż nie wszystkie są wyeksponowane, ponieważ brakuje nam miejsca, więc one niektóre stoją u mnie w biurze, pod biurkiem, na szafie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że do obejrzenia jest około 70 może, z czego 30 parę pochodzi z mojej prywatnej kolekcji.
2: Można dotykać?
6: Można dotykać, jak najbardziej. Chociaż jak przychodzą grupy takich całkiem malutkich dzieci, to byłabym ostrożna w mówieniu, że mogą dotykać, ponieważ później fruwają te maszyny. Ale faktycznie dla dzieciaków to jest coś, czego one mogły nigdy wcześniej, nigdzie nie widzieć, bo tych maszyn do pisania już nie ma w domach po prostu.
2: No właśnie, jeśli coś piszemy, to na plastikowej klawiaturze komputerowej.

0: jest na przykład Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, chociaż nasze zbiory są zupełnie inne niż ich, także myślę, że też warto pod tym względem nas odwiedzać.
1: Mhm. Czy Bydgoszcz to jest dobre miejsce do rozmawiania o książkach, do pisania książek? No, mamy coraz więcej tych autorów, którzy rzeczywiście piszą nie dość, że w Bydgoszczy, to jeszcze piszą o Bydgoszczy.
0: Mhm. To prawda, no w ostatnim czasie jest, i to mnie strasznie cieszy, że jest sporo takich nazwisk, którym udało się przebić do mainstreamu po prostu, no choćby tutaj autorki kryminałów Hanna Szczukowska-Białys czy Aleksandra Śmigielska. To bardzo cieszy i bardzo cieszy faktycznie też to, że one piszą o Bydgoszczy i można później się wybrać w taki spacer na przykład śladami tych lokalizacji, które w tych książkach się pojawiają. Dla mnie to jest szczególnie ciekawe. Dla mnie miejsca pojawiające się w książkach są fascynujące i jeżdżę też po Polsce śladami, śladami miejsc właśnie występujących w różnych książkach, które mnie szczególnie ciekawią, ale to na marginesie wspominam. Czy Bydgoszcz to dobre miejsce, żeby rozmawiać o literaturze? Myślę, że każde miejsce jest dobre, żeby rozmawiać o literaturze.
1: Zajmujesz się tym zawodowo od lat, tak? Czyli jesteś też organizatorką, współorganizatorką tak, różnych wydarzeń związanych z literaturą. Przychodzą bydgoszczanie?
0: Przychodzą.
1: Chcą rozmawiać?
0: Chcą rozmawiać. Nieraz nie chcą oddać mikrofonu. Jak jest ten czas właśnie po spotkaniu autorskim na pytania z sali, ze strony publiczności, to tak, chętnie zabierają głos.
1: I super jest chyba też to, że to są nie tylko czytelnicy powieści, ale to są też czytelnicy tych książek takich mocno bydgoskich, którzy lubią te nasze wspomnienia, którzy lubią te albumy, których tak dużo powstaje w Bydgoszczy.
0: To jest bardzo fajne, bo też okazuje się jakby za pośrednictwem tego, o czym powiedziałeś, że Bydgoszcz jest ciekawym miastem po prostu, które wciąż można odkrywać na nowo i jakby oglądać je w zupełnie nowym świetle, które zaproponuje dany autor czy autorka.
1: No i mamy unikatowe miejsce w skali kraju. Dom Liter,
0: tak,
1: w którym można niezwykłe maszyny do pisania obejrzeć. Czy was można odwiedzać codziennie?
0: Nas można odwiedzać od wtorku do soboty. Od wtorku do piątku jesteśmy otwarci w godzinach 12-18, natomiast soboty od godziny 12 do 15.
1: I warto pewnie śledzić wasze media społecznościowe, bo o różnych wydarzeniach, które tam są organizowane, informujecie na bieżąco.
0: Tak, na bieżąco. Mamy i Facebooka, i Instagrama. Można znaleźć wpisując dom.liter, także bardzo proste do zapamiętania. Mogę powiedzieć, że oprócz tych spotkań autorskich, które staramy się z taką częstotliwością organizować raz, dwa razy w miesiącu, odbywają się też u nas warsztaty. I to są warsztaty zarówno skierowane do osób dorosłych, z pisania prozy, takie prowadzi u nas Marta Kłacz-Kocot. Były też warsztaty pisania, no można powiedzieć, reportażu. Prowadził je u nas Mikołaj Grynberg, który specjalnie przyjeżdżał do nas do Bydgoszczy co jakiś czas, także bardzo duże nazwisko też. Ale mamy też super ofertę warsztatów takich, no około literackich, bo to jest czytanie książek, później takie warsztaty. W drugiej części zawsze się odbywają takie warsztaty plastyczne, różne. I je organizuje Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, która zresztą jest doskonale znana, myślę, że w Bydgoszczy jako właśnie organizatorka tego typu wydarzeń.
1: Czyli i coś dla dorosłych, i coś dla tych trochę młodszych czytelników, albo przyszłych czytelników.
0: Tak, staramy się. Ja myślę, że jakby stwarzanie takich sytuacji, w których dziecko może zetknąć się z książką. Ja myślę, że też w domu też rodzice czytają książki dzieciakom, ale myślę, że jakby zwiększanie ilości tego typu wydarzeń, czy możliwości właśnie zetknięcia się najmłodszych z książką jest no na pewno wartościowe, ale przede wszystkim jakoś może zaprocentować na przyszłość.
1: A możecie też stać się współautorami czyjegoś sukcesu, bo na przykład u was na warsztatach ktoś uczył się pisać, a potem zostanie znakomitym, docenianym autorem powieści, albo
0: może tak być.
1: Grafikiem, rysownikiem i będzie w bajkach rysował.
0: Może tak być, może w kimś zaszczepimy coś takiego.
1: Super, dziękuję za rozmowę. Fajnie, że takie miejsce mamy w Bydgoszczy.
0: Bardzo dziękuję.
1: A moim gościem w programie Tydzień w Bydgoszczy była Emilia Walczak z Miejskiego Centrum Kultury i z domu Liter, jedynego takiego miejsca w Polsce.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Kto mieszka w Bydgoszczy? Ile osób tak naprawdę mieszka w Bydgoszczy? I co myślimy o swoim mieście? To tylko kilka z tematów, których nie zabraknie w programie Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska, zapraszam, będzie dużo miłości do naszego miasta.
3: Jestem zakochana w tym mieście, myślę, że niepoprawnie.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Ilu mieszkańców ma Bydgoszcz? Okazuje się, że zależy kto i jak liczy, bo według

0: Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2024 roku bydgoszczan było 324 043 osoby. Szacowana rzeczywista liczba mieszkańców według badań Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednak aż o 50 tysięcy wyższa. Zdaniem prezydenta Rafała Brzuskiego, który na jednej z sesji Rady Miasta omawiał raport o stanie miasta, w którym to znalazły się dwie liczby mieszkańców, liczenie przez GUS liczby mieszkańców jest prowadzone archaicznymi metodami, dlatego Bydgoszcz poprosiła o pomoc naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego. We Wrocławiu też wyszło, że mają o 180 tysięcy więcej mieszkańców niż podaje Główny Urząd Statystyczny. GUS podaje też, że na 100 bydgoszczan przypada 114 bydgoszczanek, w wieku przedprodukcyjnym jest ponad 50 tysięcy osób, w wieku produkcyjnym ponad 184 tysiące, a w wieku poprodukcyjnym ponad 89 tysięcy. Z tego raportu dowiadujemy się też o tym, w jaki sposób działa w naszym mieście polityka społeczna, jak wygląda opieka nad dzieckiem i wsparcie rodzin, a Bydgoszcz jakiś czas temu została doceniona przez duże rodziny, na przykład jako miasto, które wspiera rodziny z większą ilością dzieci. Miasto dba też o seniorów. Powstają miejsca, w których seniorzy mogą się spotykać, mogą się uczyć. I nie mówię tu o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ale o takich osiedlowych klubach, w których seniorzy mogą się spotykać. Bydgoszcz jest też miastem, które doskonale rozwinęło już swój program obywatelski. Rokrocznie w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłaszają mnóstwo projektów. Coraz więcej osób na te projekty głosuje, a potem dzięki temu, że miasto przekazuje od kilku lat już blisko 16 milionów złotych na takie inwestycje, powstają w mieście nowe place zabaw. Tężnie dzięki budżetowi obywatelskiemu rewitalizowane są też okolice kanału i brdy. Mamy też na przykład potańcówki nad kanałem, czyli wracamy do tego, co było przed laty. Bydgoszcz jest dobrym miejscem do życia, to też pokazują różne badania przeprowadzane wśród mieszkańców. Bydgoszcz to też dobre miejsce do pisania tu książek. Bydgoszcz jest też znakomitym bohaterem książek i o tym w programie Tydzień w Bydgoszczy za moment będziemy rozmawiać. Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
2: To jest miasto, które ma tyle tajemnic, tak bogatą historię i tyle mrocznych zakamarków, w których różne złe rzeczy mogą się dziać, a mogą się przydarzyć. Wspaniale nam się współpracuje.
0: To miasto, to rzecz jasna Bydgoszcz. W programie Tydzień w Bydgoszczy będziemy dziś rozmawiać o tym, jak pisze się książki, których akcja dzieje się w Bydgoszczy, ba, w których Bydgoszcz jest jedną z głównych bohaterek powieści. Moim gościem jest Hanna Szczukowska-Białys, bydgoszczanka, która pisze kryminały, których akcja dzieje się w latach 90. w Bydgoszczy. Tej Bydgoszczy, którą niektórzy z nas doskonale pamiętają, inni trochę mniej, a inni poznają ze wspomnień swoich bliskich albo właśnie z takich książek.
1: O tym się mówi.
0: Czy Bydgoszcz jest dobrym miejscem jako tło do kryminałów?
2: Bydgoszcz jest fantastycznym miejscem, ale nie tylko jako tło, ale nawet jako główny bohater w moim odczuciu do powieści kryminalnych. I ja ten potencjał Bydgoszczy widziałam tak naprawdę od kiedy przyszedł mi pomysł, żeby spróbować swoich sił w pisaniu. Wiedziałam, że to tutaj na pewno osadzę ten pierwszy cykl kryminalny, który chciałam napisać. I Bydgoszcz mi się bardzo odwdzięczyła. To jest miasto, które ma tyle tajemnic, tak bogatą historię i tyle mrocznych zakamarków, w których różne złe rzeczy mogą się dziać, a mogą się przydarzyć. Wspaniale nam się współpracuje.
0: Tyle, że w twoich książkach to jest Bydgoszcz sprzed lat, nie ta Bydgoszcz dzisiejsza. Dlaczego?
2: Myślę, że Bydgoszcz końca lat 90. była jeszcze wdzięczniejszym miejscem. Dzisiaj to miasto przeszło ogromną zmianę, przemianę. Starówka jest przepiękna, jest to miasto nowoczesne, coraz bardziej otwarte. Po wejściu do Unii Europejskiej myślę, że zmieniło nie tylko swój wizerunek, ale też trochę mentalność. Natomiast koniec lat 90. to jest taki moment, nie tylko dla Bydgoszczy, dla większości miast w Polsce, który nie był kolorowy. Był takim momentem tuż po przemianie. Różne rzeczy się działy. Były porachunki gangsterskie, było takie zachłyśnięcie zachodem, dużo ogromnych zakładów upadało, prywatyzacja i tak dalej. I myślę, że to jest też taki ciekawy moment, żeby opisywać nie te ogromne zmiany, które dochodziły, nie tę politykę, gospodarkę, ale życie zwykłych ludzi. Jak oni się w tym odnajdywali, to było ogromny przełom i zmiana i trzeba było za tym nadążyć, dostosować się do nowych warunków i to mnie ciekawi.
0: Ale bazujesz jednak na wspomnieniach i swoich, no i pewnie bliskich czy znajomych osób, no bo to parę lat minęło.
2: Parę lat minęło, no niedługo już 30 30-lecie będzie od pierwszego Bundesa, więc od umieszczenia akcji, więc jest to szmat czasu. Nam się też tak wydaje, że te lata 90. były całkiem niedawno.
0: No, już to przed chwilą, nie?
2: A niestety czas mija i są to już prawie 3 dekady i naszym dzieciom, czy dzisiejszej młodzieży, bardzo trudno już zrozumieć, w jaki sposób się wtedy żyło i funkcjonowało. Ja też mam taką podróż sentymentalną, bo to jest moje dzieciństwo, moja szkoła podstawowa i chętnie do tego wracam, w jaki sposób wtedy funkcjonowałam, jaką miałam perspektywę, oczywiście zupełnie inną niż spojrzenie osoby dorosłej, jakie miałam problemy i to jest też dla mnie takie ciekawe doświadczenie.
0: No jest też ten sentyment. Wiele osób gdzieś z sentymentem mówi o byłym Zachemie.
2: Tak, no byłym Zachemie czy jakimkolwiek innym zakładzie, w którym każdy kogoś znał, kto pracuje, albo miał kogoś z rodziny, albo może bywał. I dlaczego tak chętnie wracamy do czasów, które minęły? Bo kojarzą nam się z młodością, kojarzą nam się z beztroską dzieciństwa, kojarzą nam się z pierwszymi zauroczeniami, przyjaźniami, jakimiś przygodami, wycieczkami szkolnymi i tak dalej. Czasami te wspomnienia oczywiście nie są takie wesołe, ale tak czy owak miałam wiele rozmów z osobami starszymi, które przeżyły naprawdę traumatyczne przeżycia, czy moja babcia, która przeżyła obie wojny. Mimo wszystko ona lubiła wracać do czasów dzieciństwa. To jest niesamowite. Jej dzieciństwo dalekie było od beztroskiego i szczęśliwego, a mimo to ona najbardziej lubiła ten okres w swoim życiu. Jest coś takiego, że jako dziecko jesteśmy pozbawieni tych problemów życia dorosłego i ja sobie też tak wracam. Dzięki Bontesowi.
0: To jest takie ciekawe połączenie, bo z jednej strony kryminalne zagadki, no jednak trochę tam tych zbrodni jest, a z drugiej strony no właśnie ten sentyment do naszego ukochanego miasta, bo jednego jestem pewna po przeczytaniu kolejnej książki twojego autorstwa, tak jak ja, kochasz Bydgoszcz.
2: Tak, jestem zakochana w tym mieście, myślę, że niepoprawnie, ale jeśli chodzi o ten patriotyzm lokalny, to jest faktycznie we mnie na pewno i nie wiem, czy on też nie rośnie z wiekiem.
0: Ale też jest tak, że tą swoją miłość do Bydgoszczy przelałaś właśnie w komisarza Marka Bondysa, bo on też bardzo lubi to nasze miasto.
2: Tak, no on ma też taki duży obiektywizm, jeżeli można być obiektywnym w swoich uczuciach, bo on zna wady Bydgoszczy. On wie, że to nie jest miasto kolorowe, zwłaszcza na końcu lat 90. Idealne. Zna przywary, wady tego miasta, mroczne zakamarki, gdzie lepiej się nie zapuszczać po zmroku, ale mimo wszystko widzi taki urok i takie zalety tego miasta, że nie chce się stamtąd wyprowadzać.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: Beata Korzeniowska, zapraszam. W programie Tydzień w Bydgoszczy rozmawiamy dziś o Bydgoszczy jako bohaterce książek. No, powstaje coraz więcej albumów o Bydgoszczy, książek historycznych, wspominkowych, ale powstaje też coraz więcej książek obyczajowych. Powstają też kryminały, których akcja dzieje się w Bydgoszczy. Moim gościem jest Hanna Szczukowska-Białys, autorka serii z komisarzem Markiem Bondysem. To on w latach 90. ścigał w Bydgoszczy groźnych przestępców. Dzięki tym książkom przypominamy sobie Bydgoszcz sprzed lat, ale dzięki tym książkom i dzięki temu, że autorka przykłada ogromną wagę do tego, by tam się naprawdę wszystko zgadzało i wykorzystuje wspomnienia osób, które doskonale pamiętają Bydgoszcz sprzed lat. Osoby spoza naszego miasta mogą poznać Bydgoszcz z zupełnie innej strony. Rozmawiamy tu jako bydgoszczanki o tej Bydgoszczy, która jest jednym z bohaterów twoich książek. A jak jest z odbiorem tych książek przez czytelników z zupełnie innych, odległych zakątków naszego kraju?
2: Te relacje, które do mnie przychodzą, czy osoby, które piszą po lekturze, czy to z takich pobliskich województw dookoła kujawsko-pomorskiego, czy zupełnie z dalszych miejsc, ten wydźwięk jest jeden, że oni poznają Bydgoszcz dzięki tym książkom, odkrywają i nawet jeżeli ktoś zna Bydgoszcz z jakiegoś powodu, przyjeżdżał tu w jakimś konkretnym celu, to mimo wszystko jest w stanie dowiedzieć się czegoś więcej i to jest też taki mój cel osobisty. Nie chcę tego jakoś górnolotnie nazywać, ale jest to jakaś taka moja mała misja, którą sobie nałożyłam przy pierwszej części, żeby pokazać to miasto, opowiedzieć o nim i też może zachęcić kogoś, żeby odwiedził Bydgoszcz.
0: Czyli rozumiem, że w kolejnych książkach ta Bydgoszcz też będzie odgrywała bardzo ważną rolę, ale nie tylko Bydgoszcz, bo też miasteczka wokół Bydgoszczy.
2: Bydgoszcz jest siłą rzeczy powiązana z wszystkimi miejscowościami dookoła. Albo część osób dojeżdża do pracy, albo tam mieszka, albo ma rodzinę, albo ma działkę, albo jakikolwiek inny powód jest, dla którego ta migracja ludności następuje, czy przemieszczanie się codzienne. No i jesteśmy jednym organizmem. Ja nie mogę pisać o samej Bydgoszczy, nie uwzględniając tych okolicznych miasteczek, bo jesteśmy jedną metropolią i jest to połączone, są naczynia połączone, jeden krwioobieg, który funkcjonuje. A też są to przepiękne miejsca, które mimo, że są małe, mimo, że są może niekoniecznie po drodze, są naprawdę warte zobaczenia.
0: Marek Bondes w jednej z książek pojechał do Chełna i sam się przyznał, że tyle lat tu mieszkam, a nigdy tu nie byłem, a to takie ładne miejsce.
2: Tak, to jest takie miasteczko, które faktycznie jest bardzo mało odwiedzane. Jeden z czytelników do mnie napisał, czy Marek Bondes może pojechać do Chełna. A ja akurat szukam miejsca, gdzie może pojechać w jakimś konkretnym celu i stwierdziłam, że dlaczego nie, to jest świetny pomysł i tak jak Marek Bondes o Chełmie nie wiedziałam za dużo, ale sprawdziłam, zobaczyłam, co tam może być ciekawego. Pojechałam do Chełmna i uznałam, że tak, to jest dobry pomysł i bardzo dziękuję temu panu.
0: Pomyślałam właśnie, że są autorzy, którzy skupiają swoje książki w konkretnych miejscach, a potem sami czytelnicy tworzą tam szlak, prawda, tropem komisarza takiego albo komisarza takiego. To może w Bydgoszczy też będziemy mieli taki szlak tropem komisarza Marka Bondesa.
2: To są takie pomysły, które zawsze bardzo cieszą autorów, no bo to już jest taki hołd wobec autora od czytelników. Ja w zeszłym roku miałam przyjemność poprowadzić spacer z bydgoszczanami, śladami dwóch pierwszych części i już to było dla mnie takie wzruszające i ekscytujące, że oglądaliśmy te miejsca, gdzie tutaj jakieś właśnie zwłoki leżały, tudzież gdzie Marek Bondes przychodził i te kilkadziesiąt osób chciało ze mną przejść, poświęcić niedzielne czy sobotnie popołudnie, aby tak spędzić czas. Czytaliśmy sobie fragmenty, które właśnie dzieją się w tym miejscu. Mnie najbardziej cieszyło to, że duża część osób opowiadała, z czym im się kojarzy ten miejsce, co oni tu przeżyli, jak oni to wspominają. Mam wrażenie, że stało się coś takiego dla mnie, co wymknęło się już poza ramy książki. Taka grupa się stworzyła osób, których te książki połączyły, ale to ewoluowało jeszcze w taką dalszą stronę i to jest dla mnie piękne.
0: Czy kilka lat temu, nie wiem, tak na poważnie usiadłaś do komputera czy maszyny do pisania?
2: Do komputera.
0: I powstała ta pierwsza książka z komisarzem Bondesem. Myślałaś, że to się tak pięknie rozwinie? Że będziemy rozmawiać o każdej kolejnej książce, że czytelnicy będą chcieli tych spotkań z tobą i że będą na spotkaniu z nową książką pytać, a kiedy następna?
2: Ja oczywiście nie wiedziałam, co się wydarzy i ten strach i ekscytacja były. Nie miałam pojęcia, dokąd ta przygoda mnie zaprowadzi, ale myślę, że mam w sobie taką nutę marzycielki. I ja miałam takie marzenia, że wizualizacje, że właśnie będę podpisywać książki, albo że może one się pojawią w głównych księgarniach, może będę miała spotkania autorskie. Jakie to by było wspaniałe.
0: I jest.
2: I to się spełniło. I to są też cele, które, myślę, prowadzą mnie. Ja mam swój cel, ja je widzę, ja cały czas nowe sobie tworzę. I mam takie poczucie, że jak opowiadałam na początku mojemu mężowi, jeszcze wtedy nie mężowi, czy moim bliskim, że ja chcę być autorką kryminałów i ja będę, mi się to uda. Mam nadzieję, że zrobię wszystko, żeby tak było. I bardzo bym tego pragnęła. To oni mi oczywiście kibicowali, ale wiem, że na samym początku patrzyli z takim lekkim przymrużeniem oka. Że może będzie tak, że po połowie książki stwierdzę, że już nie mam czasu, że już nie mam siły. Pierwsza książka jest o tyle trudna, że nie ma żadnej gwarancji, co się dalej wydarzy. To jest niewiadoma. Ją się napisze i nie wiadomo, czy ktokolwiek będzie chciał ją wydać, czy ktokolwiek będzie chciał ją czytać. A to są setki godzin pracy. I myślę, że bardzo łatwo o taki przypływ frustracji, który zablokuje.
0: Frustracji nie było, za to jest spełnione marzenie. Super, no marzenia są po to właśnie, żeby je spełniać. Dziękuję za rozmowę i dziękuję za to, że tak bardzo promujesz to nasze piękne miasto. Pięknie opisujesz Bydgoszcz sprzed lat, ale kiedy rozmawiamy, to opowiadasz ładnie też o tej Bydgoszczy, którą mamy dziś.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie i zawsze bardzo chętnie przyjdę do bydgoskiej stacji i porozmawiam.
0: A moim gościem w programie Tydzień w Bydgoszczy była bydgoszczanka Hanna Szczukowska-Białys, autorka powieści kryminalnych, których akcja dzieje się w latach 90. w Bydgoszczy.
1: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Nie musi jak modelka przygotowywać się do każdego zdjęcia. Nie musi jak paw stroić piórek, by na tych zdjęciach wyglądać pięknie. Po prostu piękna zawsze jest. Czy Bydgoszcz to jest dobre miasto do fotografowania?
3: Tak.
0: Program Tydzień w Bydgoszczy, Beata Korzeniowska, zapraszam. O Bydgoszczy na fotografiach będziemy dziś rozmawiać. Bądźcie z nami.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: Jakiś czas temu wpadł mi w ręce przepiękny opis Bydgoszczy, zachęcający do przyjazdu do naszego miasta, zamieszczony na internetowych stronach Wód Polskich. Po przeczytaniu tego zaproszenia do Bydgoszczy, naprawdę myślę, że niewiele osób będzie zwlekać z przyjazdem do naszego miasta. W końcu Bydgoszcz nazywana jest polską Wenecją i to właśnie tutaj rzeka Brda i kanał bydgoski tworzą niepowtarzalny klimat, który z roku na rok przyciąga coraz więcej odwiedzających. My mieszkając tu doskonale wiemy, że spacer wzdłuż bulwarów, rejs tramwajem wodnym, a nawet kajakowanie po centrum miasta to tylko ułamek atrakcji, jakie serwuje nam nasze piękne miasto. Bydgoszcz przyciąga coraz bardziej turystów i przyciąga ich nad wodę, a przyciąga też za sprawą cudownych zdjęć naszego miasta, które pojawiają się w sieci. Pojawiają się też na przykład w grze Monopoly tej bydgoskiej. I to właśnie tam znalazły się fotografie pani Justyny Szolongowskiej. To bydgoszczanka z niesamowitą pasją, która kocha nasze miasto i uwielbia pokazywać miejsca, które być może my, nawet mieszkając tutaj, dopiero pierwszy raz zobaczymy na jej zdjęciach.
3: Jestem mieszkanką Bydgoszczy, można powiedzieć, od urodzenia.
0: Chodzę po mieście z aparatem fotograficznym, bo kocham nasze miasto, robię piękne zdjęcia.
3: Dużo właśnie spaceruję, dużo chodzę, nie tylko z aparatem, ale również z dronem. No i fotografuję to, co nas tutaj otacza w naszym mieście i staram się pokazać je od jak najpiękniejszej strony. Staram się pokazać jakieś takie nowe spojrzenie, również nie banalne. Także no...
0: Kocham nasze miasto, musi pani od tego też zacząć, że pani kocha Bydgoszcz. I pani oczami ta Bydgoszcz widoczna na zdjęciach jest jeszcze ładniejsza niż ta, którą chyba znamy na co dzień. Ale musimy wyjść od tego, że poznałyśmy się jakiś czas temu, kiedy wygrała pani konkurs i była pierwsza wystawa z pani zdjęciami. Chwilę później sensacja, pani zdjęcia zaczęły pojawiać się na internetowych stronach w Bydgoszczy. Potem okazało się, że kiedy powstała bydgoska wersja gry Monopoly, to właśnie pani zdjęcia znalazły się w tej grze. To też ogromny sukces. A dzisiaj przychodzi pani do mnie z przepięknie wydanym albumem Bydgoszcz Wodne Impresje. Piękny album, mnóstwo, ile tam jest zdjęć?
3: Około 160. W takim dosyć dużym formacie, również takie rozkładówki, także na pewno jest to format, który pozwala wydobywać różne szczegóły i inaczej się zupełnie ogląda niż zdjęcia w internecie czy na komórce.
0: Pani Justyno, czy pani myślała, że ten sukces przyjdzie do pani tak szybko i że nagle wszyscy będą odmieniać pani imię i nazwisko przez wszystkie przypadki, mówiąc o Bydgoszczy i o zdjęciach Bydgoszczy?
3: No, zupełnie się nie spodziewałam.
0: A propozycja, aby pani fotografie znalazły się w tej grze, którą dzisiaj może sobie kupić każdy w Polsce albo za granicą, robić biznesy w Bydgoszczy i tam oglądać też pani zdjęcia? Jak to było? Kto zadzwonił?
3: Miasto się do mnie zwróciło z propozycją wzięcia udziału w tym projekcie. Oczywiście zgodziłam się z miłą chęcią i no z dużym zaskoczeniem, że akurat moje zdjęcia zostały wybrane i praktycznie wszystkie zdjęcia w tej grze to są mojego autorstwa, więc to był dla mnie ogromny sukces, ogromne wyróżnienie, taki zupełnie niespodziewany.
0: Ale nie spoczęła pani na laurach, bo pani cały czas oczywiście chodzi po mieście, robi pani te zdjęcia, odkrywa pani Bydgoszcz, być może niektórym nieznaną, sobie też pewnie czasami jeszcze nieznaną, bo na pewno są takie zakamarki, w które pani zajrzała ostatnio po raz pierwszy w życiu.
3: To się zgadza. To myślę, że w ogóle fotografia to jest uzależnienie, można powiedzieć, i nawet jeżeli się na chwilę odłoży ten aparat, bo są takie chwile nieraz, mam dość, może sobie zrobię przerwę, to jednak tęskni się do tych wędrówek, do tych podziwiania właśnie tego piękna, które nas otacza. No i się wraca do tego.
0: Albo kiedy pani idzie bez aparatu fotograficznego i nagle widzi pani piękne światło, piękne ujęcie, to co, telefonem?
3: No zdarza mi się również, ale to już tam raczej rzadko. No żałuję wtedy, że nie mam aparatu przy sobie na pewno.
0: Czy Bydgoszcz to jest dobre miasto do fotografowania?
3: Tak. W każdym miejscu, w każdym mieście, czy w każdej miejscowości można znaleźć takie miejsca, takie ciekawe jakieś obiekty, które można fotografować.
0: A coś nas może wyróżnia na tle innych miast? Dlaczego nie chodzi pani z aparatem po Gdańsku, Toruniu albo Opolu?
3: Czasami jak jestem na wyjeździe, to chodzę.
0: Ale Bydgoszcz ładniejsza.
3: Ale Bydgoszcz jest, no ma swoją specyfikę na pewno i to nas wyróżnia. Wiele osób mówi, że jest nie za duże, nie za małe to miasto, więc no takie w sam raz jakby. Ta ilość turystów oczywiście się zwiększa z roku na rok, ale nie są to takie tłumy jak na przykład latem, powiedzmy w Trójmieście. Mi się wydaje, że żyje się tutaj na pewno przyjemniej i też można odkrywać różne miejsca właśnie z aparatem.
0: Pani fotografie już rozprzestrzeniły się na cały świat. No internet to jest jednak cudowne miejsce, gdzie można pokazywać swoją twórczość, ale ten album z pani zdjęciami też od jakiegoś czasu jest dostępny. Jakie ma pani informacje zwrotne na temat tych zdjęć i na temat samej Bydgoszczy, jaką pani pokazuje?
3: No dużo mam pozytywnych informacji zwrotnych. No ludzie są zachwyceni w sumie. Również samą Bydgoszczą, często zaskoczeni. Osoby, które jakby oglądają na bieżąco zdjęcia w grupach, to może to zaskoczenie nie jest tak duże, ale są takie też osoby, które generalnie nie wędrują po Bydgoszczy, nie robią zdjęć, to dla nich ta Bydgoszcz właśnie pokazana w ten sposób jest na pewno zaskakująca. Odkrywają właśnie miejsca, w których nigdy nie byli nawet.
0: A mieszkają tu całe życie.
3: A mieszkają tutaj, tak, zgadza się.
0: A takie osoby w ogóle z zewnątrz, które nawet może nie wiedziały, gdzie ta Bydgoszcz dokładnie na mapie jest i nagle oglądają zdjęcia pięknego miasta nad wodą. Może przyjeżdżają do Bydgoszczy, może proszą o to, by pani podesłała im jeszcze więcej miejsc albo propozycji, gdzie warto zajrzeć, kiedy już w końcu tu przyjadą.
3: Tak, przyjeżdżają. Też dostaję takie informacje, że przyjechali właśnie, bo widzieli moje zdjęcia i Bydgoszcz tak bardzo im się spodobała. Na przykład jakoś tak było na początku roku, dostałam informację od pani, która właśnie przyjechała na ten czas Sylwestra, Nowego Roku. Mówi, właśnie spędziła tam czas w Bydgoszczy, mówi, bardzo jej się podobało. A to właśnie też dzięki temu, że gdzieś tam obserwuje moją stronę i mogła pooglądać właśnie te zdjęcia Bydgoszczy. Także na pewno myślę, że zachęcają do przyjazdu tutaj.
0: W programie Tydzień w Bydgoszczy moim gościem jest dziś Justyna Szalongowska, bydgoszczanka, fotograf z pasją, autorka zdjęć do bydgoskiej wersji gry Monopoly, ale też autorka albumu Bydgoszcz Wodne Impresje. No bo właśnie ta woda w naszym mieście to jest coś, czego być może my, mieszkając tu od lat, nie doceniamy, ale dla turystów, dla osób, które przyjeżdżają po raz pierwszy do naszego miasta, Wyspa Muiska, Kanał Bydgoski, Brda, to jest coś, co zachwyca. No niewiele miast w Polsce może się pochwalić rzeką w centrum miasta i taką piękną, zieloną wyspą, jaką jest nasza Wyspa Muiska. A kiedy dodać do tego też zawody, które odbywają się na Brdzie, na przykład Woda Bydgoska, czyli jedyne w Polsce zawody pływackie odbywające się w rzece, albo Wielka Wioślarska, która od lat przyciąga wioślarzy, w tym wyścig osad Oxford i Cambridge. To nie ma się co zastanawiać. Warto zachęcać do przyjazdu do Bydgoszczy i warto zachęcać do podziwiania i odkrywania być może swojego miasta na nowo. A w programie Tydzień w Bydgoszczy już za moment o tym, jak spełnia się marzenia, jak dzięki kilku zdjęciom pokazanym publicznie otworzyła się przed bydgoszczanką niesamowita szansa na to, by pokazać swoje fotografie całemu światu.
1: Tydzień w Bydgoszczy. Bydgoszczanie z pasją.
0: Pani Justyno, czy fotografia to jest pani praca, czy to jest pani pasja?
3: To jest moja pasja. Od lat w sumie.
0: A czy trudno było pokazać publicznie swoje pierwsze zdjęcia?
3: Chyba nie. Nie miałam jakichś takich większych oporów. No może troszkę taka nieśmiałość. Te grupy jednak są przyjazne, nie ma tak jakichś takich, nie wiem, negatywnych odzewów dużo. Więc myślę, że to też zachęca do publikacji.
0: Zachęca do dalszego spacerowania po mieście z tym
3: na pewno.
0: Aparatem. Są takie ulubione miejsca, które pani najbardziej lubi fotografować?
3: No to na pewno te wszystkie miejsca, które są nad wodą. Dla mnie sercem Bydgoszczy jest na pewno Wyspa Muńska i to otoczenie. Młynówka również, te urokliwe nasze mosteczki nad Młynówką. No oczywiście też zaglądam nad kanał często, nasze piękne parki. Także myślę, że sporo jest takich miejsc, ale takim chyba najbardziej ulubionym miejscem to jest właśnie to Wyspa Muńska i to otoczenie.
0: A jest coś trudnego do pokazania na fotografii w Bydgoszczy? Czy jest jakieś takie miejsce, w które pani poszła raz, drugi, dziesiąty i to ciągle nie jest to na tym zdjęciu.
3: Spaceruję też ostatnio po ulicach, na przykład Śródmieścia. Mamy piękne kamienice, ale też właśnie przymierzam się jakby do tego tematu od dłuższego czasu, ale trudno je czasami wyeksponować ze względu na przykład na stojące, parkujące tam samochody. To mi trochę przeszkadza, więc...
0: Trzeba by poprosić, żeby się przestawili. Albo też niektóre kamienice piękne, a obok no jeszcze stoi taki koszmarek, który wymaga remontu i wtedy pewnie też trudno zrobić takie zdjęcie.
3: No czasami też zdarzało mi się fotografować takie kamienice, bo można jakby pokazać ich piękno mimo tego, że są w jakiś sposób jeszcze tam powiedzmy zaniedbane, ale myślę, że się doczekają swojej rewitalizacji, więc liczę na to.
0: Czyli nawet z tymi koszmarkami Bydgoszcz to nie jest Brzydgoszcz?
3: Nie, absolutnie nie.
0: Pani Justyno, ma pani jakieś marzenia związane z fotografią? Bo one się na razie to spełniają jedno po drugim, prawda? Już wszyscy wiedzą, kim jest pani Justyna Szalongowska. Wszyscy wiedzą, że w grze Monopoly można zobaczyć pani zdjęcia. Jest teraz piękny album. Pani nadal chodzi po mieście z aparatem. To co, jakie teraz marzenia?
3: Największym moim marzeniem było właśnie wydanie tego albumu.
0: No długo pani musiała chodzić za wydawnictwem, żeby zechciało wydać ten album?
3: Spotkały żeśmy się kiedyś właśnie z Ewą Stadnicką rozmawiałyśmy na temat zdjęcia. Właśnie powiedziałam o tym, że moim marzeniem jest wydanie tego albumu. Chyba tak z rok później się spotkałyśmy i właśnie tutaj wydawnictwo zaproponowało mi wydanie tego albumu, także bardzo się ucieszyłam. W sumie to nie trwało tak długo.
0: Ja zapytałam trochę przekornie, czy pani musiała długo za nimi chodzić, bo to jest wydawnictwo, które uwielbia tych naszych bydgoskich twórców. Te osoby, które fotografują Bydgoszcz, te osoby, które pasjonują się historią naszego miasta. I te albumy, one cieszą się przecież ogromną popularnością, nie tylko wśród bydgoszczan.
3: To się zgadza, tak. To są ludzie, którzy też pasjonaci również. I myślę, że jak tak pasjonat pasjonata spotka, to zawsze się dogada i no to była dla mnie wspaniała współpraca, także będę na pewno ją przez lata wspominać bardzo mile.
0: To taka krótka rada dla osób, które przyjadą do Bydgoszczy ze swoim aparatem fotograficznym, będą chciały zrobić piękne zdjęcia z takiego weekendu u nas, albo z jakiegoś dłuższego pobytu u nas. Gdzie mają pójść, stryknąć kilka fotek, by potem zachwycać i siebie, i wszystkich, którym będą te zdjęcia pokazywać?
3: Jak ktoś mnie pyta właśnie, jakie miejsca odwiedzić, no to głównie oczywiście polecam moją ulubioną wyspę Młyńską, bulwary nad Brdą, w ogóle Stare Miasto, nasze piękne parki, Kanał Bydgoski. Warto zajrzeć też oczywiście do Fordonu, który też nam pięknie jest praktycznie z roku na rok. Myślęcinek również. Wiele jest takich ciekawych miejsc, no, ale to są takie, można powiedzieć, Bydgoszcz w pigułce.
0: Czasami pojawia się gdzieś taki zarzut, że Bydgoszcz to takie bardzo zabetonowane miasto. Na pani fotografiach to miasto jest zielone.
3: Myślę, że najlepiej widać to, jak zielonym miastem jest Bydgoszcz z lotu ptaka.
0: No właśnie, bo pani powiedziała, że z dronem pani też spaceruje.
3: Tak, tak. Latam dronem i chyba tak jak z tego, co może z ziemi nie widzimy, bo dużo osób właśnie mówi o Starym Rynku, że to jest taka betonoza, no ale przecież dookoła jest tak mnóstwo zieleni, sama Wyspa Młyńska, czy właśnie parki, i doskonale to widać właśnie na tych zdjęciach z drona.
0: Gdzie można zobaczyć o pani zdjęcia, te, które nie trafiły do tego albumu?
3: Na grupach naszych bydgoskich tutaj fotograficznych, ale również na moim profilu na Instagramie i na stronie na Facebooku.
0: Powiedziała pani, że w tym albumie jest około 160 zdjęć, a pewnie pani w swoim archiwum ma ich tysiące? Dziesiątki tysięcy?
3: No robię bardzo dużo zdjęć, no na pewno to już idzie w tysiące. Z tym, że wybieram z takiego spaceru czasem jedno zdjęcie, czasem dwa, czasem żadnego, więc tych takich moich ulubionych, takich moich perełek, no nie ma aż tak dużo.
0: Ale pewnie to był nie lada problem wybrać 160 z tych wielu dobrych.
3: No, może powiem, że album miał być nieco mniejszego formatu, ale rozrósł się do tego rozmiaru 248 stron, bo no ciężko było odrzucać niektóre zdjęcia.
0: Nie spoczywa pani na laurach. Będzie pani robić następne zdjęcia, być może pojawi się kolejny album?
3: No tego nie wiem, jeżeli będzie taka okazja.
0: Trzymam kciuki pani Justyno. Cudownie rozwinęła się ta pani kariera i najpiękniejsze jest to, że to nadal jest pasja.
3: Tak, tak.
0: Niech nie słabnie, niech ta miłość do naszego miasta też nie słabnie. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Mówi się, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko albo szczęśliwe dzieci, a szczęśliwe miasto to w takim razie szczęśliwi mieszkańcy. Czy rzeczywiście tak jest? Bydgoszcz znalazła się w gronie najbardziej szczęśliwych miast na świecie. Jesteśmy w rankingu Happy City Index 2025, o tym, na którym miejscu na świecie i na którym miejscu w Polsce, bo kilka polskich miast w tym rankingu też się pojawiło. Już za moment w programie Tydzień w Bydgoszczy.
4: Jedno są nowoczesne.
5: Powiedziałam może różnorodność, ale gdyby tak powiedzieć żartobliwie, to chaos, w pozytywnym sensie.
6: To jest piękne miasto, które warto odwiedzać.
0: Będzie o szczęśliwej Bydgoszczy, ale będzie też o Bydgoszczy trochę pechowej, bo choć od lat organizujemy wielkie rowerowe święto, czyli wyścig o tytuł rowerowej stolicy Polski, no to jakoś nigdy tego tytułu zgarnąć nam się nie udało. W programie Tydzień w Bydgoszczy porozmawiamy z rowerzystami o tym, jak się jeździ po naszym mieście, czy ścieżek już mamy wystarczająco. Wystarczającą ilość, czy może jeszcze warto byłoby coś zbudować? Beata Korzeniowska, zapraszam.
1: To warto wiedzieć o Bydgoszczy.
0: Bydgoszcz jest jednym z najszczęśliwszych miejsc na świecie. Znaleźliśmy się w rankingu Happy City Index, opracowanym przez londyński Instytut for Quality of Life. W zestawieniu ujęto 200 miast. Bydgoszcz jest jednym z kilku polskich miast, które też wzięto pod uwagę. Jesteśmy na 161 miejscu na świecie. ale na 6 w Polsce. Czy rzeczywiście sami mieszkańcy uważają, że Bydgoszcz jest szczęśliwym miastem? Czy dobrze nam się tu żyje? Co jeszcze należałoby poprawić? Bo w tym rankingu oceniano zarządzanie miastem, środowisko, mobilność, rozwój ekonomiczny, politykę społeczną, opiekę zdrowotną i warunki do życia. Najwyższe noty Bydgoszcz uzyskała za aktywność obywatelską i poziom kultury.
7: Czy jesteś szczęśliwy jako student Bydgoszczy?
8: Bardzo jestem szczęśliwy. Bardzo fajne miasto, super ludzie, tylko trochę z randkowaniem słabo, trzeba szukać po Wrocławiu. Ale tak ogólnie to no wszędzie blisko, fajne eventy Bydgoszczy organizuje i darmowe, co jest myślę super wiadomością dla studentów.
9: Tak, jestem tutaj bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona, po prostu można powiedzieć, że się zakochałam w tym mieście.
10: Mogę uznać, że tak. I to nawet bardzo.
7: Tak, bardzo.
11: Czy żyje się pani szczęśliwie w Bydgoszczy?
12: Tak, bardzo.
11: A dlaczego?
12: Bo się urodziła w tym mieście, skończyłam szkołę i pracuję. Coraz piękniejsze jest.
13: Tak, bo znalazłam tutaj miłość swojego życia oraz poznałam fantastyczne zwierzęta, jakimi są jamniki.
12: No chyba jestem, bo co mam powiedzieć, jak ja tu mieszkam już 75 lat.
14: Oczywiście, że tak, chociaż mieszkam tu rodzenia. No po prostu to miasto mi się podoba i teraz w tej nowej dzielnicy Fordonie tak samo jest bardzo ładnie, chociaż brakuje miejsca do rozrywek.
15: Jestem, jest tu pięknie, nie? Piękny Fordon, lasy, rzeki dookoła.
16: Czy jesteśmy szczęśliwi? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Duże miasto, było gdzie pracować.
7: No jasne, no Bydgoszczy jest bardzo fajnie i sympatycznie. Czasami również oczywiście się zdarzają niesympatyczni ludzie, ale ogólnie to jest bardzo sympatycznie, miło.
17: Ja się urodziłem w Bydgoszczy. To jest najważniejsze. Dla mnie innego miasta nie ma, jest jeszcze Paryż.
18: Ja cenię sobie przede wszystkim spokój, więc jeżeli zatrzyma mnie przeciętnie jedna osoba tylko pod wpływem tygodniowo, to wydaje mi się, że mogło być gorzej. Są dostępy do 2 dużych jezior w okolicach, jest duży park, wydaje mi się, że nic więcej mi do szczęścia nie trzeba.
19: No tak, tam gdzie się mieszka, to powinno się być szczęśliwym.
7: Jak się żyje w Bydgoszczy?
20: Bardzo fajnie. Jest tu ciepło, jest tu miło. Mamy Myślęcinek.
18: Tak, jest super.
7: A co ci się najbardziej podoba?
13: Podoba mi się to, że nigdy jakby tutaj nie jest takie samo, że ciągle się tutaj coś dzieje. Za każdym razem jak się na spacer wychodzi, to albo inni ludzie, albo coś innego dzieje, albo jakieś eventy i w ogóle po prostu tutaj nigdy się nie można znudzić.
7: A gdybyś miała coś zmienić, to co to by było?
13: Przede wszystkim komunikację miejską, żeby przyjeżdżała na czas.
7: A jest coś, czego brakuje w Bydgoszczy?
12: W Myślęcinku miał być. No na pewno by było lepiej, gdyby było więcej może jakichś rozrywek, więcej jakichś kulturalnych tych, ale ogólnie dobrze mi się żyje. Ja nie narzekam.
21: Pieniędzy.
16: Brakuje? Jak zwykle każdemu pieniędzy.
22: Brakuje mi gór.
12: Większego spokoju, większego bezpieczeństwa i większej opieki w służbie zdrowia.
18: Wydaje mi się, że brakuje inwestycji na pewno w jakieś wydarzenia. Mogłoby być jego więcej. Nie mówię, że tego nie ma w ogóle, ale mogłoby na pewno być jego więcej.
19: No właśnie tak patrzyłam teraz na tę łodzie, że kiedyś, w 1984-86 roku to tu były do kąpieliska. Panienki nie wiedzą, bo młodziutkie są, ale tu były kąpieliska. Tak patrzę sobie, by mogło się wrócić to z powrotem, ale obiecują, a nic nie robią. Bo kiedyś, mówię, w 80-tych latach właśnie było, jeszcze z dzieciaczkami sobie moimi i siostrzeńcami przychodziłam. Tu był Brodzik, a tu gdzie ta trawa, to Brodzik. Wy mnie się tu kąpali, prysznic, a tam dla dorosłych było, nie? I dla ten, no fajnie.
13: Brakuje mi Bydgoszczy tego, że autobusy nie mają swoich własnych linii na ulicach i muszą stać w korkach. Psychologowie mogliby lepiej funkcjonować, mogłoby być ich więcej i mogliby być bardziej otwarci do ludzi i na ich problemy.
17: Przede wszystkim właśnie w Fordonie, żeby powstało normalne kino. No co jeszcze? No i trochę mniej tych ograniczeń, bo już teraz piwa się na mieście nie wypije nigdzie, bo wszędzie są jakieś przeszkody.
13: Mogliby prowadzić jakiś zakryty stok narciarski, żeby można było jeździć na snowboardzie.
7: A ma pani jakieś ulubione miejsce w Bydgoszczy?
19: No to właśnie tu sobie wychodzimy, bo mieszkamy tam dalej, nie? To tu sobie wychodzimy, no ale na Wyspę Mińską też lubimy, nie? Wyjść. I do Myślęcinka też jedziemy, nie?
10: Myślęcinek, Stare Miasto, myślę, że to tyle.
7: A gdybyś miał opisać Bydgoszcz jednym słowem?
8: O Boże, jednym słowem? Nie wiem. Nowoczesna.
13: Bym powiedziała może różnorodność, ale gdyby tak powiedzieć żartobliwie, to chaos w pozytywnym sensie.
18: piekło.
6: To jest piękne miasto, które warto odwiedzać. Wieczne przede wszystkim, jak na razie.
2: Rodzina.
11: A dlaczego rodzina?
2: Ponieważ mam tutaj całą rodzinę. To jest to moje rodzinne miasto, w którym czuję się jak najbardziej komfortowo.
12: Ta zielona.
17: Jedne słowo, Bydgoszcz jest piękna.
12: Pięknie tu jest.
0: Nudna.
21: Miasto rozwojowe, wspaniałe, oby się dalej tak rozwijało.
18: Niedoceniona.
10: Stare, piękne.
11: Zatłoczona. Po rozmowach z mieszkańcami jedno jest pewne. Bydgoszcz naprawdę potrafi zaskoczyć. Dobra, wciąż mamy swoje minusy. Najczęściej powtarzało się, że brakuje dużego basenu, większej liczby wydarzeń kulturalnych, ale mimo tych braków Bydgoszcz daje radę. Wyspa Młyńska, romantyczna i klimatyczna. Balaton, idealny na letnie południe. Fordońskie bulwary, coraz ładniejsze. No i oczywiście Myślęcinek. Nasze zielone płuca miasta, w które warto się czasem zanurzyć. A na koniec najlepszy komentarz z całej Sądy. Kiedy zapytałyśmy, jak jedno słowo opisać Bydgoszcz, jedna osoba odpowiedziała:
20: Miami.
0: W rankingu najszczęśliwszych miast na świecie wśród polskich miast przed Bydgoszczem znalazła się Gdynia, Białystok, Gdańsk, Kraków i Lublin. Ale za nami jest Warszawa, Sopot czy Częstochowa.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: To jest program Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska, zapraszam, zostańcie z nami. Mówiliśmy o tym, że Bydgoszcz jest jednym z najszczęśliwszych miast na świecie. No, tak wynika z rankingu, który powstał, oceniając 200 miast z całego świata, no i kilka z Polski. Na szóstym miejscu w Polsce jesteśmy, więc chyba nieźle. Bydgoszczanie zauważają wiele plusów naszego miasta, zauważają też pewne mankamenty, no ale przecież miasto to żywy organizm, który cały czas się rozwija. Miejmy nadzieję, że ten aquapark w końcu kiedyś nam w Bydgoszczy zbudują. W programie Tydzień w Bydgoszczy teraz będziemy z kolei rozmawiać o rowerach. Bydgoszcz od lat organizuje konkurs o tytuł rowerowej stolicy Polski. Jakoś nigdy nam się tego tytułu zgarnąć nie udało, a przecież bydgoszczanie na rowerach jeżdżą. I o tym już za moment.
1: Z mikrofonem przez Bydgoszcz.
0: Blisko 19 milionów kilometrów przejechali rowerzyści w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ten konkurs już od 7 lat organizuje Bydgoszcz. Rowerzyści kręcili kilometry dla swoich miast albo, tak jak w przypadku Bydgoszczy, dla metropolii Bydgoszcz. I tu nasi rowerzyści też wypadli znakomicie, bo przejechali ponad 2 miliony kilometrów. I chociaż Bydgoszcz od lat ten konkurs organizuje, jakoś na podium ciężko nam się znaleźć. Nawet wśród zwycięzców w ramach metropolii Bydgoszcz, bo najlepsze były Białe Błota, potem Solec-Kujawski, a później Osielsko. Wśród najlepszych miast znalazły się Puławy, Gniezno, Siedlce, Gorzów Wielkopolski. Byli też oczywiście rekordziści, którzy nakręcili dla swoich miast niesamowitą ilość kilometrów. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się ultrakolarz Jacek Kwiatkowski, który reprezentował gminę Łysomice i w 30 dni pokonał na rowerze ponad 12 tysięcy kilometrów. No pewnie niewielu z nas byłoby w stanie przejechać tyle kilometrów, ale bydgoszczanie coraz więcej tych kilometrów na rowerach kręcą. To widać, coraz chętniej zamieniamy samochód czy autobus właśnie na rower.
22: W Myślęcinku, w parku przemysłowym czy fajne trasy za mną, ogólnie tylko tam jeżdżę, ewentualnie gdzieś poza miastem, nad jezioro jeżdżę. Są miejsca, gdzie nie ma ścieżek rowerowych i wtedy jest ciężej, żeby gdzieś dojechać.
23: Głównie do Myślęcinka jeżdżę z Czyszkówka. Teraz miałem taką fajną trasę z Tucholi na Dom, Zalew ten Koronowski i do Bydgoszczy. Bardzo fajna trasa. Myślęcinek jest bardzo sprzyjający rowerzystom. No i okolice, okoliczne miejscowość Piecki, tutaj Smukała, bardzo atrakcyjne tereny.
24: Jeżdżę od dzieciaka. Jeżdżę po ścieżkach rowerowych, ale bardzo lubię jeździć po lesie. A jeżdżę z Fordonu właśnie tutaj inwalidów, Kamienną, aż do PKP. Jest bardzo dobra droga. Poza Bydgoszczą rzadziej jeżdżę. Bydgoszcz ma bardzo dobre ścieżki rowerowe, bardzo długie, no nie ma na co narzekać.
25: Jeździłem kiedyś bardzo dużo. Do Myślęcinka jeździłem i tamte okolice, osiedle leśne, park.
26: Najczęściej jeżdżę po okolicy, chociaż teraz wybrałem się pierwszy raz w dłuższą trasę z sakwami rowerowymi i jest to mój pierwszy dzień. W sumie wyruszam z Polski do Portugalii.
27: Nie jeżdżę, bo się boję. Boję się wypadków, że ktoś mnie potrąci i ja kogoś potrącę. Wolę chodzić.
28: Tak, na rowerze jeżdżę. Jestem mieszkanką gminy Sicienko. Rowerem jeżdżę od młodych lat i bardzo lubię poruszać się ścieżką rowerową. naszej wiosce wybudowano market tuż przy ścieżce rower. I tak dużo ludzi jeździ na niej, a nawet chodzą piesi. Ale to nie przeszkadza. Mamy przy rowerze dzwonki, bardzo przepraszamy.
3: No jeżdżę na trasy nad kanałem. Zimno, bo od wody ciągnie. Na Ślęcinek, piękna trasa. Później do Łuczniczki, czyli tej naszej, no koło Torbydu tam, nie? Tą trasę. Nad Brdą. Przede wszystkim nad Brdą, bo jest zawsze chłodnie, nie? Do Piecek też jeżdżę. Jeżdżę z rowerową, tu z aktywną Bydgoszczy. Rowerowa Bydgoszcz. W czerwcu była przecież te punkty zbieraliśmy, nie? No to, no dużo nie zdobyłem, bo 615 kilometrów ze względu na to, że byłem w szpitalu, nie? Ale nawet po chorobie tam 4 dni już jeździłem. Nakło, Solec, później Lubostroń. Mi się wydaje, że teraz super jest. Ścieżki, dużo ścieżek rowerowych przede wszystkim, nie? Także, no, najbardziej niebezpiecznie było przez, na Fosza tam, nie? Ale zrobili też już kawałek trasy rowerowej, także aż przyjemnie się jeździć, bo dużo mandatów było. Nie schodzili rowerzyści z roweru, nie? I, no, niestety, strzeczaliła Straż Miejska i mandaty były, nie?
4: Brakuje gdzieś panu ścieżek rowerowych?
3: Mi tam nie brakuje, bo ja nawet jak tego, to chodnikiem jadę powoli.
5: Do pracy. 9 kilometrów w jedną stronę to jest.
4: A czy brakuje pani ścieżek rowerowych?
5: Tak, przydałoby się, nie wiem jak to rozwiązać, na Gdańskiej, tam jest problem.
4: A przeszkadzają zazwyczaj pani przechodnie na przykład na tej Gdańskiej, czy tak?
5: Znaczy nie te, co przeszkadzają, to myślę, że raczej ja im przeszkadzam, bo oni mają prawo tam chodzić. Ale no, to trzeba by znaleźć jakieś rozwiązanie, no bo to jest problem. Bo po ulicy to strach jeździć, tam są tramwaje i jest raczej takie samobójstwo moim zdaniem.
26: Jeżdżę raczej dookoła osiedla, ewentualnie jakieś weekendowe wycieczki, ale jest to teren Bydgoszczy. Przy głównych tak naprawdę drogach jest wystarczająca ilość ścieżek rowerowych, można śmiało wszędzie dojechać.
7: Tak, jeżdżę. Najczęściej jeżdżę po parkach, w jakichś takich terenach zielonych. Ostatnio nawet jest z tym coraz lepiej, jest więcej ścieżek rowerowych ogólnie w całym kraju. No moim zdaniem jest dobrze i coraz lepiej to wygląda.
9: Rowerem najczęściej jeżdżę wokół swojego miasta, bo jestem z Piły. Ja mieszkam w takiej dzielnicy, która się nazywa Podlasie, bo jest przy lesie i z tej dzielnicy jest piękna ścieżka do naszego ośrodka nad Jeziorem Płotki. Ścieżek mamy dość sporo i sprzyja rowerzystom, jest gdzie jeździć i z przyjemnością jeżdżę. A ja jeszcze poza tym, że jak jadę rowerem, to nie zawsze jadę ścieżką rowerową, bo uwielbiam jeździć po lesie, tak zwanym gruntem nieutwardzonym i upajam się szumem wiatru i śpiewem ptaków. I wracam do żony taki rozanielony.
14: Nie jeżdżę pod Bydgoszczy, jeżdżę zazwyczaj poza Bydgoszczą. Na przykład do Unisławia ostatnio na wycieczkę się wybrałam. Do Falencina też, do Elizewa. Także jest pełen wybór. Uważam, że trasy poza Bydgoszczą sprzyjają rowerzystom, ale w Bydgoszczy niestety nie. Na przykład ulica Gdańska, ponieważ jest za dużo ludzi i nie ma ścieżek rowerowych, tylko trzeba niestety jeździć ulicą.
0: Dobra wiadomość jest taka, że mamy już swoją mapę rowerową Bydgoszczy. Mapa jest bezpłatna, a zawiera szczegółowy plan Bydgoszczy uwzględniający istniejące drogi rowerowe, ciągi rowerowo-piesze, pasy i kontrapasy rowerowe. A w samej Bydgoszczy mamy już blisko 140 km. Dróg rowerowych, a miasto cały czas planuje kolejne.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Radio Złote Przeboje.
1: Zapowiadają, że to jest.